0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzie.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Już 15 maja, dni otwarte Centrum BHP w Tomaszowie Lubelskim. Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników i wszystkich zainteresowanych. W ofercie obuwie, odzież robocza, artykuły BHP i przeciwpożarowe w dobrych cenach. Przeprowadzamy przeglądy gaśnic i hydrantów. Wykonujemy też kompleksowe znakowanie odzieży reklamowej i BHP. Przyjdź i poznaj naszą ofertę. Centrum BHP, Tomaszów Lubelski, Kaczorowskiego 13. Telefon 783 976 225. Do zobaczenia 15 maja.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow, które otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolim, Jam oraz Woners. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow.

0: który otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy – wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolim, Jam oraz Wonners. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zamość, wbijaj na Juvenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny. Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kasper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej na fejsie Akademii Zamojskiej i w wydarzeniu. Bez odbioru.
3: I porę.
4: SK Zamość News.
5: Wioletta Sawa, zaczynam magazyn radiowy zamojskiej Eski. W tym magazynie znajdzie się policyjny przegląd zdarzeń z 4 powiatów. Będzie też o mediacji.
4: SK Zamość.
5: Nasz magazyn rozpoczynamy przeglądem zdarzeń z powiatu biłgorajskiego, chrubieszowskiego, krasnostawskiego i tomaszowskiego. Szczegóły już teraz.
6: Starszy aspirant Joanna Klimek, oficer prasowy, komendanta powiatowego policji w Biłgoraju. Do policjantów zgłosił się 45-letni mieszkaniec naszego powiatu, który został oszukany podczas internetowej transakcji. Mężczyzna ten na jednym z popularnych portali ogłoszeniowych wystawił na sprzedaż felgi. Bardzo szybko skontaktowała się z nim za pośrednictwem popularnego komunikatora osoba zainteresowana kupnem. Następnie po ustaleniu szczegółów podesłała mu link, który niestety mężczyzna otworzył. Został wtedy przekierowany na stronę łudząco podobną do strony znanej firmy kurierskiej, gdzie znajdowały się dalsze instrukcje dotyczące rzekomej transakcji. Po skorzystaniu z tego linku okazało się, że z jego konta zostały wypłacone pieniądze w kwocie ponad 4,5 tysiąca złotych. Apelujemy, aby podczas transakcji pieniężnych lub kontaktów telefonicznych dotyczących wpłat zachować szczególną ostrożność. Przypominamy, że jeżeli nieznajoma osoba podsyła nam link, który przekierowuje nas na stronę, gdzie mamy podać dane swoje lub dane do płatności, nigdy nie należy tego robić. Zachowujmy zdrowy rozsądek i pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W czwartek 30 kwietnia policjanci zostali skierowani na jedną z biłgarajskich ulic, gdzie miało dojść do pożaru. Podczas akcji gaśniczej strażacy w jednym z pomieszczeń ujawnili nadpalone ludzkie zwłoki. Na miejscu znajdowały się 3 osoby, byli to dwaj mężczyźni w wieku 65 i 42 lat, a także 43-letnia kobieta. Wszystkie te osoby były nietrzeźwe i zostały zatrzymane. Czynności na miejscu zdarzenia policjanci wykonywali pod nadzorem prokuratora. Policjanci zaczęli intensywne czynności zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia. Na podstawie zgromadzonego materiału śledczy wstępnie ustalili, że w domu, w którym doszło do tragedii, spożywany był alkohol. W pewnym momencie 42-latek zaatakował 61-latka, bijąc go po ciele. Następnie spowodował pożar. Doszło do rozprzestrzeniania się ognia. Niestety 61-latek nie przeżył tego zdarzenia. Decyzją prokuratora jego ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań. 42-latek został doprowadzony do biłgorajskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna ten w przeszłości był wielokrotnie notowany i karany. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za popełniony czyn grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie nadzorowane jest przez prokuraturę rejonową w Biłgoraju. Do posterunku policji w Tarnogrodzie zgłosiła się 37-latka, która poinformowała policjantów o tym, że ktoś ukradł jej rower. Do tego zdarzenia doszło w niedzielę pod jednym z bloków w Tarnogrodzie. Wartość tego jednośladu wyceniła na kwotę 2000 zł. Policjanci udali się w rejon, w którym doszło do kradzieży. W toku czynności ustalili, że sprawcą może być 32-latek z Tarnogrodu. Udali się do jego miejsca zamieszkania, gdzie na posesji ujawnili skradziony jednoślad. Mężczyzna przyznał się do kradzieży, twierdząc, że jego rower jest zepsuty, a on nie chce chodzić na piechotę. Poszkodowana kobieta odzyskała swoją własność, natomiast 32-latek odpowie za kradzież. Grozi mu kara do nawet 5 lat pozbawienia wolności.
5: Teraz przegląd z Krasnego Stawu. Mówi rzecznik prasowy Krasnostawskiej Policji, podkomisarz Anna Huszcza.
3: Kryminalni, realizując operacyjne ustalenia, dokonali przeszukania pomieszczeń i pojazdu należących do 38-letniego mieszkańca gminy Sienica Różana. W jego trakcie policjanci ujawnili i zabezpieczyli blisko 700 gramów substancji psychotropowych i środków odurzających, w tym amfetaminę, marihuanę i mefedron. Ujawnili także uprawę marihuany. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków przekracza 32 tysiące złotych. Policjanci zabezpieczyli również kilka telefonów komórkowych oraz gotówkę. Podczas interwencji 38-latek nie stosował się do poleceń i naruszył nietykalność cielesną jednego z policjantów. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do komendy, gdzie wykonywano z nim dalsze czynności. Noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych, posiadania środków odurzających, uprawy konopi innych niż włókniste oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Prokurator zawnioskował o tymczasowy areszt. O dalszym losie 38-latka zdecyduje sąd. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w miejscowości Zagroda w gminie Sienica Różana. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 35-letni mieszkaniec Zamościa, kierując samochodem osobowym marki Alfa Romeo, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku jezdni stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze, następnie przejechał nad rowem i uderzył w drzewo. W chwili zderzenia miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. 35-latek przewoził dwoje pasażerów, 33-latka oraz 18-latkę. W wyniku wypadku kierowca doznał najpoważniejszych obrażeń. Został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Lublinie. Podróżujący z nim pasażerowie również odnieśli obrażenia. Jak wykazało badanie na zawartość alkoholu w organizmie, oni również byli nietrzeźwi. Od kierującego pobrano krew do dalszych badań. Policjanci zatrzymali ponadto kierującemu prawo jazdy. Okoliczności zdarzenia są szczegółowo wyjaśniane.
7: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 1 maja po godzinie 18 w miejscowości Izbica. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 44-letni mieszkaniec gminy Izbica, kierujący samochodem BMW, nie zachował należytej ostrożności i na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 10-letniego chłopca, który przechodził przez jezdnię, przeprowadzając rower. Chłopiec został przewieziony do szpitala w Krasnym Stawie. Po przeprowadzonych badaniach lekarz stwierdził, że nie doznał on poważnych obrażeń i został wypisany do domu. Kierujący po potrąceniu chłopca odjechał z miejsca zdarzenia, lecz szybko został ustalony przez policjantów. Badanie alkomatem wykazało, że 44-latek znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Wykonano również badania retrospekcyjne, które wskażą, jakie było stężenie alkoholu w jego organizmie w chwili zdarzenia. Okoliczności tego zdarzenia będą teraz szczegółowo wyjaśniane.
8: Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o podejrzeniu oszustwa. Zgłaszający poinformował, że idzie za mężczyzną, który chwilę wcześniej odebrał pieniądze od jego sąsiadki i próbuje oddalić się z miejsca. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Gdy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, jeden z podejrzanych oddalił się, natomiast drugi został zatrzymany. Okazał się nim 20-letni obywatel Włoch. W wyniku intensywnych działań w krótkim czasie zatrzymano także drugiego mężczyznę, 22-letniego obywatela Ukrainy. Jak wynika z ustaleń śledczych, sprawcy działali metodą na policjanta i na prokuratora. Najpierw oszust skontaktował się telefonicznie z 73-letnią mieszkanką Krasnego Stawu i przedstawiając się jako prokurator, poinformował, że oszczędności seniorki są zagrożone i należy je wypłacić oraz przekazać kurierowi działającemu na zlecenie policji. Seniorka przekazała mężczyznom 15 tysięcy złotych. Po tym, gdy sprawcy odebrali pieniądze, zostali zaczepieni przez czujnego sąsiada. Zaskoczeni sytuacją, zdecydowali się oddać pieniądze i zaczęli uciekać, co zostało natychmiast zgłoszone na numer alarmowy. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że zatrzymanie mogą mieć związek z podobnymi przestępstwami na terenie Świdnika, Zamościa oraz Lubartowa. Łączna suma strat poniesionych przez pokrzywdzonych przekracza 180 tysięcy złotych. Zatrzymanie usłyszeli już już zarzuty oszustwa. Jeden z nich odpowie również za posiadanie środków odurzających, które zostały ujawnione w aucie. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zastosował wobec obu mężczyzn tymczasowy areszt. Najbliższe 3 miesiące spędzą w tymczasowym areszcie. Mężczyznom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
5: Teraz przegląd z powiatu chrubieszowskiego.
9: Aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Chrubieszowie. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Trzeszczany. Policjanci z miejscowego posterunku zauważyli na drodze

0: publicznej jadących dwóch rowerzystów, którzy dość chwiejnie jechali na swoich jednośladach. Dodatkowo na widok nadjeżdżającego radiowozu zeskoczyli z rowerów. Policjantom to zachowanie wydawało się dość dziwne, postanowili sprawdzić stan trzeźwości obu panów. Jak się okazało, 43-latek miał 2,6 promila alkoholu w organizmie, a jego 50-letni kompan ponad 1,5 promila. Obaj to mieszkańcy gminy Trzeszczany. Policjanci sporządzili stosowną dokumentację i poinformowali cyklistów, że sporządzą wniosek o ukaranie do sądu. Mężczyźni, prowadząc rowery, udali się do swoich domów. Po około godzinie od zdarzenia ci sami policjanci znowu zauważyli tych samych mężczyzn jadących rowerami. Kiedy ich zatrzymano, ponownie tłumaczyli, że jadą do bankomatu, aby wziąć pieniądze i zakupić alkohol. Policjanci przekazali sprawę z wnioskiem o ukaranie do sądu. Przypominamy, że kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości powyżej 0,5 promila to wykroczenie zagrożone karą aresztu od 5 do 30 dni lub grzywny nie niższej niż 2,5 tysiąca złotych, a często do 5 tysięcy złotych. Stan po użyciu alkoholu od 0,2 do 0,5 promila grozi mandatem minimum 1000 zł. Dodatkowo sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Chorodło. Jak wynika z ustaleń, do domu 39-letniego mieszkańca tej właśnie gminy przyszło dwóch znanych mu mężczyzn, którzy pobili go. Usiłowali groźbą przekonać go, aby wycofał zeznania, które złożył we wcześniejszym postępowaniu. Dwaj napastnicy po pobiciu poszli spożywać alkohol. Potem ponownie przyszli do tego samego domu i ponownie pobili 39-latka. W końcu mężczyzna uciekł z domu do sąsiednich zabudowań i udało mu się powiadomić o całym zdarzeniu służby. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali obu mężczyzn, którzy trafili do policyjnego aresztu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Do zdarzenia doszło w miejscowości Strzyżów. Policjant hrubieszowskiej drogówki pełnił służbę z funkcjonariuszem Straży Granicznej z Hrubieszowa. Podczas wspólnego patrolu zauważyli motorowerzystę, który wyjechał spod miejscowego sklepu wprost przed nadjeżdżający oznakowany radiowóz policyjny. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić stan trzeźwości kierowcy. Jak się okazało, 39-letni mieszkaniec gminy Chorodło miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. W związku z tym funkcjonariusze poinformowali kierującego, że zostanie wszczęte postępowanie w kierunku artykułu 178a paragraf 1 kodeksu karnego, czyli kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Motorower został zabezpieczony, a kierowca trafił do policyjnego aresztu. Teraz odpowie przed sądem. Według przepisów kodeksu karnego za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.
1: W tej części naszego magazynu przegląd z powiatu tomaszowskiego.
2: Młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Tomaszowie Lubelskim. Ustalamy sprawców oszustwa metodą na lekarza, w wyniku którego seniorka z powiatu tomaszowskiego straciła 45 tysięcy złotych. Do 92-letniej mieszkanki powiatu tomaszowskiego na numer stacjonarny zadzwonił oszust podający się za pielęgniarkę. Kobieta poinformowała seniorkę, że jej syn jest ciężko chory i przebywa w szpitalu. Pomóc miał mu bardzo drogi lek sprowadzony z zagranicy. Seniorka w trosce o życie i zdrowie swojego syna zgodziła się przekazać wszystkie pieniądze, które posiadała. Następnie rozmowę z seniorką miał kontynuować ordynator szpitala. Wypytywał kobietę o biżuterię, złoto i kosztowności, ponieważ pieniądze mogły nie wystarczyć na zakup leku. W tle rozmowy seniorka miała słyszeć swojego syna, który błagał o ratunek. W efekcie kobieta przygotowała wszystkie swoje oszczędności i przekazała mężczyźnie, który przyszedł do jej mieszkania. Tomaszowianka w ten sposób straciła 45 tysięcy złotych. Następnego dnia 92-latka skontaktowała się ze swoją córką, informując o całym zajściu. Dopiero wówczas zrozumiała, że padła ofiarą manipulacji i oszustwa. Ustalamy wszystkie okoliczności tej sprawy oraz apelujemy o rozwagę w kontaktach z nieznajomymi. Policjanci codziennie realizują wiele interwencji, które zgłaszane są za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Część z nich dotyczy zdarzeń drogowych, inne nieporozumień rodzinnych.

0: Każde zgłoszenie mudrowi traktują poważnie. Zdarzają się również przypadki, kiedy urządzenia typu smart same wysyłają zgłoszenia do operatora numeru 112 poprzez funkcję alarm SOS. Tak było w przypadku dwóch interwencji, które miały miejsce w minioną niedzielę i poniedziałek na terenie powiatu tomaszowskiego. W pierwszym przypadku otrzymaliśmy zgłoszenie, z treści którego wynikało, że mieszkaniec gminy Tarnawatka znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Skierowani na miejsce policjanci zastali pod wskazanym adresem zaskoczonego mężczyznę, który nic nie wiedział o zgłoszeniu. Finalnie okazało się, że to jego zegarek wysłał komunikat do służb ratunkowych. Kolejna interwencja dotyczyła poważnego wypadku, jakiemu miał ulec właściciel telefonu, z którego otrzymaliśmy zgłoszenie. Również w tym przypadku zgłoszenie okazało się fałszywe, a mieszkaniec gminy Tomaszów Lubelski oświadczył, że telefon, który wysłał powiadomienie, wypadł mu i uszkodził się, wysyłając błędny komunikat o zagrożeniu pod numer alarmowy 112. Pamiętajmy, że angażując służby do fałszywych zgłoszeń, odbieramy pomoc tym, którzy jej naprawdę potrzebują. Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji alarm SOS w telefonie lub zegarku, należy w ustawieniach wyłączyć funkcję automatycznego dzwonienia, a także przed każdorazowym włożeniem telefonu do kieszeni zablokować ekran startowy. W środę w godzinach popołudniowych dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Majdan-Sielec w gminie Krynice doszło do zderzenia się dwóch pojazdów. Skierowani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że 24-letni mieszkaniec gminy Krynice, kierujący Audi na prostym odcinku drogi, nie zachował bezpiecznej odległości od znajdującego się przed nim BMW i uderzył w jego tył. Do zdarzenia doszło w chwili, gdy 30-letnia mieszkanka gminy Rachanie, kierująca BMW, zatrzymywała się, widząc spadającą na jezdnię gałąź. W wyniku zderzenia się pojazdów 30-latka trafiła do szpitala. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierujących, byli trzeźwi. Mundurowi zatrzymali dowód rejestracyjny z Audi z uwagi na uszkodzenia pojazdu zagrażające bezpieczeństwu na drodze. Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia i apelujemy o rozwagę na drodze. Pamiętajmy, że rozkojarzenie i nieuwaga za kierownicą mogą przyczynić się do powstawania groźnych w skutkach wypadków.
1: SK Zamość.
2: Teraz w naszym magazynie będzie o mediacji. Przypomnimy, że mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy te prowadzi mediator, bezstronna i neutralna osoba trzecia. Do jego zadań w czasie trwania mediacji należy wspieranie komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnięciu porozumienia. Szczegóły już teraz.
3: Teresa Renata Bodys, jestem sędzią koordynatorem do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Zamościu.
2: Powiedzmy, pani sędzio, właśnie dokładnie, czym ta mediacja jest, dlaczego jest alternatywna, czym to polega?
3: Alternatywna metoda rozwiązywania konfliktu do procesu sądowego, tak jak sama nazwa mówi, to rozwiązujemy konflikt poza sądem. Rozwiązujemy konflikt poza sądem, ale doprowadzamy do zawarcia ugody przed mediatorem, która ma moc ugody

Wolny. Mediacja ma charakter poufny i mediację prowadzimy przed profesjonalnym mediatorem, przed osobą, która ma odpowiednią wiedzę, która ma umiejętności mediacyjne, koncyliacyjne, która pozwala na wzajemne zrozumienie stron, na czym konflikt polega i pomaga, wspiera przy rozwiązaniu tego konfliktu, nadając takiej ugodzie formę ugody spisanej mediacyjnej, którą przedstawiamy do sądu do zatwierdzenia. Sąd bada pod względem prawnym, czy ugoda spełnia wszystkie wymogi i ją zatwierdza. Nie ma procesu dowodowego. Sąd tylko ocenia charakter takiej ugody i ugoda zatwierdzona przez sąd, albo taka, której sąd nadaje klauzulę wykonalności, ma moc ugody sądowej. Więc gdybyśmy chcieli ocenić, jakie walory ma ta alternatywna metoda do procesu sądowego, no to oczywiście po pierwsze to jest satysfakcja stron, że same rozwiązują swój konflikt. Ja często podczas rozpraw, tak jak każdy sędzia, nakłaniamy strony do ugody, bo mówimy, że kiedy strony same rozwiążą swój konflikt, to jest najlepsze rozstrzygnięcie. Lepsze od najlepszego wyroku, który jest zgodny z prawem, ale nie do końca uwzględnia wolę stron. Natomiast w ugodzie to jest satysfakcja stron, że one same zdołały rozwiązać swój konflikt, a jednocześnie przyjmują odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Bo skoro zobowiązaliśmy się wykonać, to my wykonujemy tę ugodę. Ugoda zatwierdzona, na wypadek gdyby strona wycofała się, chciała się wycofać w przyszłości, ma ten skutek, że podlega wykonaniu w drodze egzekucji. Więc wycofanie się z zawartej ugody, tak jak wycofanie się z wyroku, czy tam próba podważenia wyroku prawomocnego, nie wchodzi w rachubę. Umówienie się stron przed profesjonalną osobą, przed mediatorem, przedłożenie do sądu do zaakceptowania, kończy spór, znosi spór, likwiduje spór. Wiemy, że ludzie przemieszczają się, mieszkamy w kraju, w Polsce, wyjeżdżamy za granicę, tam podejmujemy pracę, przemieszczamy się z rodzinami własnymi, tam zakładamy rodziny, rodzą się dzieci z obywatelami różnych narodowości i przyjeżdżamy do kraju, nie idziemy do sądu, tylko idziemy do mediatora, ale możemy taką ugodę realizować również za granicą, bo mediator polski jest mediatorem europejskim, tak jak sędzia polski jest sędzią europejskim, prokurator polski jest prokuratorem europejskim. Ugoda mediacyjna jest szybkim sposobem rozwiązania konfliktu, jest dużo tańszym od procesu sądowego rozwiązaniem konfliktu, bo nie prowadzimy postępowania dowodowego kosztownego w sądzie. Przyjeżdżają strony, świadkowie, ponoszą koszty ze swoim stawiennictwem. Świadkowie domagają się zwrotu kosztów utraconego zarobku, kosztów dojazdu do sądu. Wiele spraw wymaga wywołania opinii biegłych. Opinie specjalistyczne są bardzo kosztowne. To są koszty, oprócz wniesienia opłaty od pozwu w sprawach cywilnych, kiedy by sąd mógł rozpoznać sprawę, to są te dodatkowe koszty bardzo istotne i nieporównywalnie wyższe od kosztów samej mediacji. Inny jest też czas, bo jak powiedziałam, na mediację poświęcamy przed mediatorem tyle czasu, ile potrzebujemy, by dobrowolnie się dogadać, mówiąc tak potocznie. Czasami potrzebujemy wsparcia jakiegoś specjalisty, na przykład w sprawach związanych z rozliczeniem jakiejś działalności firmy albo jakiejś umowy o roboty budowlane, więc może coś wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, ale to są koszty, też opinii inne niż koszty sądowe, bo kiedy sąd zleca opinię biegłemu, biegły wyznacza ramy wynagrodzenia, w jakich się decyduje przyjąć zlecenie sądu. Strony, jeśli same sobie wybierają poza sądem biegłego sądowego, bo mogą z takiego skorzystać przy ugodzie mediacyjnej, umawiają się z biegłym na zakres tej opinii, czasami inny niż sąd by wymagał,

gdyby prowadził swój spór, i na cenę. Więc jest to zdecydowanie tańsze i zdecydowanie krócej trwające postępowanie rozwiązujące konflikt. Korzystanie z mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach takich, gdzie decyzyjność stron jest istotą rozwiązania konfliktu. Może odpowiem, w jakich nie możemy. Nie możemy się umówić w sprawie karnej, gdzie podstawą aktu oskarżenia jest popełnienie przestępstwa. O popełnieniu przestępstwa, o jego charakterze, o wymiarze kary decyduje sąd. Nie można się umówić na rozwiązanie małżeństwa albo na separację małżeństwa, bo tutaj sąd musi zbadać przesłanki trwałości, zupełności rozpadu pożycia małżeńskiego i dobra małoletniego dziecka, jeśli jest. Natomiast we wszystkich innych sprawach strony mogą zdecydować się na mediację. Mogą się zdecydować na mediację w sprawach o alimenty, o opiekę nad dzieckiem, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o rozstrzyganiu o istotnych sprawach dziecka, kiedy mówimy o szeroko rozumianych sprawach rodzinnych. We wszystkich sprawach ziemskich, sąsiedzkich, o wykonywanie prawa własności, współwłasności. Możemy się umówić na mediację w sprawach ze stosunku pracy. W sprawach karnych, które wymieniłam, że nie można, to nie można tylko w takim zakresie, jak powiedziałam, ale możemy się umówić na mediację, która będzie miała charakter naprawienia szkody, bowiem możemy toczyć proces karny i prowadzić postępowanie dowodowe w kierunku ustalenia, czy oskarżony popełnił przestępstwo, jakiego rodzaju jest przestępstwo i jaką karę wymierzyć, ale możemy w trybie ugody mediacyjnej umówić się na sposób naprawienia szkody, by nie wywoływać odrębnego procesu cywilnego i by sąd karny mógł wykorzystać tę ugodę mediacyjną przy ocenie postawy oskarżonego i przy wymiarze kary. Więc ugoda mediacyjna nie wprost zastąpi cały proces karny, ale wesprze sąd karny w zakresie konieczności przeprowadzenia dowodów i pozwoli sądowi spojrzeć inaczej na oskarżonego, który przyznał się do popełnienia czynu, który na przykład w ugodzie przeprosił sprawcę, który umówił się na sposób naprawienia szkody, czy to jest odszkodowanie za szkodę materialną, czy to będzie zadośćuczynienie za doznane cierpienia fizyczne z powodu jakichś obrażeń ciała, załóżmy przy wypadku komunikacyjnym. Natomiast w pozostałych innych sprawach taką ugodę można zawrzeć. I jeszcze chciałabym dodać, że są dwa tryby prowadzenia postępowań mediacyjnych we wszystkich kategoriach spraw. To jest tryb mediacji przedsądowej i tryb mediacji w toku trwających już postępowań sądowych. Bo jak zaznaczyłam na wstępie, mediacja ma charakter dobrowolny, strony muszą chcieć pójść do mediatora i strony mają prawo zadecydować o tym, kiedy z takiej mediacji skorzystają. Osoby, które mają taką wiedzę, a wiemy, że ta świadomość jeszcze jest mała, że to korzystanie z instytucji mediacji nie jest tak duże jak nasze oczekiwanie, ale decyzja stron dobrowolna o rozwiązaniu sporu, nie korzystając z drogi sądowej, to jest ten tryb najszybszy, najsprawniejszy, najlepszy, najskuteczniejszy i najtańszy. Ale strony mogą również zdecydować się na proces sądowy, na postępowanie przed sądem. I w toku postępowania sądowego mogą zdecydować się na pójście jednak do mediacji. Sąd, kierując sprawę do mediacji, może z tej instytucji skorzystać na każdym etapie. Przed sądem pierwszej instancji, na poziomie postępowania odwoławczego, w toku postępowania odwoławczego i wówczas sąd albo umorzy postępowanie, nie kontynuuje dalej, kiedy strony zawierają ugodę, albo rozstrzyga o części żądań, których strony nie objęły ugodą i wówczas sąd ogranicza swoje całe postępowanie dowodowe. Takie są korzyści płynące z możliwości skorzystania z tej alternatywy.

0: alternatywnej metody do procesu sądowego.
1: Pani sędzio, powiedzmy jeszcze, w jakich sprawach najczęściej właśnie osoby decydują się na mediację, a w jakich jeszcze warto było, gdyby było?
0: Najczęściej ze sprawami dotyczącymi rozwiązania mediacji poza sądem występują małżonkowie albo opiekunowie w relacjach z dziećmi. To są sprawy o alimenty, to są sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka, to są sprawy o określenie kontaktów z dziećmi, z dzieckiem, wyboru szkoły. To są sprawy, które dotyczą stosunków sąsiedzkich już w sprawach cywilnych. Mało spraw jest z zakresu prawa pracy, ze stosunku pracy. Być może mała wiedza albo mylna świadomość, że mamy nierównoprawne podmioty, bo jest pracownik i szef, ale sprawy jak najbardziej nadające się do mediacji. Lista mediatorów sądowych jest dostępna na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Zamościu. Mediacja trwa tak długo, jak długo potrzebują strony dojścia do porozumienia. Z takich standardów prowadzenia mediacji, kiedy czytamy, to mówimy o 3-4 spotkaniach, by dać stronom czas do przemyślenia, do podjęcia jakiejś takiej decyzji niepochopnie, tylko mieć czas na przemyślenie. A każda sprawa jest inna, sprawy mają różny charakter, czasami skomplikowany, wymagający czegoś wyliczenia, bo mówiliśmy wcześniej, że czasami nawet zasięgnięcia jakiejś opinii specjalisty i takiej dojrzałości stron do rozwiązania konfliktu.
1: To wszystko w tym programie Zamojskiej Eski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Eska Zamość News.
1: Violetta Sawa, zapraszam na magazyn radiowy Zamońskiej Eski. W tym programie będzie o rowerzystach, trasach rowerowych, sowach. Zabierzemy Was też na wycieczkę szlakiem dwóch rzek.
2: Eska Zamość.
1: Zaczynamy. Rozpoczynamy tematem rowerowym. Powiemy, jak bezpiecznie podróżować rowerem, jak zadbać o to, żeby być widocznym na drodze. Będzie też na przykład o tym, co zrobić, aby nasz rower nie padł łupem złodzieja.
3: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Bezpieczna jazda na rowerze wymaga przestrzegania przepisów ruchu drogowego, odpowiedniego przygotowania roweru i zachowania ostrożności. Najważniejsze zasady są takie, żeby chronić swoją głowę. Co prawda zgodnie z polskim prawem nie ma obowiązku jeżdżenia w kasku bezpieczeństwa, ale my zawsze apelujemy o to, aby w trosce właśnie o bezpieczeństwo każdy rowerzysta zakładał kask. Należy zadbać również o swoją widoczność na drodze. Czasami te światełka zamontowane do roweru nie wystarczą. Warto mieć również kamizelkę odblaskową lub inne gadżety odblaskowe, które dają możliwość kierowcy samochodu dostrzeżenia rowerzysty z dalekiej odległości. Rowerzysta również nie powinien się rozpraszać, nie powinien słuchać muzyki ani nie rozmawiać przez telefon podczas jazdy. Ważnym elementem bezpieczeństwa rowerzystów jest również to, aby zawsze sygnalizowali innym kierowcom chęć zmiany kierunku jazdy. Jazda rowerem, nawet sporadyczna i rekreacyjna, może skutkować groźnymi wypadkami. Czasami zawini sprzęt, błąd kierowcy czy pieszego, a niekiedy twoja nieuwaga. Warto zatem znać i stosować zasady bezpiecznej jazdy rowerem i minimalizować ryzyko wypadku na rowerze. Każdy cyklista powinien pamiętać, aby używać sprawnego sprzętu rowerowego. Stan techniczny roweru jest kluczowy w zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Najważniejszą rolę odgrywają układ hamulcowy oraz napędowy, dlatego należy regularnie sprawdzać stan klocków i linek hamulcowych oraz czyścić i smarować zębatki i łańcuchy. Należy korzystać z dróg rowerowych, jeśli jest taka możliwość. Przepisy drogowe zobowiązują kierowcę roweru do poruszania się po ścieżce rowerowej, jeżeli taka została wyznaczona. Oczywiście chodzi tylko o trasy przygotowane dla jadących w kierunku, w którym porusza się rowerzysta. W przeciwnym razie należy skorzystać z jezdni. Ogólna zasada zapisana w prawie drogowym zabrania jazdy rowerem po chodniku, ale istnieją od niej wyjątki, jeżeli opiekuje się dzieckiem do lat 10, które również kieruje rowerkiem. Panują trudne warunki atmosferyczne, ale chodnik w tego typu sytuacjach ma co najmniej 2 metry szerokości. Dozwolona prędkość na jezdni to powyżej 50 km na godzinę i nie ma drogi rowerowej. Niezależnie od tego, czy rowerzysta porusza się po jezdni czy po chodniku, gdzie zagrożeni są przede wszystkim piesi, ma obowiązek zachować ostrożność. Każdy rowerzysta

0: również powinien pamiętać o tym, aby mieć sprawne oświetlenie swojego jednośladu. Podobnie jak kierowcy samochodów, rowerzyści muszą wyposażyć sprzęt w oświetlenie. Obowiązkowe oświetlenie to co najmniej jedno białe lub żółte światło przednie i co najmniej jedno odblaskowe światło tylne o czerwonym kolorze. I co najmniej jedno światło tylne białe, świecące światełkiem ciągłym lub migającym. Światła należy włączać po zmroku i w czasie słabej widoczności. Ważnym elementem bezpiecznej jazdy rowerem jest również odpowiednio wcześniejsze sygnalizowanie wykonywanych manewrów. Niepoinformowanie innych uczestników ruchu o skręcie czy innym manewrze to jedna z największych przyczyn wypadków rowerowych. Przed skrętem najpierw trzeba upewnić się, że możemy wykonać manewr, potem należy wyciągnąć rękę prawą lub lewą w zależności od kierunku skrętu, która zasygnalizuje kierowcy nasz zamiar. Należy także ustąpić pierwszeństwa pieszym stojącym przy przejściu. Należy również pamiętać, że zgodnie z polskim prawem rowerzysta także powinien zachować trzeźwość. Kierując rowerem w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości popełnia bowiem wykroczenie. Do najczęstszych błędów należy poruszanie się po chodniku w sytuacji, gdy jest to zabronione. Rowerzyści nie pamiętają również o trzymaniu się prawej krawędzi, również w przypadku korzystania ze ścieżki rowerowej. Jazda przy prawej krawędzi jest szczególnie ważna w kontekście ciągle zwiększającego się natężenia ruchu pojazdów i oczywiście samych rowerzystów. Dla uczestników ruchu drogowego często dużym zaskoczeniem i przyczyną wypadków jest też nieoczekiwana zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu. Rowerzyści po prostu zapominają o tym, aby sygnalizować te manewry na drodze, a obowiązek taki wynika z przepisów prawa o ruchu drogowym. Wystawienie prawej lub lewej ręki i pokazanie tym samym innym uczestnikom ruchu drogowego swojego zamiaru wykonania manewru nie wymaga dużego wysiłku, a może przyczynić się do tego, że nie wjedziemy wprost pod nadjeżdżający pojazd, którego kierujący nie spodziewa się naszego skrętu. Dużym grzechem rowerzystów jest również wjeżdżanie za sygnalizator w sytuacji, gdy ten nadaje światło czerwone lub korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Nie trzeba dodawać, że przeglądanie internetu lub pisanie SMS-ów podczas jazdy to działanie nie tylko zabronione, ale też nieodpowiedzialne. Szczególnie środowisko miejskie wymaga przecież od rowerzysty ciągłego skupienia i szybkiej reakcji na dynamiczną, nieoczekiwaną sytuację. Są również elementy, które nie są prawnie uregulowane, ale znacząco wpływają na bezpieczeństwo rowerzystów. Należą do nich chociażby słuchanie muzyki w słuchawkach podczas jazdy w sposób uniemożliwiający dotarcie bodźców dźwiękowych z otoczenia. Cykliści naruszają też stateczność swojego pojazdu poprzez nierównomierne rozłożenie ładunków, na przykład zakupów, co sprawia im problemy podczas kierowania albo powoduje nieporadne próby ruszenia spod świateł. Należy pamiętać również o tym, że kierujący samochodami też mają na swoim sumieniu nieprawidłowe zachowania względem rowerzystów. Największym z nich jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas skręcania w drogę poprzeczną. Dużym grzechem kierujących pojazdami jest też niezachowanie bezpiecznego odstępu od cyklisty podczas wykonywania manewru jego wyprzedzania. Taki odstęp nie może być mniejszy niż 1 metr. Zachęcamy również do tego, aby w trwały sposób oznakować swoje jednoślady. Każdy, kto chce oznakować rower, może zadzwonić do swojego dzielnicowego i umówić się na wizytę w komendzie, w czasie której rower zostanie na trwale oznakowany, a wybity numerek zostanie wpisany do rejestru i w sytuacji kradzieży będzie już zaewidencjonowany. Będzie łatwiej policjantom odnaleźć taki rower. Numery do dzielnicowego są na stronie internetowej, są również w aplikacji Moja Komenda. Można się skontaktować z dzielnicowym, zadzwonić do niego i umówić się na takie znakowanie roweru. Można również przyjść do komendy i ustalić termin znakowania. Ważnym elementem zabezpieczającym przed ewentualnymi kradzieżami naszego jednośladu jest to, aby w sposób właściwy rowery zabezpieczać. Nie szczędzimy pieniędzy na dobrej jakości linkę zabezpieczającą. Korzystajmy z zapięć rowerowych, realnie z nich korzystajmy, a nie tylko miejmy je w domu. Zostawiając rower pod sklepem, pod restauracją czy też w innym miejscu bez naszego nadzoru, zawsze przypinajmy go do elementu trwałego infrastruktury. W wielu miejscach, również w Zamościu, znajdują się specjalne stojaki rowerowe. Zwróćmy też uwagę na to, aby w sposób właściwie przypiąć rower do odpowiedniego elementu infrastruktury, żeby on był trwale połączony z podłożem, żeby ewentualny złodziej nie miał łatwości w odpięciu tego naszego roweru. W zamojskiej jednostce policji można oznakować swój rower. Oznaczenie jednośladu polega na spisaniu marki i numeru fabrycznego oraz na naniesieniu na rower kodu identyfikującego właściciela roweru. Zazwyczaj kradzieże rowerów są przypadkowe. Złodzieje wykorzystują okazję pozostawienia jednośladu na tak zwaną chwilkę bez żadnych zabezpieczeń i nadzoru. Do kradzieży dochodzi również z miejsc, gdzie rowery są przechowywane, czyli z garaży i piwnic. Aby ustrzec się przed takimi zdarzeniami, a jednocześnie ograniczyć ich ryzyko, należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu naszego roweru. Aby zmniejszyć ryzyko kradzieży naszego jednośladu, należy pamiętać, że złodziej najczęściej wykorzystuje pozostawienie roweru na niskim balkonie bez dobrego zabezpieczenia, pozostawienie roweru na klatce schodowej, pozostawienie roweru na chwilę przed sklepem, barem, budynkiem mieszkalnym lub też pozostawienie otwartych drzwi do garażu, piwnic, domu czy mieszkania. Postaw na profesjonalne zabezpieczenie roweru. Warto skorzystać z mocnych i profesjonalnych blokad. Trzeba też pamiętać, że nawet najprostsze zabezpieczenie może utrudnić kradzież. Stosujmy zawsze linki rowerowe. Zostawiając rower nawet tylko na chwilkę, przypnijmy rower do nieruchomej części otoczenia. Warto pamiętać, że linka powinna trzymać ramę z kołem, a nie tylko koło, które łatwo jest zdjąć. Na pewno bardziej skuteczne są dwa zabezpieczenia niż jedno. Im więcej czasu zajmie złodziejowi pokonanie naszych zabezpieczeń, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że stracimy swój rower. Zadbajmy również o lepsze zabezpieczenie naszych piwnic, w których trzymamy rowery. Złodzieja goni czas, a zatem dobrze zabezpieczone piwnice będzie omijał. Zwracajmy uwagę na to, kto chodzi po klatce schodowej. Często zdarza się, że wpuszczamy do bloku osoby już po usłyszeniu dzwonka domofonu, nie sprawdzając, kto chce wejść do klatki. W ten sposób do bloku mogą dostać się różne osoby, wśród których może być złodziej. Uczulajmy też nasze pociechy, aby nie pozostawiały swoich rowerów niezabezpieczonych lub bez nadzoru. Co zrobić, jeżeli dojdzie do kradzieży roweru? Należy jak najszybciej zadzwonić na policję, podając miejsce kradzieży i wygląd roweru, w tym numer identyfikacyjny oraz jego cechy charakterystyczne. Należy również przyjść do najbliższej jednostki policji, o ile to możliwe. Trzeba zabrać ze sobą dowód zakupu roweru lub kartę gwarancyjną z numerami ramy. Warto też obserwować aukcje internetowe, na których może być wystawiony do sprzedaży skradziony nam rower. Wówczas natychmiast należy powiadomić policję. Dobrze jest również sfotografować swój rower, co ułatwi jego odnalezienie. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony. Rowerzysta może przekraczać przejście dla pieszych tylko jako pieszy prowadzący rower. Kierującemu rowerem zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach. Kierującemu rowerem zabrania się też korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru dopuszcza się wyjątkowo, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jadąc w zorganizowanej kolumnie rowerzystów, należy pamiętać, że maksymalna liczba rowerów jadących w kolumnie nie może przekroczyć 15. Odstęp między kolumnami nie może być mniejszy niż 200 metrów.
1: Temat rowerowy jeszcze powróci, a tymczasem opowiemy o sowach, tajemniczych ptakach. Warto dodać, że w Polsce mamy 10 gatunków lęgowych tych ptaków.
2: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Bielecka, pracuję w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych w oddziale w Zamościu. Sowy są wyjątkowymi ptakami. Chyba najbardziej wyjątkowe jest to w nich, że każdy, czy dorosły, czy dziecko, rozpozna sowę po prostu po sylwetce. I choć sowa jest to ptak naprawdę bardzo rozpoznawalny, to tak naprawdę mało o nich wiemy. Sowy, mimo że najczęściej ukrywają ukrywają się gdzieś w mroku nocy, chociaż nie wszystkie sowy są ptakami związanymi z nocą, bo są też ptaki dzienne wśród sów, na przykład sóweczka. To z pewnością, kiedy uda nam się je zaobserwować, to ich wygląd może wzbudzać naprawdę w nas podziw, bo są wyjątkowe. Pierwsze, co zwraca uwagę, to ich duża głowa, krótki, hakowato zagięty dziób, duże oczy, tak frontalnie skierowane, patrzące na nas prosto. Dlatego też możemy odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z istotą rozumną. Stąd być może powiedzenie sowa mądra głowa, aczkolwiek tutaj pod względem inteligencji z pewnością przewyższają ptaki krukowate. Drugim takim wyjątkowym aspektem jest to, że są to ptaki związane głównie z nocą, a więc muszą one też mieć przystosowanie do tego życia nocnego i to też wyróżnia je na tle innych ptaków. Jest to doskonały wzrok, jeszcze lepszy słuch i oczywiście bezszelestny lot, który jest konieczny tutaj podczas polowania nocą. Sowy, tak jak wspomniałam, mają bardzo dobry wzrok, ponieważ w ogóle ich czaszkę wypełniają prawie oczy, są tak duże. Natomiast jeżeli chodzi o słuch, no to sowy są po prostu mistrzami świata. Ich słuch jest bardzo wyostrzony i tak naprawdę, kiedy widzimy chociażby uszatkę, to możemy mieć mylne wrażenie, że te sterczące kępki piór to są właśnie sowie uszy. Jest to nieprawdą, ponieważ sowie uszy są ukryte, są to tak naprawdę otwory uszne, które są ukryte tuż za szlarą i tak naprawdę cała sowia głowa służy do wykrywania dźwięków. Natomiast tajemnica tego nocnego lotu bezszelestnego tkwi w piórach sowich. Jest to tak naprawdę cud natury, ponieważ sowie pióra są bardzo miękkie, delikatne. Pokrywa je taki aksamitny nalot zwany penullą. Dzięki temu sowy poruszają się bezszelestnie. Możemy tą sowę zobaczyć przelatującą nad naszą głową, ale z pewnością jej nie usłyszymy. Sowy jakoś od zawsze wzbudzały taki może niepokój czy lęk w ludziach, ponieważ jak wiemy, są to ptaki głównie związane z nocą, a pora nocy jest dla nas taką porą trochę, gdzie czujemy się bezbronni, może niepewni. Dlatego też, kiedy ludzie dawniej, nie słysząc sowy, widzieli tylko ją przelatującą, mieć jej duże oczy, no to mogli czuć przed nią strach. Wiadomo, że dawniej sowy też częściej kojarzono ze śmiercią, a to tylko dlatego, że sowy zamieszkiwały cmentarze. Głównie dlatego, że było to dla nich miejsce, gdzie miały dostęp do pokarmu, było blisko siedzib ludzkich, więc tam była obfitość pokarmów myszy i szczury. Natomiast z drugiej strony miały ciszę i spokój, jak również dużo starych dziuplastych drzew do zamieszkania. I kiedy sowy zaczęły zasiedlać cmentarze, no to ludzie zaczęli je od razu kojarzyć ze śmiercią. Stąd też powiedzenia pójdź, pójdź w dołek pod kościołek, które kojarzono z głosem pójdźki, czy też sowa na dachu kwili, umrzeć komuś po chwili. Dlatego też strach przed sowami wbrew pozorom wydaje się logiczny, bo ludzie tak naprawdę mało o nich wiedzieli. Dlatego też warto o tym temacie mówić, warto poznawać ten sowi świat, bo z pewnością jest niezwykle ciekawy, jest bardzo obszerny i tutaj trzeba o tym mówić, bo niestety niektóre gatunki sów stają się coraz rzadsze, co powodują po prostu zmiany krajobrazu rolniczego.
1: Teraz zabieramy Was na dwudniową wycieczkę szlakiem dwóch rzek. Mówi prezes Zamojskiego Oddziału PTTK Agnieszka Linek.
3: Proszę Państwa, ja miałam okazję być w bardzo ciekawym miejscu, związanym m.in. z rzeką Tanew. Tanew to jest nasza jedna z ważniejszych rzek płynących przez roztocze. Rzeka uznawana za jedną z najczystszych rzek w Polsce. Ma ona ponad 114 km długości. I tak się składa, proszę Państwa, że w zasięgu ręki mamy zarówno miejsce, skąd Tanew wypływa, jak również miejsce, gdzie Tanew wpływa do Sanu. I ja proponowałabym, może nie da się tego zrobić w ciągu jednego dnia, ale myślę, że można to sobie rozłożyć na dwa dni i mielibyśmy początek i koniec jednej rzeki. Rzeka wypływa w okolicach miejscowości Huta Złomy. To znajduje się na terenie roztocza

Ja proponowałabym, może nie da się tego zrobić w ciągu jednego dnia, ale myślę, że można to sobie rozłożyć na dwa dni i mielibyśmy początek i koniec jednej rzeki. Rzeka wypływa w okolicach miejscowości Huta Złomy. To znajduje się na terenie Roztoczy

0: im taka ścieżka przyrodnicza Kobyle Jezioro, bardzo ciekawie się nazywa. Ta ścieżka znajduje się właśnie w tej miejscowości Huta Złomy i przebiega ona przez rezerwat Źródła Tanwi. Bardzo przyjemna, około 2 kilometrów, możemy właśnie tam zobaczyć zarówno piękne lasy, jak również właśnie te tereny podmokłe i zobaczyć miejsce, skąd ta tanew wypływa. I myślę, że tak z dojazdem, ewentualnie z zatrzymaniem się na przykład w Narolu, w Pałacu Łosiów, to może być to taka już całodzienna wycieczka. Natomiast jeśli chodzi o miejsce, gdzie rzeka się kończy, czyli gdzie wpływa do Sanu, to już musimy się udać troszeczkę poza teren Roztocza, ale nie jest to tak daleko, ponieważ należałoby pojechać do takiej miejscowości, która nazywa się Ulanów. Do miasta Ulanów. Mieliśmy okazję tam zorganizować naszą wycieczkę PTT-kowską i uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Także ja mogę Państwu tutaj z czystym sumieniem ten Ulanów polecić. Możemy nawet jak gdyby poczuć, jak ta tanew wpływa do Sanu, dlatego że w Ulanowie, który nazywany jest stolicą polskiego flisactwa, właśnie odrodziły się te tradycje flisackie. Są tam panowie flisacy, retmani, czyli jak gdyby no tacy kapitanowie, i budują oni galary. Galary, czyli takie jednostki pływające, i proszę Państwa, na tych galarach możemy popływać. I możemy płynąć właśnie Sanem, ale również Tanwią, czyli z Sanu wpłynąć do Tanwi. Oprócz tego Ulanów ma bardzo jeszcze dużo innych ciekawych miejsc, mianowicie muzeum poświęcone właśnie flisakom. Bardzo ciekawe, wspaniały, przepiękny kościół pod wezwaniem świętej Barbary, która jest patronką flisaków. I jest też miejsce, skąd możemy podziwiać właśnie te dwie rzeki, mianowicie taki cypel położony właśnie u zbiegu tych dwóch rzek. I same miasteczko jest bardzo malownicze, jest tam bardzo dużo starych, drewnianych flisackich domów. Również na uwagę zasługuje bardzo ciekawe muzeum pana Andrzeja Pityńskiego, rzeźbiarza, który właśnie pochodzi z Ulanowa, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zrobił tam światową karierę. Dodatkowym atutem tego miejsca są naprawdę bardzo serdeczni i otwarci ludzie, którzy tam pracują, mieszkają, więc bardzo serdecznie polecam taką wycieczkę, troszeczkę poza tutaj nasz rejon. Po drodze też polecałabym Państwu wstąpić do Rudnika nad Sanem, gdzie znajduje się Muzeum Wikliniarstwa, bardzo ciekawe, czy też do Krzeszowa, związanego z Ordynacją Zamojską Zamojskimi, bo tam Zamojscy mieli również swoją siedzibę i Krzeszów był portem ordynackim, portem rzecznym. Do dzisiaj pozostał po Zamojskich również przepiękny drewniany kościół, który ufundowali. Polecam Państwu serdecznie te miejsca.
1: SK Zamość.
2: Tak jak obiecywałam, powracamy jeszcze do tematu rowerowego. Tym razem jednak zaproponujemy Wam malownicze trasy rowerowe, które warto wypróbować.
3: Z tej strony Karol Jańczuk, roztoczański przyrodnik, fotograf, przewodnik turystyczny, a przede wszystkim leśnik na co dzień pracujący w Nadleśnictwie Tomaszów. Jest mnóstwo sposobów na spędzanie właśnie tego czasu. Od wycieczek pieszych, które ja lubię, po między innymi też wycieczki rowerowe, o których dzisiaj będę mówił. Roztocze ma kilka niewątpliwych zalet, jeśli chodzi o turystykę rowerową. Pierwszą jest różnorodna rzeźba terenu. Są miejsca, które są płaskie, są miejsca, na których spotkamy pagórki, czy nawet wzgórza, nawet o nachyleniu sięgającym 10 czy 12%. Każdy znajdzie coś dla siebie. Znajdzie coś dla siebie amator rowerowania, niedzielny rowerzysta, można tak powiedzieć, który może znaleźć trasę w bardzo łagodnym przebiegu, ale też ci, którzy pragną doświadczyć przygód rowerowych, bardziej zaawansowani rowerzyści, też znajdą ciekawe, ambitne trasy, nierzadko wiodące drogami gruntowymi. Kolejną zaletą Roztocza pod względem rowerowym jest to, że wiele tych tras, wiele tych ścieżek biegnie lasami, więc można połączyć przyjemne z pożytecznym, pożyteczne znaczenie tym, że sport, turystyka rowerowa, prawda, wzmacnianie swojego organizmu, a jednocześnie chłonąć można tą przyrodę, wędrując, jadąc przez lasy, można po prostu obserwować przyrodę z siodełka roweru. Trzecią i też niewątpliwie dużą zaletą Roztocza pod względem turystyki rowerowej jest to, że na bocznych drogach, tych powiatowych czy gminnych, jest dość niewielki ruch samochodowy, więc jest to idealna sprawa na wycieczkę samemu, bądź z rodziną czy przyjaciółmi w większej grupie, też jest bardzo bezpiecznie na tych bocznych trasach. Wiele jest ciekawych tras, ciekawych do odwiedzenia w regionie, zarówno tych oznakowanych, istniejących w ramach

różnych sieci czy w ramach szlaków turystycznych, jak i tych tras nieoznaczonych, znanych rowerzystom, niemniej w żaden sposób niesformalizowanych. Można zaplanować sobie wiele ciekawych wypraw, zarówno tych krótkich do 20 km, średnio długich na 40, jak i tych długich, całodziennych wypraw zahaczających o Puszczę Solską czy Grzędę Sokalską. Pierwszą trasą rowerową, którą zamierzam Wam dzisiaj polecić, jest szlak nad Sołokiją. Około 25-kilometrowy szlak o średnim poziomie trudności. Średnim przede wszystkim z uwagi na to, że duża część tej trasy, tego szlaku, biegnie po drogach nieutwardzonych, nierzadko dość poranych przez ciągniki rolnicze, więc może to przejazd taki tym szlakiem może sprawiać trudności, szczególnie po deszczu i szczególnie najmłodszym amatorom rowerowania. Szlak nad Sołokiją zaczyna się i kończy w Lubyczy Królewskiej. Stamtąd biegnie na południowy wschód w kierunku wsi Teniatyska, nieopodal starego cerkwiska i bardzo ciekawego cmentarza z licznymi nagrobkami bruślińskimi, więc amatorzy historii regionu też znajdą na trasie coś dla siebie. Następnie biegnie szlak tuż obok pomnikowego dębu Siemowit. Warto na to zwrócić uwagę i wychodzi w Teniatyskach. Tam szlak przechodzi przez Sołokiję, przez most właśnie w Teniatyskach i z powrotem zawraca na północ w stronę Rudy Żurawieckiej. Biegnie na tym odcinku od Teniatysk do Rudy Żurawieckiej tuż nieopodal rzeki Sołokija. Na tym odcinku trasy liczne są ciekawe widoki z piękną rzeką Sołokiją, naszą, jak to mówimy, roztoczańską księżniczką wśród rzek, która wije się meandrami wśród roztoczańskich borów. Naprawdę widoki są znakomite i warto czasem właśnie na tej trasie tego szlaku, na tym odcinku od Teniatysk do Rudy Żurawieckiej zatrzymać się i zrobić zdjęcie czy podziwiać właśnie tą rzekę, jak meandruje pomiędzy borami i olsami. Gdy już dotrzemy do Rudy Żurawieckiej, szlak biegnie lasami w stronę Szalenika i ta część trasy jest dość trudna, dość dzika, gdyż biegnie leśnymi ścieżkami. Przyda się na pewno dobra mapa, a najlepiej aplikacja, mapa banku danych do Alasach MBDL, który znajdziecie na swoich smartfonach. Za darmo aplikacja jest do ściągnięcia, więc naprawdę polecam. Ja się bez niej nie ruszam do lasu. Warto ją mieć, by na bieżąco śledzić przebieg szlaku, który jest tam naprawdę niełatwy. Odcinek od Rudy Żurawieckiej do Szalenika naprawdę może stanowić wyzwanie bez mapy, więc zalecam się nią zaopatrzyć. Gdy już dotrzemy do Szalenika, trasa kieruje nas przez Szalenik Kolonie, bo w Opłotkach Bełżca skręcić ostro z powrotem na wschód, w stronę wzgórza zwanego Łysą Górą i mało kto wie, właśnie w okolicach Szalenika na tej Łysej Górze istnieje też fragment, mały fragment, kilka drzew, może sześć, Alei Kasztanowej. Warto to zobaczyć, Aleja Kasztanowa znana jest głównie z okolic Narola, niemniej Szalenik ma też swoją maleńką Aleję Kasztanową. Dalej szlak dociera do wsi Zatyle z licznymi malowniczymi stawami w dolinie, by następnie wzdłuż staw z powrotem dotrzeć do Lubyczy Królewskiej. Naprawdę polecam ten szlak, niemniej warto się zastanowić z uwagi na dość trudne odcinki niektóre, czy należy na tą trasę brać najmłodszych. Na pewno warto mieć mapę. Drugą trasę, którą zamierzam Wam polecić, nie znajdziecie na żadnych opracowaniach turystycznych, nie jest oznaczona jako trasa turystyczna. Niemniej jest często odwiedzana przez turystów. Ja często fotografując, będąc na zdjęciach w okolicach właśnie tej trasy, widzę często rowerzystów właśnie zmierzających w jedną czy w drugą stronę. Jest to trasa z Bełżca do Leliszki. Dość łatwa, około 14-kilometrowa trasa, więc dla zaawansowanego rowerzysty jest to po prostu po pracy, po południe można się wybrać. Biegnie ta trasa z miejscowości Bełżec do Stawów Leliszce, by następnie z powrotem zawrócić przez wieś Żyłka w stronę Bełżca. Trasa, jak powiedziałem, nie jest oznaczona jako szlak, więc naprawdę konieczne jest posiadanie dobrej mapy lub aplikacji mapowej. Najlepiej MBDL, tam macie doskonale oznaczone leśnictwa, oddziały, ścieżki, drogi, więc warto się w nią zaopatrzyć. Trasę tą najlepiej rozpocząć przy leśniczówce w Bełżcu, na ulicy Zamojskiej 20A, zaraz na początku Bełżca, strona Tomaszowa, jest skręt i tam jest zresztą kierunkowskaz przed sklepem. Jest tam jak najbardziej leśniczówka, napis leśniczówka Bełżec, tam możemy zacząć. Biegnie stamtąd droga asfaltowa w las ku szkółce leśnej, która znajduje się w głębi lasu. Po 1,5 kilometra, tą główną asfaltową, dość taką używaną widać drogą,

0: Znajdziemy się na krzyżówce. Widać na prawo szkółkę w Bełchcu, natomiast my powinniśmy jechać dalej prosto główną drogą, która za kilkaset metrów ostro skręci w prawo i z takiej szutrowej drogi zamieni się w drogę z płyt betonowych. Drogą z płyt jedziemy następne 3-3,5 km. Po tych 3-3,5 km warto sobie zrobić postój, kiedy po lewej stronie zobaczymy kierunkowskaz cmentarz Leliśce. Jeśli mamy ochotę, wystarczy przejść 200 metrów ścieżką lewo, dotrzemy na stare cerkwisko i cmentarz w nieistniejącej dziś wsi Leliszka, też z nagrobkami bruśnieńskimi. Miejsce dość popularne, coraz bardziej popularne wśród turystów, nie tylko rowerowych, ale też pieszych. Jeśli zaś nie chcemy tam odwiedzić, nie mamy ochoty, nie mamy czasu, musimy się kierować dalej ścieżką, dalej drogą z płyt betonowych na sam jej koniec. Kiedy już się skończy, koniec zamieni się w drogę gruntową, będzie to dość duże skrzyżowanie, skrzyżuje się tam 4 bodajże drogi. Oznacza to, że w zasadzie dotarliśmy na piękne rozlewisko w Leliszce. Wspaniałe, niesamowicie widowiskowe, piękny, duży staw na rzece Sołokija, położony pięknie pośród lasów i borów. Naprawdę warto podziwiać jego piękno, chłonąć tą ciszę, te dźwięki przyrody. Jeśli już zrobiliśmy sobie tam przystanek, odpoczęliśmy chwilę, wróćmy do miejsca, gdzie skończyła się droga płytowa. Tam na dużym skrzyżowaniu wybierzmy drogę w lewo. Pokieruje nas do wsi Żyłka. Też droga jest gruntowa, więc warto brać poprawkę na to, czy padało, czy nie padało, bo jeśli jest dość mokro, na pewno na tej drodze będą kałuże, które mogą stanowić wyzwanie, szczególnie dla najmłodszych rowerzystów. Tu już dotrzemy, bo po tych kilku kilometrach do wsi należy przejechać przez most Żywce i kierować się cały czas prosto. W ten sposób wrócimy z powrotem na ulicę Armii Krajowej w Bełchcu. Przy samym końcu wsi Żyłka, po około 200-250 metrach, warto też się zatrzymać. Po prawej stronie zobaczycie staw. Tam znajdują się stawy na Młynkach. Niezwykle malownicze uroczysko, przy okazji łowisko PZW. Tam się też znajduje wiata, ławeczka. Można usiąść, pokontemplować trochę przyrodę wśród szumu drzew i wśród szumu rzeki Krynica, która tamtędy przepływa. Trasy dość często uczęszczane przez rowerzystów, bardzo malownicze, bardzo ładne. Pamiętajcie jednakże o sprawdzeniu prognozy pogody przed wyprawą. Życzę Wam samych miłych chwil na dwóch kółkach. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia.
1: Tym tematem kończymy ten magazyn Zamojskiej Eski. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.
2: Eska Zamość News.
1: Violetta Sawa, zaczynamy magazyn lokalny Zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o tegorocznych maturach.
3: Wszystkim życzę, żeby mieli dużo szczęścia, szczęścia szczególnie do tematów.
4: Matematyka podstawowa, damy radę. Mimo tego, że my jesteśmy na podstawie, to jesteśmy dobrej myśli.
5: No, to jest chyba największe wyzwanie dla mnie, ale...
1: Będzie też o modzie.
6: Też modą możemy bardzo wiele pokazać, możemy modą zaprotestować.
1: I krasnym stawie.
7: I moim zdanie faktycznie nazwa krasnego stawu pochodzi faktycznie od miejsca, od topografii.
2: SK Zamość.
1: To zaczynamy. Trwają matury w Zamościu. W tym roku zdaje prawie 1500 osób. We wtorek, 5 kwietnia, zamojscy maturzyści zdawali matematykę. To drugi przedmiot z listy egzaminów maturzystów. Przed matmą zapytaliśmy uczniów pierwszego LO o ich wrażenia. W tym magazynie będzie o samych maturach oraz sonda wśród uczniów.
3: Jerzy Michalski, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość. W tym roku 1043 uczniów liceum ogólnokształcącego, 418 uczniów techników i 37 uczniów szkoły branżowej drugiego stopnia. Egzaminy tradycyjnie te same, zasady się nie zmieniły. Są matematyka i język obcy. I dodatkowo każdy ma prawo wybrać od 1 do 5 przedmiotów dodatkowo. Wszystkim życzę, żeby mieli dużo szczęścia szczególnie do tematów, żeby to były te tematy, na które oni znają odpowiedź.
1: W wtorek maturzyści zdawali matematykę. Przed egzaminem maturalnym zapytaliśmy licealistów pierwszego LO, jak się czują przed egzaminem.
8: No myślę, że spokojnie dzisiaj.
1: A czego się spodziewa?
8: No, myślę, że w sumie to mogą zaskoczyć, bo w marcu zaskoczyli to i dzisiaj też może być ciekawe.
1: A czego byś nie chciał dostać?
8: Oj, no to najtrudniejsza pewnie geometria analityczna, ale no, damy sobie radę, będzie dobrze.
4: Dobrze, nie jesteśmy zestresowane.
1: W ogóle?
9: Nie, co tylko matematyka.
4: Matematyka podstawowa, damy radę. Mimo tego, że my jesteśmy na podstawie, to jesteśmy dobrej myśli.
5: No, największy chyba, to jest chyba największy

0: wyzwanie dla mnie, ale raczej dobrej myśli jestem.
1: Czego nie chciałbyś dostać?
0: Poniżej 30%.
2: Bardzo nie chciałabym optymalizacji za 4 punkty i dowodu z geometrii, ale tak ogólnie no to reszta może być.
3: No ja bym chyba nie chciała reszty dzielenia z resztą, bo no nie umiem tego.
4: Z matematyką z rozszerzenia raczej w porządku, prawda? To nie ma nic strasznego na podstawie. Zobaczymy, jak będzie z rozszerzeniem.
5: Podstawa z matematyki raczej będzie git. To ogarniamy całą trójką, także powinno być dobrze.
6: Wszystko w porządku, raczej będzie wysoki wynik, także nie ma się co martwić. Na spokojnie.
7: Teraz w naszym magazynie powiemy o modzie. O szczegółach opowie Dominika Lipska ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.
8: Moda to jest takim wyznacznikiem i statusu społecznego była. W zasadzie po dzień dzisiejszy jest. Też modą możemy bardzo wiele pokazać, możemy modą zaprotestować. Przed powstaniem styczniowym ogłoszono w zaborze rosyjskim żałobę narodową. I wyglądało to w ten sposób, że każda kobieta, która czuła się patriotką, przywdziała czerń. To było niesamowicie, na pewno musiało to niesamowicie wyglądać, kiedy przed cała Warszawa chodziła w czerni. No czemu te osoby, które były tam prorosyjskie, nie? Natomiast no, było to tak widoczny ten sprzeciw, że władze carskie zakazały noszenia kobietom czerni odgórnie. Żeby nosić żałobę, trzeba było mieć pozwolenie i zezwalano na tam bodaj kilka tygodni tylko. Nie tak jak jest standardowo, że jeżeli nam ktoś bliski umrze, no to czy pół roku, czy rok. Tutaj było bodaj do 6 tygodni. Także moda nam bardzo wiele mówi. Mówimy o słynnym stroju kontuszowym, tym uznawanym za narodowy polski. Kontusze były przewiązywane pasami kontuszowymi i zawiązanie pasa na prawą bądź lewą stronę mówiło nam, jakiego się jest wyznania. Zawiązanie pasa, czy zawiązanie pasa w danym kolorze, czy na różny kolor, bo pasy były często wielokolorowe, można je było złożyć na różne strony, mówiło nam, w jakim szlachcic jest nastroju. Także ta moda przekazuje nam bardzo wiele. To pokazujemy na naszej wystawie, to też o tym też opowiadamy, oprowadzając nasze grupy. Też mamy takie ciekawe rzeczy i w zasadzie unikalne, bo no, nasza wystawa się zmienia i tak naprawdę w różnym czasie można zobaczyć różne stroje, ale mamy czy mundur milicji ordynackiej, czy na przykład mamy stroje eksponowane, które podarowali nam sami zamościanie, więc to też już jest taka bardzo żywa historia. Mamy stroje, które są związane z historią miasta Zamościa, bo mamy na przykład strój drugiego pułku piechoty Księstwa Warszawskiego. I dlaczego akurat drugi pułk piechoty Księstwa Warszawskiego? Dlatego, że był to jeden z oddziałów, który zdobył miasto Zamość szturmem. Wszak, jak wiadomo, miasto Zamość, twierdza zamojska była to twierdza nigdy nie zdobyta szturmem przez obce wojska, a polskim się udało. A ta moda jest takim impulsem do tego, żeby móc jeszcze tę historię opowiedzieć.
7: A ja chciałam jeszcze dopytać, jak kobiety się ubierały w dawnym Zamościu, na przykład od XVI wieku.
8: Tak naprawdę, jeżeli zaczniemy od tej końcówki XVI wieku, no przecież Zamość 1580 rok założenia, to stroje były takie, jeżeli mówimy o tych wyższych warstwach społecznych, suknie były dosyć mocno zakryte. Kobieta powinna mieć przykryte włosy, czy to czepcem, czy chustą, czy na przykład bardzo modne ówcześnie było tak zwane krinale. To pewnie Państwo kojarzycie, bo w różnych bajkach księżniczki mają taką siateczkę z perukami na włosach czasami. No i właśnie to jest to krinale włoskie, które przywędrowało z mody włoskiej i właśnie co by tych włosów nie pokazywać, to one w ten sposób były zbierane w tą siatkę i przykrywane. Także na przykład modne, jeżeli panie zastanawiają się, jaka biżuteria jest modna, to perły są zawsze modne. To jest taka uniwersalna biżuteria, którą można założyć, aczkolwiek zmienia się sposób ich noszenia, bo na przykład w XVI wieku mamy modne długie sznury pereł, a w XVII krótkie przy szyi. Najbardziej eleganckie były i najbardziej pożądane przez panie takie rzadkie kolory pereł, czy czarne, czy w jakimś takim innym odcieniu, ale także o kształcie łezki, ponieważ on się o wiele rzadziej pojawiał, a wiadomo, co rzadsze, tym bardziej pożądane. Później, jeżeli wchodzimy w tą modę wieku XVII, ona się nam cały czas zmienia, ewoluuje, natomiast na przykład w XVII wieku można było już trochę więcej kobietom, bo one już nie musiały mieć przykrytych ramion. Tutaj dekolty ramiona były bardzo mocno wręcz eksponowane, przynajmniej w tych sferach dworskich. Tutaj też trzeba rozróżnić te warstw, poszczególnych warstw społecznych. Czy mieszczanki, czy chłopki no, troszeczkę skromniej się ubierały mimo wszystko. Chociaż to też różnie bywało, na przykład jeżeli mamy do czynienia z bogatym mieszczaństwem, no to mieszczanki bardzo często podążały za tą modą wyższych sfer i nawet czasami bywało tak w niektórych miastach, że szlachta była troszeczkę zazdrosna o to, że mieszczanie są tak bogaci,

0: i było specjalne prawo, które zakazywało na przykład noszenia danego koloru kobietom, czy jakiejś ilości koronek, no różnie było to regulowane. Także, tak jak mówiłam, znów wracamy do tych zagadnień takich modowych i tego, jak moda wpływa i jak można nią jakby sterować w pewnym sensie. I tutaj też, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałam, to pani dekolce eksponowały, to też zaczęły o nie dbać i takie XVII-wieczne poradniki mówiły, że żeby dekolt wyglądał pięknie i ponętnie. Myślę, że można to spróbować, że na pewno nie zaszkodzi, chociaż różnie to bywało z tymi dawnymi miksturami, ale żeby dekolt wyglądał ładnie, powinno się robić układy z liści mięty. Tak sobie radziły ówczesne panie. Co ciekawe, spokojnie można było w XVII wieku przy takich balach czy jakichś oficjalnych spotkaniach wyeksponować dosyć dużo piersi, a nie wypadało pokazać łydek. Zresztą te nogi przez część wieków były takie bardzo ukrywane właśnie. Zresztą to na pewno Państwo doskonale wiecie, że kobieta w dawnych czasach nosiła spódnicę czy suknię. Nie można było, nie wypadało kobiecie wkładać spodni. To dopiero XX wiek na to w końcu zezwolił. Ale tak naprawdę jakieś takie skrócenie się tych strojów, to dopiero również początkiem XX wieku zaczęły nam się te spódnice skracać. W dwudziestoleciu międzywojennym już nawet można było gdzieś tą kolanko pokazać, ale to jest dopiero wiek XX. Natomiast kiedy przejdziemy sobie z wieku XVII, kontynuując naszą podróż taką bardzo szybką przez epoki modowe, wchodzimy w wiek XVIII. Wiek XVIII jest takim bardzo ciekawym wiekiem, ponieważ już w zasadzie ta moda była w XVII wieku. Dawniej uważano, że najbardziej atrakcyjna kobietą jest ta, która ma szerokie biodra. Zupełnie niesłusznie było to wiązane z tym, że uważano, że kobiecie łatwiej będzie urodzić dziecko. To kiedyś było bardzo ważny wyznacznik. W związku z tym panie już od XVII wieku tak naprawdę sobie te biodra próbowały troszeczkę sztucznie poszerzyć. I o ile w XVII wieku to jeszcze było takie w miarę, dlatego że panie zakładały w pasie taki wałeczek, który sprawiał, że rzeczywiście optycznie wyglądało te biodra na większe. W XVIII już ten wałek zmienił się w tak zwany panier. Panier to był taki stelaż, bardzo szeroki w zasadzie już w latach 60. XVIII wieku, bo był na tyle szeroki, że przez takie węższe drzwi to pani przodem wejść nie mogła, musiała przechodzić bokiem. XVIII wiek to także okres, kiedy od połowy XVIII wieku były bardzo modne peruki i jeżeli mówimy już o takich sytuacjach bardzo dworskich i wyjściowych, to taką najbardziej wyjściową i elegancką suknią była tak zwana robe à la française, czyli suknia w stylu francuskim, nazywana czasami po prostu robą. Jeżeli ktoś powiedział roba w XVIII wieku, to było wiadomo, że to chodzi właśnie o tą suknię w stylu francuskim. Ona się charakteryzowała właśnie bardzo szerokim panierem w tej wersji wyjściowej, z tyłu taką plisą, która sprawiała, że wyglądało troszeczkę suknia jak peleryna. No i do takiej sukni zakładało się właśnie bardzo dużą perukę. I im większa w pewnym momencie, tym lepsza. Oczywiście to cały czas o roszczeniu mówimy, bo gdybyśmy tak się przyjrzeli kolejnym dziesięcioleciom danego wieku, to tak naprawdę ta moda była różna. No i z tego wieku XVIII, takiego bardzo szerokiego, nagle wpadamy, może tak nie nagle, to się stopniowo zmienia ta moda już pod koniec wieku XVIII, ale w XIX wieku, na początku, w okresie napoleońskim, wojen napoleońskich, mamy modę nawiązującą troszeczkę do kultury antycznej, dlatego że ideałem kobiecego piękna jest kobieta o figurze kolumny antycznej, ponieważ jak wiemy, te dawniej marmurowe kolumny, one już w zasadzie w tym XIX, czy współcześnie są wyblaknięte, one już nie mają tych kolorów, ten marmur blaknie na słońcu, szczególnie w tych miejscach, chociażby w Grecji, więc takimi kolorami, które były na początku wieku XIX bardzo modne, to były właśnie białe czy kremowe, takie jasne i rzeczywiście tutaj nam w ogóle stan podchodzi do góry i są nawet takie kroje sukien, które nawiązują do kroju kolumny, wręcz łącznie z tym, że rękawy są tak zaaranżowane jak kolumna korynska, czyli z taką ślimacznicą, jakby te rękawy udają tą ślimacznicę. No i to jest też okres tych wojen napoleońskich, więc i także w modzie męskiej się troszeczkę dzieje, no bo z kolei panowie noszą do mundurów wysokie, jeżeli mówimy o Wojsku Księstwa Warszawskiego czy Królestwa Polskiego, wysokie czaka, które tak naprawdę sprawiają, że panowie są o wiele, wiele wyżsi i górują paniami. Także u nas w ogóle też chyba trzeba powiedzieć, że mundur też jest w pewnym sensie modą i też mimo tego, że bardzo często mówi się, że a wojsko, no to wojsko poukładane, to też wojsko ulegało modom, ale to myślę, że panowie mogą troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć. XIX wiek też jest bardzo mocno zróżnicowany, bo na początku mamy te sukienki piosenki takie zwiewne, bardzo romantyczne. Państwo kojarzycie być może, czy pana Tadeusza, czy lubicie czytać powieści Jane Austen, to jest właśnie ta moda. Tak później mamy połowę wieku XIX, gdzie mamy wielkie krynoliny, którymi znów się nie do końca mieszczą panie w drzwiach, jeżeli są wąskie. Po czym mamy tiurniury, to są z kolei suknie z takim jakby kaczym kuperkiem i później znowu wracamy do takich bardzo zwiewnych sukienek okresu secesji. Secesja jest to taka moda przełomowa, bo ona nam zahacza o koniec XIX wieku i wiek XX. No i w XX wieku mamy tą rewolucję modową. Podczas I wojny światowej tak naprawdę ze względu na brak materiałów zaczynają nam się skracać te sukienki. Już panie spokojnie mogą pokazywać łydki. No i później mamy tą tak naprawdę modę lat 20. Mamy Coco Chanel, która wprowadza małą czarną, która tak naprawdę nam dosyć mocno rewolucjonizuje modę. Chociaż to nie tylko jej zasługa. To taka najbardziej chyba znana postać, ale tak naprawdę to już było taka... To się musiało chyba wydarzyć. No i już tak naprawdę w latach 20. spokojnie panie mogą nosić spodnie. Bardzo często modę lat 20. i 30. wrzucamy do jednego worka. A tak naprawdę to znów są dwie różne mody. Bo moda lat 20. to jest moda na kobietę chłopczycę. Panie walczą o prawa wyborcze. Panie próbują troszeczkę ukrywać atuty swojego ciała, bo nie jest podkreślony ani biust, ani biodra, ani pas, bo te sukienki są takie z obniżonym stanem i nie podkreślające tego. Panie ścinają włosy, bo bardzo modną fryzurą jest ta słynna fryzura na boba. Natomiast moda lat 30. to jest już troszeczkę powrót do kobiecości. Sukienki są dotaliowane, w pół łydki, też takie bardzo, bardzo kobiece. No i myślę, że tą modę już po II wojnie światowej to państwo o wiele lepiej kojarzycie. Tak naprawdę, czy nasze mamy, czy nasze babcie gdzieś tam na pewno są znane te historie z albumów rodzinnych. I też u nas właśnie, już jeżeli chodzi o tą modę powojenną, to prezentujemy już oryginalne stroje i tak jak już wcześniej wspominałam, częściowo przekazane nam przez zamościan.
1: Nasz magazyn kończymy opowieścią o Krasnym Stawie, będzie o historii powstania tego miasta, będzie też o Muzeum Regionalnym.
2: Konrad Grochecki, pracownik Muzeum Regionalnego w Krasnym Stawie. Zajmuje się archeologią przede wszystkim i również historią. Znajdujemy się w Muzeum Regionalnym w Krasnym Stawie, które powstało w roku 1958. Można powiedzieć, że od tego czasu bardzo się rozwinęło to muzeum. Jest to jedno z większych muzeów w ogóle na Lubelszczyźnie. Wiemy, że nie możemy konkurować z Muzeum Narodowym w Lublinie, ale jednak myślę, że mamy taki swój sznyt troszeczkę inny i myślę, że jest to bardzo ciekawe muzeum. Dotyczy ono przede wszystkim regionu ziemi krasnostawskiej, jeżeli możemy tak to określić. Oczywiście oprócz historii, archeologii tych najbliższych obszarów, w muzeum opowiadamy również o historii sztuki. Etnografia również obowiązkowo się tutaj znajduje. Mamy bardzo ciekawe podziemia. Myślę, że faktycznie tak jest, świadczy to zachwyt, czy wręcz można powiedzieć zaskoczenie osób, które odwiedzają Muzeum Regionalne w Krasnym Stawie. Co jest też ciekawe, że to muzeum, można powiedzieć, powinno być bardziej dostępne do zwiedzania, czy w zasadzie powinno o nim być wiadomo więcej. Natomiast położenie Krasnego Stawu od wielu lat już, można powiedzieć, jest takie trochę nieszczęśliwe, ponieważ w zasadzie tak też mieszkańcy mówią, że jest to takie rondo, gdzie nasze miasto, gdzie po prostu możemy skręcić albo na Chełm, albo na Zamość, albo na Lublin, ale gdy ktoś zatrzyma się, czasami bardzo przez przypadek, to wstępuje do naszego muzeum i po prostu mówi, że faktycznie to jest zaskoczenie bardzo, można powiedzieć, takie, które powoduje, że ci ludzie chcą wracać i do Krasnego Stawu, też do naszego muzeum i opowiadają o nim innym osobom i też te inne osoby przyjeżdżają. Ale niestety, jak już wspomniałem, to rondo, czy określenie tego Krasnego Stawu jako takiego ronda po tych ważniejszych miast, jednak pokutuje, ale mam nadzieję, że może w przyszłości się to zmieni. Krasny Staw jest to miasto, które zostało lokowane na prawie magdeburskim, niemieckim w 1394 roku. Akt ten został spisany w Krakowie, a podpisał go nasz król Władysław Jagiełło. Było to jedno wtedy, jak dobrze pamiętam, z kilku miast na Rusi Czerwonej, które zostało lokowane w ten właśnie sposób. Czyli na prawie magdeburskim, z rynkiem, z targami, z przywilejami, które były związane z prawem magdeburskim. I również w niedługim bardzo czasie musiało to miasto powstać właśnie po tym roku 1394, bo sam akt, spisany akt, nie jest czas, kiedy miasto powstaje. Miasto to jeszcze kilka lat, zanim po prostu ruszą prace. I najprawdopodobniej też tak było z Krasnym Stawem, które moim zdaniem i to, co się obserwuje w źródłach archeologicznych, powstało na tak zwanym surowym korzeniu, czyli tutaj żadnej osady

jakiejś takiej większej nie było. Natomiast to trzeba podkreślić, że Krasnystaw nazywany był kiedyś Szczekarzewem i ten Szczekarzew łączony jest z Grodem, który między innymi pojawia się w Krynicy Halicko-Włodzimierskiej po raz pierwszy w roku 1221. I ten gród najprawdopodobniej nie leżał tutaj, gdzie dzisiejszy rynek, czyli to centrum Krasnegostawu, ale po drugiej stronie, po wschodniej stronie rzeki Wieprz. Co jest ciekawe, muzeum nasze prowadzi również badania, które by potwierdziły tą tezę, że faktycznie tak było. Do tej pory, zanim zacząłem się też interesować tym problemem, próbowano w innym miejscu lokować ten jeszcze latopisowy, wczesnośredniowieczny gród Szczekarzew. Takim punktem, który gdzieś tam się zawsze pojawia w opowieściach o Krasnystawie, jest jego określenie. Co ogólnie oznacza Krasnystaw? Oczywiście tutaj może być to związane, podaje się zazwyczaj legendę o

problemem. Próbowano w innym miejscu lokować ten jeszcze latopisowy, wczesnośredniowieczny gród Szczekarzew. Takim punktem, który gdzieś tam się zawsze pojawia w opowieściach o Krasnystawie, jest jego określenie. Co ogólnie oznacza Krasnystaw? Oczywiście tutaj może być to związane, podaje się zazwyczaj legendę o żonie, przyszłej żonie Władysława Jagiełły, czyli Sofii Holsztańskiej, która miała po prostu zatrzymać się w Krasnystawie. Krasnego stawu jeszcze wtedy nie było, ale zobaczyć piękny staw i pewnie nasze tereny powiedział, jaka krasna stawija, czyli jaka piękna droga. Także to jest też inne określenie. Oczywiście są to legendy. Najprawdopodobniej Krasnystaw, czyli piękny staw, bo tak możemy to sobie po prostu przetłumaczyć na dzisiejszy język, jest, ta nazwa pochodzi faktycznie od tego wielkiego stawu, który znajdował się przy samym mieście. Mamy sporo źródeł pisanych właśnie opisujących ten staw. Nawet na mapie XVIII-wiecznej Delillego ten staw, wielki staw został zaznaczony. Kiedy on zaczął, kiedy przestał funkcjonować, tego dokładnie nie wiemy, ale w XV, XVI, no i jeszcze XVII wieku na pewno ten staw funkcjonował bardzo dobrze. No z tego okresu zazwyczaj właśnie pochodzą te źródła, które opisują rybitwów, czyli tych, którzy poławiają ryby w Krasnym Stawie między innymi, i tak to po prostu miało wyglądać. I moim zdaniem faktycznie nazwa Krasnego Stawu pochodzi faktycznie od miejsca, od topografii, gdzie został on ulokowany, a Krasny Staw też, no, można powiedzieć, został ulokowany w tym miejscu, gdzie rzeka Żółkiewka wpada do rzeki Wieprz. I to jest też taka, można tak powiedzieć, że na przestrzeni wielu kilometrów to mamy taką w zasadzie w tym miejscu, gdzie powstał Krasny Staw, taka gardziel, najwęższa część łącząca dolinę rzeki Wieprz. Takim ciekawym miejscem w Krasnystawie w przeszłości, również teraz, ale pod względem archeologicznym już tylko, jest miejsce po zamku krasnostawskim. Uważa się, czy w przewodnikach nawet pojawiają się takie informacje, że ten zamek został wybudowany

część łącząca Dolinę Rzeki Wieprz. Takim ciekawym miejscem w Krasnymstawie w przeszłości, również teraz, ale pod względem archeologicznym już tylko, jest miejsce po Zamku Krasnostawskim. Uważa się, czy w przewodnikach nawet pojawiają się takie informacje, że ten zamek został wybudowany

z Kazimierza Wielkiego. Oczywiście, czy tak było? Raczej nie możemy odpowiedzieć na to pytanie. Moim zdaniem raczej tak nie było. Raczej ten zamek krasnostawski powstał właśnie dopiero po tym, jak miasto zostało lokowane, już za czasów Jagiellonów, być może Władysława Jagieły, za jego czasów panowania, bądź któregoś jego synów. Zresztą też w źródłach się pojawia, że Jagieło między innymi tutaj leczył chorą nogę, którą złamał. Natomiast sam zamek, z pewnością to wiemy, został rozebrany po 1811 roku, po wielkim pożarze miasta. No, ta rozbiórka też najprawdopodobniej trwała kilka lat, być może już w 1820 już praktycznie śladu po tym zamku nie było. Natomiast co jest ważne, to to, że w tym miejscu, no można powiedzieć, jest to dzisiaj obszar częściowo amfiteatru, częściowo warsztatów szkoły zawodowej w Krasnystawie. Znajduje się dzisiaj, bo w latach 20. XX wieku były dwie takie budowle, ale długie ujeżdżalnie carskie. Jedna z nich w 1939 roku została zbombardowana i dzisiaj nie istnieje, natomiast druga przetrwała do dzisiaj i znajdują się tam obecnie warsztaty szkolne. I najprawdopodobniej, czy też to też wynika w dużej mierze z badań archeologicznych z lat 80., gdzie pan Boruch prowadził tam pracę na miejscu, gdzie znajdował się dzisiaj zamek, to te dawne stajnie zostały wybudowane na fundamentach jakichś struktur związanych właśnie z zamkiem krasnostawskim. Czy to z tym domem mieszkalnym, który się znajdował na zamku? No najprawdopodobniej tak, bo dodatkowo gdzieś te w ogóle ilustracje tego zamku pojawiają się w tej historii bardzo skromnie, ponieważ między innymi jest to wyobrażenie zamku krasnostawskiego już takiego ze schyłku XVIII, początku XIX wieku w wykonaniu Zygmunta Fogla, który namalował dwie akwarelki. Jedna dzisiaj już zupełnie, ta młodsza, zaginęła najprawdopodobniej podczas II wojny światowej, powstania warszawskiego, natomiast druga jest dzisiaj dostępna w zbiorach archiwum Uniwersytetu Warszawskiego i między innymi jej jak gdyby kopię możemy zobaczyć w Muzeum Krasnostawskim. Ale co jest ciekawe, można powiedzieć, że trochę takie długie wprowadzenie dotyczące tego zamku i do tego, co chciałbym powiedzieć, bo z pewnością wiemy, że był to zamek starościński, czyli tutaj starosta pełnił swoje funkcje w tym zamku, przyjmował gości, ale również ze źródeł wiemy, że przebywały tutaj koronowane głowy takie jak Władysław III Warneńczyk, Zygmunt III Waza, Władysław Waza, Jan Kazimierz, Jan Sobieski i między innymi po raz ostatni Stanisław August Poniatowski, dla którego jedna z sal została wyremontowana, gdy on wybierał się właśnie do Rosji w wyprawie do Katarzyny Carycy. Natomiast ja tutaj chciałbym powiedzieć, że oprócz tych koronowanych głów przez rok od 1588 roku była, można powiedzieć, prawie koronowana głowa. Chodzi mi tutaj o Maksymiliana III Habsburga, który na zamku krasnostawskim spędził w niewoli właśnie ten nieco ponad rok. Po przegranej bitwie pod Byczyną w 1588 roku trafił do powstającego wtedy Zamościa. Zabrał go stamtąd, czy pokonał Jan Zamoyski i później okazało się, że ten Maksymilian chce uciec z Zamościa, więc po prostu szybko go osadzono w Krasnystawie, ponieważ Krasnystaw miał mury miejskie, co też jest ważne w XVI wieku, jak opisywało się Krasnystaw, no to mówiono, że mury krasnostawskie bardzo dużo znaczą w koronie. Dlatego też najprawdopodobniej z tego nowo powstającego Zamościa szybko go przetransportowano do Krasnostawu Maksymiliana III Habsburga, osadzono go w Złotej Klatce, czyli na Zamku Krasnostawskim i tutaj łatwiej było go pilnować oczywiście. Ze źródeł wiemy też, że pilnowało go ponad 300 strażników, żołnierzy, którymi zarządzał dziadek, bądź pradziadek, teraz już zapomniałem dokładnie, ale przyszłego króla Polski Jana III Sobieskiego. Co jest ważne, to, że pojawia się też taki list związany właśnie z takim delegatem papieskim, który opisywał, czy temu Maksymilianowi jest tutaj w tym mieście dobrze, czy nie ma jakichś wielkich problemów. I okazało się, że w tym liście możemy przeczytać, że jak najbardziej poczuł się już lepiej na zdrowiu psychicznym, bo jednak faktycznie taka bitwa przegrana i to, że chciał zostać królem Polski, bo właśnie o to tutaj chodziło, prawda? W zasadzie on po prostu czuje się już lepiej psychicznie. Ten legat papieski opisał go również, jego wygląd w zasadzie. Można powiedzieć właśnie, że opisał, że jest dobrze zbudowany, przystojniejszy od swoich braci, bo tutaj wiemy oczywiście, jak Habsburgowie wyglądają, to możemy sobie wyobrazić. Ale co jest też ciekawe, to, że w Krasnystawie miał chodzić Maksymilian na długie spacery, z tego listu to wiemy. Miał również chodzić na msze święte i grać w piłkę. Ta piłka, która jest określona mianem Pallamalia. No, dzisiaj nam to może się oczywiście kojarzyć z papierosami, bo marka papierosów została ukuta od tej gry, ale ta gra w zasadzie, która została wynaleziona pod koniec średniowiecza w Neapolu, wygląda troszeczkę jak golf, tylko że
należy za pomocą młotka, czyli tego maleusa, wbić pallę, czyli do bramki piłkę za pomocą jak najmniejszej ilości uderzeń. I tak między innymi ten Maksymilian III Habsburg relaksował się w krasnym stawie. Także to

też jest taka dość ciekawa historia. Może uda się zrobić jakiś event, gdzie po prostu moglibyśmy zobaczyć, jak przywrócić tę grę, ponieważ w zasadzie ona dzisiaj wyszła z użytku. Chociaż, co jest ciekawe, to nazwa po niej nadal gdzieś jest. Ulice w Europie, na przykład w Londynie jest Palmer Street, bo chodziło o to po prostu, żeby do tej gry potrzebne było długie boisko. I tam też handlowano, gdy nie grano w grę. Natomiast to jest ciekawe, że później jak ta gra wyszła z użytku, to te boiska przemianowano właśnie albo na jakieś takie miejsca handlowe, albo na ulicę, jak w Londynie. Palmer Street to jest taka reprezentatywna ulica, a na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy ogólnie Ameryce Północnej, centra handlowe też określone są jako malls, czyli po prostu od młotka tego, którym grano właśnie w Palmer. Znajdujemy się obecnie w podziemiach Kolegium Pojezuickiego, czyli w podziemiach muzeum. Od 2008 roku możemy zwiedzać te podziemia. No, można powiedzieć, że możemy się nawet w nich troszeczkę zgubić, ponieważ wiją się tutaj korytarze, mamy troszeczkę takich odnóg od właśnie tych piwnic. No i mniej więcej myślę, że znajdujemy się na około 10 metrów, może trochę mniej, w dół. Jakbyśmy zeszli sobie na taki poziom najniższy, to faktycznie myślę, że byłoby te 10 metrów. Niestety, to co tutaj widzimy, jest tylko pewną taką namiastką tego, co znajduje się pod samym miastem, pod Krasnym Stawem. Oczywiście są też legendy z tym związane, że tunele prowadzą od samego Krasnego Stawu do później miejscowości Krupę, do zamku, z Krupego aż do Mauzoleum Orzechowskich i dalej do Chełma. Myślę, że legendy pozostawmy legendą. Natomiast faktycznie rozbudowana sieć piwnic, która tutaj powstawała, jest faktem. W 1976 roku przyjechali specjaliści z Akademii Górniczo-Hutniczej, żeby zrobić taką kwerendę właśnie piwnic. Oni też wtedy prowadzili pracę w Sandomierzu, w Lublinie i w Rzeszowie. W

przemyślane, to mniej więcej 16-18 metrów w dół i faktycznie jest ta sieć rozbudowana. Niestety od tych lat 70. bardzo często zasypywano, zagruzowywano te piwnice, zabezpieczano je, ponieważ jeszcze w latach 80., jeszcze w latach na początku 90. po prostu pojawiały się objawy tego, że gdzieś tu przy rynku znajdują się dawne piwnice i zapadała się ziemia, czy nawet ulica. No i wtedy po prostu należało to zabezpieczyć w taki sposób, żeby nie było podobnej sytuacji. Natomiast, co jest też ważne, dlaczego Krasnystaw ma taką rozbudowaną sieć piwnic? To dlatego, że, jak już wspomnieliśmy wcześniej, miał mury miejskie. Te mury miejskie powodowały to, że miasto nie mogło wszerz się tak rozrastać, tylko musiało, jeżeli dobrze funkcjonowało na szlaku, musiało po prostu albo zbudować się ku górze, albo ku dołu. Tak jak na przykład włoskie miasta bardzo często pieły się po prostu, tak tutaj Krasnystaw schodził w dół, żeby zdobyć tą powierzchnię magazynową i żeby móc przechowywać to jakieś materiały, czy coś, co należało składować w piwnicach, to właśnie wtedy one powstawały. Co jest też ważne, znajdując się teraz w podziemiach muzeum, możemy zaobserwować, że piwnice wyglądają troszeczkę inaczej. Są różne sklepienia.

0: Późne średniowieczne, widzimy również gotyckie, no ale przede wszystkim też mamy jakieś takie elementy XVI-XVII-wieczne w tych piwnicach, no, które też myślę, że kryją trochę takich tajemnic. Między innymi na jednej ze ścian ktoś wydrapał w przyszłości swoje imię i nazwisko: Stanisławus Sankowski. Anno Domini, też taki dopisek jest, tylko niestety nie możemy już odczytać roku, czyli tego roku pańskiego. I też poszukujemy, kim mógł być ten właśnie człowiek, który podpisał się w piwnicach Kolegium Jezuickiego.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. W naszym programie mówiliśmy o maturach w Zamościu. Pytaliśmy też uczniów pierwszego LO w Zamościu, jakie były ich wrażenia przed matematyką. W naszym magazynie było również o modzie. Ale to nie wszystko. Mówiliśmy również o historii Kresnego Stawu oraz o historii Muzeum Regionalnym w tym miasteczku. To już naprawdę wszystko w naszym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami. Polecam kolejne nasze magazyny. Zapraszam do ich słuchania. Warto też odwiedzać naszą stronę internetową zamoisk.pl. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w kolejnych magazynach Zamojskiej Eski. Bądźcie z nami.
2: Eska Zamość News.
1: Violetta Sowa, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o krwiodawstwie. Przejdziemy się też szlakiem figurek leśmianowskich.
2: Eska Zamość.
1: To zaczynamy. Krew to życiodajny płyn, którego nie można wyprodukować w laboratorium. Jest bardzo cenny, bo może uratować życie nie jednej, ale wielu osób. W Zamościu działa Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tam można się zgłosić i oddać swoją krew. O idei krwiodawstwa i o tym, jak zostać krwiodawcą, powiemy już teraz. Naszym gościem jest Anna Mika, kierownik oddziału terenowego w Zamościu, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Pani kierownik, kto może oddać krew?
3: Krwiodawcą może być osoba zdrowa w wieku od 18 do 60 lat. Osoba zdrowa to znaczy, u której nie występują żadne objawy infekcji, nie występują choroby przewlekłe, która nie stosuje na stałe leków, która nie przeszła w życiu wirusowego zapalenia wątroby typu B, typu C, nie stwierdzono zakażenia wirusem HIV, nie występują żadne inne choroby infekcyjne. Taka osoba musi spełnić szereg wymagań, które są szczegółowo opisane na stronie RCKiK Lublin w zakładce Kto może oddać krew lub też na stronach internetowych krwiodawców. Pierwszym warunkiem jest odpowiednie przygotowanie się do oddania krwi, a więc w dniu poprzedzającym planowaną donację należy spożywać ubogo tłuszczowe posiłki, na kolację również ubogo tłuszczowy posiłek, wypić większą ilość płynów, oczywiście nie spożywać na dwa dni przed planowaną wizytą w oddziale terenowym czy też w RCKiK alkoholu, przyjść po przespanej nocy, być wypoczętym, zgłosić się do placówki, gdzie pobierana jest krew z dowodem osobistym po zjedzonym śniadaniu ubogotłuszczowym i po wypiciu odpowiednio dużej ilości płynów. Pierwszym warunkiem, który kwalifikuje dawcę, to jest poziom hemoglobiny. Badamy to przed kwalifikacją do donacji. U kobiety musimy uzyskać wartość hemoglobiny powyżej 12,5 g w decylitrze, u mężczyzny powyżej 13,5 g w decylitrze. I kolejny etap to jest już kwalifikacja do oddania krwi, która odbywa się na podstawie uzyskanych poprzednio wyników badań oraz na podstawie ankiety wypełnionej po zgłoszeniu się do oddziału. Na podstawie ankiety, wyników badań i wywiadu lekarskiego osoba jest zakwalifikowana do oddania krwi pod warunkiem, że oddanie krwi nie spowoduje żadnych negatywnych wpływów na zdrowie dawcy, ale też krew pobrana od tej osoby nie będzie bezpieczna dla biorcy składników, które wytworzymy z tej krwi. Po zakwalifikowaniu osoba oczekuje na wezwanie do pobrania. Pobieramy krew pełną lub też składniki krwi, mianowicie osocze metodą automatyczną i krwinki płytkowe metodą automatyczną. wewnętrzną. Pobór krwi pełnej o objętości 450 ml trwa maksymalnie do 10-11 minut, ale z reguły proces sam trwa 5-6 minut rutynowo. Zabieg plazmaferezy jest troszeczkę dłuższym zabiegiem.

0: biegiem, gdyż pozyskujemy tutaj tylko osocze, pozostałe elementy są zwrotnie zwracane dawcy, trwa około 30-40 minut. Najdłuższym procesem jest zabieg tromboferezy, który trwa nawet do godziny.
1: Pani kierownik, czy oddawanie krwi boli?
0: Oddawanie krwi nie boli, jest to tylko odporność na wkucie igły do żyły. Niejednokrotnie już Państwo macie doświadczenie z pobieraniem krwi, chociażby do badań analitycznych. I tak to się u nas odbywa. Różnica jest tylko taka, że do pobierania krwi stosujemy grubszą nieco igłę. Ale to tylko jest ten krótki moment wkucia do żyły dawcy. Oczywiście w przypadku zabiegów tromboferezy zabieg może troszeczkę być uciążliwy ze względu na czas trwania, ale Państwo znajdujecie się na fotelu, leżycie wygodnie, a samo urządzenie sobie pracuje z Państwa krwią. Do zabiegów plazmaferezy czy tromboferezy są kwalifikowane osoby, które już kilkakrotnie oddawały krew pełną. Przy pierwszym zgłoszeniu się do oddawania pobieramy tylko krew pełną. Przy kolejnych donacjach po bezpiecznym oddaniu pierwszej donacji możemy kwalifikować do zabiegów plazmaferezy czy tromboferezy.
1: Pani kierownik, czy po oddaniu krwi przysługują nam dni wolne w pracy?
0: Tak, oczywiście pobranie jednej jednostki krwi pełnej czy wykonanie zabiegów aferez automatycznych wiąże się z utratą kalorii i z osłabieniem niewielkim organizmu, szczególnie po oddaniu krwi pełnej, kiedy pobieramy wszystkie komórki krwi znajdujące się w naszym krwiobiegu, a regeneracja krwinek czerwonych po oddaniu krwi trwa około miesiąca. Szczególnie osłabienie można odczuwać w dniu donacji, w pierwszym dniu donacji krwi pełnej, dlatego też dawcy przysługuje 2 dni po oddaniu każdego składnika krwi. Pierwszym dniem jest dzień donacji i drugi, kolejny dzień również jest dniem wolnym dla krwiodawcy.
1: Pani kierownik, jakie grupy krwi są najbardziej potrzebne?
0: Zapotrzebowanie na składniki krwi w poszczególnych grupach krwi jest dość zróżnicowane. W naszej populacji najwięcej osób posiada grupę A, RH+ i 0 RH+.

0: nasze problemy z realizacją zamówień ze szpitali mamy w zakresie zabezpieczenia w koncentraty krwinek czerwonych grup RH ujemnych, czyli 0- A-. B-. I notorycznie przez cały rok borykamy się z niedoborami krwi właśnie w tych grupach. W związku z tym regularnie dawcy o tych grupach otrzymują SMS-y z prośbą o zgłaszanie się i oddawanie krwi. Tylko 7% populacji polskiej posiada grupę RH, 0 RH ujemną. Natomiast jeśli w szpitalach naszych są pacjenci, kilku pacjentów z grupą RH ujemną i przygotowywani są do zabiegów, czy w trakcie zabiegów kobiety podczas porodu, czasami również występują powikłania i wymagają transfuzji składników krwi, więc czasami są sytuacje, że nie mamy odpowiedniej ilości koncentratu krwinek czerwonych grupy 0 RH ujemnej. Stąd też bardzo nam na tym zależy, aby krwiodawcy z grupą RH ujemną oddawały krew pełną właśnie i regularnie przychodzili do oddawania krwi. Oczywiście, jeśli stan zdrowia na to pozwala.
1: Pani kierownik, komu najczęściej nasza krew jest potrzebna?
0: W obecnych czasach wraz z postępem technologii medycznych niestety paradoksalnie zwiększa się również ilość osób potrzebujących leczenia składnikami krwi, gdyż nie udało się dotąd otrzymać z żadnymi metodami, żadną technologią syntetycznych komórek. Udało się tylko metodami biologii molekularnej otrzymać niektóre białka, które wytwarza nasz organizm i te mają zastosowanie w medycynie, ale nie zastąpimy żadnymi lekami krwinek płytkowych, krwinek czerwonych. Dlatego też dla wielu jednostkach chorobowych jedyną możliwością uratowania życia człowieka, czy też wspomagania procesu leczenia jest właśnie zastosowanie tych komórek w leczeniu. W przypadku wystąpienia masywnych krwotoków, które wielokrotnie występują w następstwie wypadków komunikacyjnych, innych urazów, jako powikłanie w trakcie porodu, musimy bardzo szybko zareagować, aby pacjenta uratować poprzez właśnie przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych, czyli szybko musimy pacjentowi dostarczyć krwinek czerwonych, bo one po prostu są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych narządów. Musimy mieć w każdym momencie odpowiednią ilość poszczególnych grup krwi, aby właśnie w takich trudnych sytuacjach nagłych uratować pacjenta. No, gdyby nie krwiodawcy, gdyby te składniki nie były wytworzone z krwi pobranej od dawców, no, taki człowiek natychmiast by umarł. Jednorazowo należy to podkreślić, że podczas masywnych urazów, masywnych krwotoków nawet jeden pacjent musi otrzymać kilkanaście jednostek koncentratu krwinek czerwonych, czyli taką ilość dawców potrzebujemy, żeby zabezpieczyć pacjenta do jednej transfuzji. A niejednokrotnie nie kończy się to tylko na jednej transfuzji. Taki pacjent po dobie, po dwóch, trzech dobach wymaga kolejnych transfuzji. Również należy podkreślić fakt, że osoba, która oddaje krew pełną, pomaga jednocześnie trzem różnym pacjentom, gdyż z krwi pełnej

0: NUMED, ale również szpitale w Szczebrzeszynie, w Biłgoraju, w Hrubieszowie, w Tomaszowie, ale również w Chełmie. Nadwyżki składników krwi, jeśli takie są, oczywiście są przekazywane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, które musi zabezpieczyć nieporównywalną ilość szpitali w składniki krwi.
1: Pani kierownik, a kiedy nie możemy oddać krwi?
0: Również te zasady dyskwalifikacji są dokładnie opisane na stronach internetowych, o których wcześniej wspomniałam. Ogólnie należy powiedzieć, że nie mogą być krwiodawcami osoby, które są zakażone wirusami przenoszonymi przez krew, a więc wirusami HIV, wirusami powodującymi wirusowe zapalenie wątroby. Nie mogą to być osoby zakażone krętkiem wywołującym kiłę, ale też osoby, które aktualnie są zakażone innymi wirusami, w których występują objawy infekcji, osoby, które są chore onkologicznie, czy też u których stwierdzono wystąpienie choroby jakiejś hematologicznej, chorób przewlekłych, które stosują na stałe leczenie. Czasowa dyskwalifikacja jest związana również z zastosowaniem szczepionek, z wykonaniem tatuażu, z przebyciem zabiegu operacyjnego, z transfuzją składników krwi. Dokładne informacje są opisane na stronach internetowych. Osoba, która chce być krwiodawcą, musi być osobą zdrową. To jest bardzo ważne. Pobranie krwi było bezpieczne zarówno dla dawcy, jak i dla biorcy. Nikotyna nie rozpuszcza się we krwi. To jest tylko dyskomfort i przyczyna chorób płuc i górnych dróg oddechowych. Natomiast palacze oczywiście mogą oddawać krew, ale proponowałabym, żeby przed oddaniem krwi, powiedz, 2 godziny powstrzymać się od nałogu.
1: Pani kierownik, w jakich miesiącach najbardziej potrzebna jest krew?
0: Jest to związane znowu z naszymi zapasami, ilościami koncentratów krwinek czerwonych, czy też krwinek płytkowych w magazynach. W poprzednich latach właśnie okres letni, wakacyjno-urlopowy był związany z mniejszą liczbą krwiodawców zgłaszających się do oddania krwi, ale z drugiej strony my, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo pacjentów hospitalizowanych, wymagających transfuzji krwi w tym czasie, organizujemy więcej akcji terenowych poprzez dojeżdżanie do miejsc, gdzie organizatorzy nam zabezpieczyli i zorganizowali jakąś grupę ludzi, którzy chcą oddawać krew. To jest w miarę bezpieczne, natomiast nawet dzisiaj może być taka sytuacja, że będzie pacjent wymagający leczenia kilkoma jednostkami koncentratu krwinek czerwonych grupy 0-. W innym szpitalu będzie również taki pacjent i już będziemy mieć problem z zabezpieczeniem pacjenta w te składniki. Ale odkąd ja pracuję, to jest ponad 30 lat, nie było takiej sytuacji, żeby służba krwi nie zapewniła składnika, który uratuje życie pacjenta. Jeszcze żaden pacjent nie umarł w naszym centrum z powodu tego, że nie byliśmy w stanie zabezpieczyć tych składników dla pacjenta. Możecie się Państwo czuć bezpiecznie leczeni w naszych szpitalach, jeśli chodzi o zabezpieczenie składniki krwi ambulansem, czyli samochodem zespołu ratownictwa medycznego, czy też karetkami pogotowia ratunkowego. Nie tylko są transportowani pacjenci. Już od pewnego czasu są dedykowane specjalne samochody z opisem krew, czy też transport krwi i te samochody również są uprzywilejowanymi samochodami. Odbywa się nimi transport składników krwi bezpośrednio do pacjenta, czyli z naszej ekspedycji, z naszego banku krwi do szpitala odległego nawet kilka czy kilkanaście kilometrów, ten składnik musi być szybko dostarczony. Stąd też Państwo utorujcie drogę takiemu pojazdowi.
1: Pani kierownik, powiedzmy jeszcze, dlaczego warto oddawać krew? Dlaczego warto zostać krwiodawcą?
0: Warto, może dlatego, że to jest honorowe krwiodawstwo, że to jest potrzeba naszego serca, ze świadomością, że ktoś musi pomóc temu pacjentowi, któremu lekarz nie pomoże, ani farmacja nie pomoże, więc oddaję krew, bo wiem, że to jest życie, bo wiem, że ja mogę uratować to życie. Nikt inny, tylko ja. Ja mogę potrzebować krwi.

0: I w każdym momencie nie wiemy, kiedy trafimy do szpitala z urazem, z chorobą wymagającą transfuzji krwi, ale moja rodzina, moi najbliżsi też mogą być w każdej chwili biorcami składników krwi, dla których no, chciałabym, żeby była dostępna ta krew w każdym momencie, więc aby była ona dostępna nie tylko dla mnie kiedyś, dla mojej rodziny, ale też dla pacjentów, którzy dzisiaj wymagają transfuzji, chcę dzisiaj oddać krew. I zapraszam wszystkich, żeby, może w tych trudnych czasach to nie jest zbyt popularne, ale z potrzeby serca, tak zupełnie nie motywując żadnymi zyskami, przyjść i oddać tę krew. Satysfakcja jest ogromna po oddaniu krwi. Ja również oddawałam krew i wrażenia i uczucie po oddaniu krwi naprawdę jest wspaniałe i człowiek chciałby po raz kolejny to przeżyć, po raz kolejny kogoś uratować. Świadomość warta jest tego działania.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Ja chciałabym serdecznie na koniec pozdrowić wszystkich krwiodawców i wszystkie osoby, które rozważają oddawanie krwi. Szanowni Państwo, abyśmy wszyscy byli zdrowi, abyśmy cieszyli się życiem i tym pięknym światem, jaki otrzymujemy. Zapraszam wszystkich do oddawania krwi.
2: SK Zamość.
1: Teraz zapraszamy Was do Zamościa na niezwykły spacer szlakiem figurek leśmianowskich. Małe figurki rozsiane są głównie po terenie Starówki. To różne postacie z utworów Bolesława Leśmiana. Szczegóły już teraz.
3: Nazywam się Barbara Wieganowska, jestem przewodnikiem po Zamościu i Roztoczu. Szlak figurkami z wierszy Leśmiana. Skąd ten Leśmian? No, Leśmian mieszkał tutaj w Zamościu, więc trudno się dziwić, żebyśmy go pomijali. A że osoba jest mało znana, figurek jest sporo, turyści się pytają i zamościanie też, co to za figurki, skąd one się tu pojawiły. Tych figurek mamy już 7. Każda figurka jest taką interpretacją wierszy Leśmiana. Kilka lat temu był taki rok leśmianowski tutaj w Zamościu. Leśmian siedzący na krześle na rynku wodnym między gałęziami kasztanowców, no przedstawiał bardzo sympatyczną postać, że tak powiem. A w ogóle Leśmian mieszkał w Zamościu w centralce, w domu centralnym przez 12 lat. Mówi się, że przez ten czas Leśmian 4 lata był poza Zamościem. Pracował tutaj jako notariusz i mówi się, że nie kochał tej pracy. Nie kochał tej pracy, tak jak w różnych informatorach i biografii Leśmiana przeczytałam, że to była konieczność. Co prawda dobrze zarabiał, prowadząc tą kancelarię notarialną, bo utrzymywał żonę, dwie córki. No mógł sobie również pozwolić na to, żeby bardzo często wyjeżdżać poza granice Zamościa. Był człowiekiem chorowitym, musiał się podleczyć. Chorował raz, że na płuca, a druga sprawa na serce, więc trzeba było od czasu do czasu opuścić ten niezbyt przyjemny teren miasta Zamościa, gdzie no tutaj takie niezbyt dobre fluidy i niezbyt dobre powietrze było, bo wkoło Zamościa były przecież wcześniej duże skupiska wody, które powodowały to, że powietrze nie było zdrowe, poza tym komary i różne insekty. Leśmian potrzebował takiego ciepłego powietrza, więc bardzo często wyjeżdżał do Włoch, wyjeżdżał do Warszawy, bo tam miał grupę przyjaciół. Zresztą pracując tutaj w Zamościu cały czas tworzył swoje wiersze. No, nie wiedzieliśmy o tym. Zamościanie raczej tak nie interesowali się tym Leśmianem jako takim no, twórcą przepięknych wierszy. Dopiero kiedy Leśmian otrzymał nominację do Nagrody Literackiej, więc dopiero wtedy ci najbliżsi przyjaciele Leśmiana, bo nie miał dużej grupy przyjaciół tutaj w Zamościu, przyjaźnił się z taką, można powiedzieć, elitą zamościan, więc dopiero wtedy otwierają szeroko oczy i widzą tego Leśmiana jako twórcę tych przepięknych wierszy. Wierszy, które opowiadają o miłości. Leśmian, no mówiąc szczerze, ja przynajmniej go tak odbieram, że był to człowiek bardzo taki zamknięty w sobie, bardzo nieśmiały, przeżywał te wszystkie swoje niepowodzenia, lęki i rozterki, przelewając to wszystko na papier. Bardzo dobrze czuł się z tego, co przeczytałam w różnych informatorach, w różnych biografiach Leśmiana, bardzo dobrze czuł się z młodzieżą. Bardzo często można go było spotkać w Parku Zamojskim, kiedy spacerował ze swoimi córkami, które trzymały go pod rękę. On taki niewielki, taki można powiedzieć wzrostu niewielkiego, taki krasnoludek, córki wysokie, spacerował z tymi swoimi córkami po Parku Zamojskim. Bardzo często spotykał się z młodzieżą, która też często gęsto w Parku Zamojskim odpoczywała po ciężkich trudach nauki. Także Leśmian był taką postacią bardzo kolorową, można powiedzieć. No, z jednej strony. Z drugiej strony można powiedzieć, że był takim trochę człowiekiem niezbyt szczęśliwym. Miał żonę, miał córki, ale całe życie kochał Norę Rebenthal, która była miłością jego życia. Co prawda Zofia Chylicka została jego żoną, bo wcześniej, kiedy był przez długi

dłuższy czas w Paryżu ze swoją kuzynką, która naraiła mu ten ślub z tą Zofią Chylicką. Ożenił się, ale ta miłość do tej Nory Rebenhall była poza wszystkim. Leśmian utrzymywał ten ciepły kontakt z tą Norą przez praktycznie do swojej śmierci. Kiedy Leśmian traci olbrzymi majątek, no bo jak się nie pilnuje kancelarii notarialnej, no to wiadomo, że różne rzeczy się wydarzają. I tutaj Leśmian po którymś tam powrocie do Zamościa, to okazuje się, że kancelaria została okradziona, więc trzeba było te długi spłacić. I tutaj pomogła mu ta długoletnia jego przyjaciółka, miłość życia, Nora Rebenhall, spłacając jego długi. Leśmian już się nie podnosi z tego dołka psychicznego i majątkowego, że tak powiem. Już wcześniej, po uzyskaniu tej nominacji do tej nagrody literackiej, postanawia, że Zamość opuści i wyjedzie do Warszawy. I tak się też stało w 1935 roku. Opuszcza Zamość wraz z rodziną, to znaczy z córkami i małżonką, i zamieszkuje w Warszawie. No, żyje krótko, będąc tam w Warszawie. Krótko w sensie takim, że tylko 2 lata cieszył się pobytem w Warszawie. Pierwszą figurką, która została odsłonięta i wyrzeźbiona przez pana Sęczawę, to był Bajdałek z wiersza Dusioły. To był Bajdała z wiersza Dusioły. Także tutaj mamy tą figurkę przy rynku wodnym. Bardzo ładna figureczka. Zawsze staram się, jeżeli już idę z grupą, to staram się dzieciom przynajmniej fragment tego wierszyka powiedzieć. Przynajmniej tą końcówkę, kiedy to Bajdała budzi się z tego snu w tej miękkiej trawie i krzyczy do Boga. Ore ty, Ola Boga, nie dość coś potworzył niebo uciołka, toś jeszcze stworzył takiego Dusiołka. Dzieci chętnie tego słuchają. Jak mam więcej czasu, no to staram się przeczytać cały wiersz. Następne figurki to są gady na parapecie w kamienicy Morandówka, srebroń przy Kornerpabie, później mamy szalonego skrzypka w wejściu do parku. Też bardzo ciekawy wiersz, który opowiada nie o samym skrzypku jako twórcy muzyki czy grającym na skrzypca, tylko o samym instrumencie, gdzie tam osoba, która miała grać na tych skrzypcach, bardzo się denerwowała, bo pękła struna, bo wypadły te skrzypce z rąk i tak dalej, i tak dalej. Także też taki tekst mówiący o, można powiedzieć, o takiej niemocy tego przyszłego muzyka, który ma te skrzypce opanować. Mamy Szewczyka.

tam osoba, która miała grać na tych skrzypcach, bardzo się denerwowała, bo pękła struna, bo wypadły te skrzypce z rąk i tak dalej, i tak dalej. Także też taki tekst mówiący o, można powiedzieć, o takiej niemocy tego przyszłego muzyka, który ma te skrzypce opanować. Mamy Szewczyka,

0: przez jedną z zamościanek, panią Igras. No, ona już odeszła do lepszego świata, więc taka pamiątka po niej pozostała. Została jeszcze figurka dziewczyny, która usytuowana jest w parku na jednym z przęseł mostu. Także tych figurek jest w sumie 7. Jaka postać będzie w tym roku pamiętniona z wierszy Leśmiana, to jest jeszcze zagadka. Co jeszcze mogę powiedzieć o tych wierszach Leśmiana, że czytając te wiersze, wcześniej jeszcze jako bardzo młoda osoba, rzadko kiedy się zajmowałam czytaniem wierszy czy interpretacją według własnego zrozumienia. Najgłośniejszy to był ten wiersz w Malinowym Chruśniaku. Taki wiersz poświęcony namiętności, miłości. Pozostałe wiersze też mają bardzo dużo takich erotycznych informacji zakamuflowanych w takim czy w innym sposobie. Na przykład w wierszu Gady, gdzie te gady wysysają mleko z piersi kobiecych i ten wątek erotyzmu tam się przewija. W wielu wierszach się przewija ten wątek erotyzmu, natomiast są wiersze, które mówią o śmierci, o odchodzeniu. I te wiersze bardzo do mnie przemawiają teraz. Jeżeli miałabym cokolwiek polecić, komukolwiek polecić, to warto się zagłębić w te wiersze. Co prawda jest to język taki troszeczkę archaiczny, ciężko go zrozumieć, ale czytając kilka razy, zastanawiając, czy robiąc te przystanki tam, gdzie są te znaki interpunkcji, no możemy dużo tych treści odczytać. Szlakiem tych figurek warto przejść, wziąć sobie nawet wiersze Leśmiana.
1: Oczywiście zachęcamy do szukania leśmianowskich figurek i być może uwieczniania ich na fotkach. Przypomnę, że w tym magazynie mówiliśmy o Kriodastrii, mówiliśmy również o leśmianowskich figurkach. Dziękuję, że byliście z nami i zachęcam do słuchania naszych kolejnych magazynów. Nie może Was zabraknąć.
2: SK Zamość News.
1: Jeszcze więc zaczynamy magazyn radiowy Radia SK Zamość. Violetta Sowa, zapraszam do słuchania. W tym magazynie będzie o zbliżającym się tygodniu bibliotek, będzie o wielu propozycjach, które księżnica Zamojska przygotowała dla swoich czytelników. Powiemy też o tym, jak dobrze fotografować.
2: SK Zamość.
1: Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz. Pod takim hasłem obchodzimy tegoroczny tydzień bibliotek, który od 2004 roku organizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W Księżnicy Zamojskiej świętowanie zacznie się jak co roku imieninami patrona biblioteki. Szczegóły już teraz.
3: Witam serdecznie, dzień dobry. Doktor Ewelina Lilia Polańska, dyrektor Księżnicy Zamojskiej. Przed nami wyjątkowy czas, bardzo intensywny, bardzo kolorowy i bardzo dużo będzie się u nas działo, ponieważ już przed nami tydzień bibliotek. Tym razem pod hasłem biblioteka otwierasz, odkrywasz. I chcemy pokazać, że biblioteka jest otwarta na wszystkich. Też wydarzenia, które organizujemy, są dla różnych grup wiekowych. Staramy się także łączyć pokolenia. Bardzo chętnie przychodzą do nas dzieci, przedszkolaki, młodzież, ale także dorośli, seniorzy, starsi. Tutaj jesteśmy otwarci na wszystkich, ale też pokazujemy, że biblioteka już dawno przestała być tylko wypożyczalnią książek, a stała się takim ważnym miejscem, gdzie rozgrywają się wydarzenia kulturalno-edukacyjne, takim sercem miasta, można powiedzieć, gdzie się przychodzi, gdzie jest mnóstwo książek, życzliwa atmosfera, wspaniały zespół, bo wszyscy pracownicy i bibliotekarze i pracownicy staramy się, żeby każdy, kto przekroczy nasze progi, czuł się naprawdę jak w domu i to takim ciepłym domu pełnym książek. Mamy bardzo wiele do zaoferowania, przeróżne wydarzenia, nie tylko w tygodniu bibliotek dzieją się u nas, ale tak naprawdę każdego dnia, w każdym tygodniu coś się dzieje, czy to w siedzibie głównej na Kamiennej 20, czy w naszych 7 filiach na terenie Zamościa. Każdy może znaleźć coś dla siebie i tak naprawdę Księżnica Zamojska imienia Stanisława Kostki-Zamojskiego jest taką przestrzenią, takim miejscem, gdzie możemy odkrywać bardzo, bardzo dużo. Przechodząc do naszego tygodnia bibliotek, zaczynamy bardzo mocno, bardzo uroczyście, 8 maja na Kamiennej 20 w Galerii Ex Libris na drugim piętrze. Uroczyste podsumowanie roku czytelniczego. To są imieniny naszego patrona, to jest Dzień Stanisława. Przecież nasz patron Stanisław Kostka-Zamojski, 12 ordynat. I kolejny raz będziemy organizować te imieniny, ale ten dzień będzie też wyjątkowy i szczególny, ponieważ rozpoczynamy uroczyste obchody 105-lecia Biblioteki.

nas instytucjom, firmom za to, że są, za to, że dzięki nim też możemy się rozwijać. Gala będzie szczególna, będzie oczywiście tort z okazji jubileuszu 105-lecia, różne nagrody, też wszystkiego nie będę zdradzać, ale także występy muzyczne uświetnią to jutrzejsze wydarzenie. Pani Maria Wojtyna, studentka Rynku Sztuki i Zarządzania w Kulturze, także praktykantka w Książnicy Zamojskiej razem z tatą Karolem Wojtyną będą umilać muzycznie tą galę i również wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury, to jest nasz sąsiad przez ścianę, będą uczestniczyć, oprawę muzyczną tworzyć, za co też dziękuję panu dyrektorowi, że mamy taką bardzo dobrą współpracę. Kolejny dzień, od razu po weekendzie 11 maja w poniedziałek, tym razem w naszej filii numer 7, Mediateka w Akademii na ulicy Akademickiej 8 w Zamojskiej Akademii Kultury w historycznym gmachu Akademii Zamojskiej odbędzie się, organizowane przez Książnicę Zamojską wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną w Zamościu, pierwsze Zamojskie Forum Bibliotekarzy. W tym roku będzie miało jeszcze taki charakter regionalny, ale już w przyszłym roku chcemy nadać mu rangę ogólnopolską. Teraz będziemy mieć hasło Biblioteka Otwarta na Wszystkich, które oczywiście komponuje się też z tym hasłem głównym Tygodnia Bibliotek Otwierasz, Odkrywasz. I tutaj zechcemy się pochylić nad różnymi tematami, nad tym, jaki jest stan bibliotek w Polsce, bibliotek publicznych, pedagogicznych w perspektywie ostatniego dziesięciolecia, co się zmieniło, co się polepszyło, a może gdzie jeszcze szukać zmiany, będą inspirujące wydarzenia, jak ta rola bibliotek, bo jednak 10 lat to jest niemało, jak się zmieniła w ciągu tego czasu. Postaramy się też odpowiedzieć na pytania, jak odpowiada na wyzwania współczesności w obszarze edukacji, w obszarze nowoczesnych technologii, także pracy z czytelnikiem. Będą również wystąpienia dotyczące biblioterapii, jak jest ważne też w takiej pracy bibliotekarzy, jak sobie radzić z różnymi cyfrowymi narzędziami w pracy bibliotekarza. To będzie miało też taki charakter szkoleniowy. I to spotkanie, to nasze forum jest jakby dedykowane wszystkim, którzy chcą rozwijać takie nowoczesne, dostępne, otwarte biblioteki, w których można bardzo, bardzo wiele rzeczy odkryć. I mamy też nadzieję, że dostarczy to spotkanie osobom przybyłym wielu inspiracji i do dalszej pracy w bibliotekach i również przybędą na nasze kolejne spotkania i będzie także możliwość zapoznania się podczas tego wydarzenia z ofertą nowości wydawnictwa naukowego PWN i tutaj mamy nadzieję, że to też rozszerzy swoje kręgi w przyszłych latach. Kolejny dzień i kolejne emocjonujące wydarzenia. 12 maja robimy coś, czego jeszcze nie było. Tym razem zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na godzinę 12.30, to jest wtorek 12 maja, Rynek Wielki w Zamościu. I proszę, żeby każdy zabrał ze sobą książkę. Można ją oczywiście wypożyczyć w Książnicy Zamojskiej, czy to na Kamiennej, czy w naszych filiach. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Zamościa, okolic, regionu, turystów, którzy wtedy będą. Chcemy promować czytelnictwo, pokazać, że Zamość czyta. Pod takim hasłem otwórz się z nami na książkę i to będzie flash mob. To są takie akcje niespodziewane, takie trochę sztuczne spotkania ludzi w jakimś miejscu publicznym i oni przez jakąś krótką chwilę wykonują wspólnie, wszyscy to samo, coś zaskakującego. Na przykład, nie wiem, wszyscy przez chwilę zamierają bez ruchu albo tańczą, a my chcemy zaproponować, że wszyscy czytamy, żeby pokazać, że czytanie jest trendy, rozwija wyobraźnię, pozwala wypocząć, niesie mnóstwo radości, ale też wiele pozytywnych rzeczy może się zdarzyć przy tym, jak czytamy. I chcemy pokazać, że książki łączą ludzi, niezależnie od wieku, pochodzenia, pokolenia i są też ważną częścią naszego codziennego życia. Stąd po raz pierwszy ta nasza akcja na Rynku Wielkim, ten flash mob, otwórz się z nami na książkę. I planujemy, też trzeba spełnić określone wymogi, żeby później spróbować po raz kolejny flash mob, jeszcze bardziej rozszerzyć tą akcję i spróbujemy startować do Księgi Rekordów Guinnessa. Kolejny dzień i kolejne wydarzenia to jest 13 maja. To jest dzień poświęcony dzieciom. Tak jak powiedziałam, biblioteka otwarta jest na różne grupy wiekowe. I 13 maja zapraszamy do filii numer 7, do Mediateki w Akademii przy ulicy Akademickiej 8.
i tam przybliżymy młodym uczestnikom temat edukacji finansowej. Gościem specjalnym takiego wydarzenia Biblioteka Bezpieczna na Bank będzie pan Paweł

Jagielski. To jest postać niezwykle interesująca. Z jednej strony finansista, ale też poczytny autor książek dla dzieci i młodzieży, które są poświęcone edukacji finansowej. Na przykład zasłynął takimi poradnikami dla rodziców. Język pieniądza, czyli Mamo, tato, porozmawiajmy o pieniądzach, zarabianiu i oszczędzaniu. Pisał też w taki przystępny sposób o języku finansów dla młodzieży. Stworzył też, współtworzył taką serię edukacyjną o finansach dla dzieci, między innymi Przygody Fenka. I uczy on ogólnie, jak rozmawiać o oszczędzaniu, o zarabianiu i też, żeby to wszystko było przyjazne dla dzieci, a potem dla tych młodych ludzi. Zostajemy tego dnia, 13 maja, nadal w Mediatece, w Akademii Zamojskiej. Tym razem godzina 14. Będzie emocjonująco, ponieważ przeprowadzimy najpierw takie warsztaty, przybliżymy uczestnikom, no chyba, że ktoś będzie znał, ale to też można posiedzieć i posłuchać, bo zaraz powiem, będzie miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Najpierw pokażemy zasady gry Quirku, a później rozegramy turniej. Jeżeli ktoś lubi takie gry logiczne, rywalizacje, ale przede wszystkim przyjemne spędzanie czasu, dobrą zabawę, to jest wspaniała propozycja dla wszystkich. To jest taka gra strategiczna, logiczna. Ona polega na układaniu takich drewnianych płytek z symbolami. One mają różne kolory. Nie chcę zdradzać wszystkiego, bo zapraszamy do Mediateki. Różne linie się układa. Zdobywa się też oczywiście punkty. No i w różnym wieku można naprawdę w to grać. To troszeczkę Scrabble przypomina, ale tutaj nie ma liter. Są troszeczkę inne zasady. I później odbędzie się oficjalny turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski w Quirku. I właśnie w filii numer 7 Książnicy Zamojskiej w Mediatece można sprawdzić swoje umiejętności, albo przyjść się dobrze bawić, zobaczyć, na czym to w ogóle polega. I jeżeli ktoś zechce, także powalczyć o awans do ogólnopolskiego finału. Na uczestników też czekają nagrody, które ufundowało wydawnictwo, które jest wraz z Książnicą Zamojską współorganizatorem tego wydarzenia. I dzień 14 maja. Tym razem wracamy do siedziby głównej na Kamienną 20, do Książnicy Zamojskiej i po południu o godzinie 16 na drugim piętrze w Galerii Ex Libris, tam zwykle mamy spotkania autorskie, jeżeli odbywają się na Kamiennej, spotkamy się z zamojską pisarką, taki też akcent regionalny, panią Małgosią Mroczkowską, autorka bardzo poczytnych powieści obyczajowych, między innymi takie tytuły jak Galeria Spełnionych Marzeń, Tamten Dzień, A Kiedy Zasypie Nas Śnieg, ciekawe książki, twórczość też pokazuje emocje, relacje międzyludzkie, różne życiowe przełomy. Też pani Małgosia dzieli się taką swoją wielką pasją do literatury. Tydzień bibliotek jest bardzo ciekawy, ale tak jak powiedziałam, cały czas u nas coś się dzieje i także w maju, nie o wszystkich wydarzeniach powiem, bo jest też część takich wydarzeń stałych, które są w naszej ofercie, czy to są czwartki u Stanisława, czy to są spotkania o regionie w bibliotece, gdzie odkrywamy też Zamość, Zamojszczyznę, rozmawiamy z pasjonatami, z badaczami, z przewodnikami, z ludźmi, którzy kochają Zamojszczyznę, kochają to miejsce i tą przestrzeń, dzielą się też swoją pasją. Bardzo często autorzy poczytnych książek pokazują historię, kulturę, zabytki, wspaniałe dziedzictwo kulturowe tego regionu. Natomiast pod koniec maja będziemy obchodzić w bibliotece 25. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. W tym roku mamy takie hasło: czytanie, mądrość, siła. Myślę, że z tym się wszyscy zgodzimy, że bardzo wiele czytanie może pomóc. I 27 maja, także na Kamiennej 20 w Galerii Ex Libris, zaplanowaliśmy takie spotkanie o godzinie 10 dla dzieci. Różni zaproszeni goście, między innymi pan Mariusz Blicharz, w tej chwili pracownik Książnicy Zamojskiej, też przewodnik po Zamościu Roztoczu, także ja będę tam uczestniczyła w tym spotkaniu i czytała. Będzie również gość specjalny, którego na razie nie zdradzimy i będziemy czytać dzieciom wybrane utwory, ale także młodzi czytelnicy przeczytają utwory, które wybrali. I tego dnia zaplanowaliśmy, że to będzie taka kraina bajek, baśni, legend i wszyscy, którzy tego dnia przyjdą, odwiedzą Książnicę Zamojską, będą na tym spotkaniu, to zapraszamy ich w strojach bajkowych. Z jakiej bajki tylko się chce, jakie bajki najbardziej lubimy. Natomiast 29 maja o godzinie 13, też w Galerii Ex Libris na Kamiennej 20, będzie spotkanie autorskie z panią Agnieszką Frączek. To jest taka bardzo popularna pisarka dla dzieci. Ona jest i poetką, ale też doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, germanistką. Specjalizuje się też w leksykografii. I ona w swojej twórczości właściwie łączy taką zabawę z edukacją. Bardzo pięknie popularyzuje wiedzę o języku polskim w taki sposób bardzo przystępny.

fizyczny, o różnych frazeologizmach też uczę, książki logopedyczne, taką całą serię wydała, wiersze, opowiadania o różnych zwierzętach, o kotach, potrafi też łączyć i poczucie humoru, i naukę języka, i jej książki są bardzo chętnie czytane, nie tylko przez dzieci, ale też przez dorosłych, ona jest wielokrotnie nagradzana i to spotkanie odbywa się w ramach takiego projektu Biblioteczna Odyseja, który jest dofinansowany ze środków miasta Zamość i tutaj również będzie można na tym spotkaniu nabyć książki autorki, zdobyć autograf, porozmawiać. Myślę, że warto również przyjść na takie wydarzenie. Książnica Zamojska imienia Stanisława Kostki-Zamojskiego we współpracy z różnymi instytucjami, fundacjami, osobami organizuje różne konkursy. Chciałam bardzo serdecznie Państwa zaprosić na kolejną edycję konkursu U nas za stodołą. Konkurs na opowiadanie. W tym roku mamy już edycję 8. W ogóle pomysłodawcą tego jest pan Marek Farfos i głównym organizatorem Fundacja Ku Przeszłości z Wojsławic, a Książnica Zamojska współorganizuje. I zapraszamy. Do końca lipca można przesyłać wszystkie informacje, także na stronie Książnicy się znajdują, na Facebooku. Można przesyłać do końca lipca opowiadania science fiction, fantastyczne albo jakiś horror. Chodzi o to, żeby fabuła tego opowiadania rozgrywała się na polskiej wsi albo w jakimś miasteczku. Zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, wykształcenia, zainteresowań, narodowości, gdziekolwiek mieszkają. Będą tylko dwie grupy wiekowe, do 15 lat i od 15 lat do końca. Więc tak naprawdę wszyscy mogą wziąć w tym udział. Wymóg jest taki, żeby te prace wcześniej nie były publikowane nigdzie, ani w postaci papierowej, ani w postaci elektronicznej. I tak mniej więcej takie opowiadanie przysłane na konkurs nie może przekraczać 30 tysięcy znaków ze spacjami. To tak jest około 15 do 20 stron takiego znormalizowanego tekstu. I co jest ciekawe, jeden autor może przesłać maksymalnie 3 utwory, więc tutaj można i horror napisać, można i jakieś opowiadanie fantazy. Chcemy propagować twórczość literacką, która skupia się wokół takiej tematyki wiejskiej, ale też mamy nadzieję po raz kolejny być takim forum dla autorów, którzy na przykład nigdy wcześniej nie prezentowali swoich umiejętności, gdzieś tam pisali do szuflady, żeby też się odważyli, zachęcamy. I tutaj przysłali fantastyka, folklor, polska wieś, również zainteresowania historyczne, jakieś regionalistyczne. Chcemy promować talenty, które się pojawią i walory turystyczne, historię, kulturę i myślę, że każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. Gorąco zachęcam do udziału. Można zadebiutować, może być to debiut, ta praca później też nie tylko może zostać nagrodzona, ale też będą nagrody, ale może zostać także opublikowana. Myślę, że to jest warte, jeżeli ktoś tam pisze do szuflady albo w ogóle chce się odważyć, to mocno zachęcamy, bo tutaj mamy taką przestrzeń, że można zaprezentować te swoje prace, też wymyślić coś ciekawego, jeżeli kogoś folklor interesuje, gdzieś tam tematyka wiejska i lubi także fantazy, to w ciekawy sposób, co też pokazały poprzednie edycje, można to wszystko połączyć i powstają wspaniałe opowiadania, które czyta się z zapartym tchem. Serdecznie zapraszam także do udziału w konkursie, który jest adresowany dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla miasta Zamość, ale i dla całego powiatu zamojskiego. To jest konkurs Zamość i Zamojszczyzna. Wiem skąd jestem, wiem co znaczę. I ten konkurs polega na napisaniu kilkustronnicowego pamiętnika o dawnym Zamościu, o regionie zamojskim, o okolicy, co się kiedyś działo. Chcemy pokazać, jak to wszystko wyglądało. I tutaj chcemy też propagować i takie rozmiłowanie w przeszłości, w historii. Chcemy zachęcić młodzież do tego. Myślę, że dostrzega to także, ale żeby zwróciła uwagę na to piękno przeszłości, na to, co otacza, na dziedzictwo kulturowe wspaniałe, długie tradycje, nie tylko samego Zamościa, ale i całej Zamojszczyzny. I ten konkurs jest współorganizowany przez kilka podmiotów, to jest Książnica Zamojska, ale to jest też Fundacja imienia doktora Zygmunta Klukowskiego, która jest pomysłodawcą tego konkursu, drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej w Zamościu, także Archiwum Państwowe w Zamościu i tutaj patronat honorowy objął starosta zamojski, a także prezydent miasta Zamość. Udział w konkursie też mamy nadzieję, że zintegruje środowiska młodych, które piszą czasem do szuflady albo się trochę wstydzą, więc bardzo serdecznie zapraszamy i z Zamościa, i z terenu powiatu zamojskiego. Taki zapis pamiętnikarski. Mamy też nadzieję, że pomoże bardziej poznać, rozmiłować się w historii regionu, w jego dziedzictwie, w zabytkach, w takiej przeszłości. Myślę, że też zwróci uwagę młodych ludzi, że wyrastamy z pewnych korzeni, że towarzyszy nam pewna tradycja. I prace konkursowe należy przesyłać

dostarczać do 10 września, później nastąpi do końca października rozstrzygnięcie i będzie też taka gala podsumowująca. I ten konkurs został objęty patronatem honorowym starosty zamojskiego oraz patronatem honorowym prezydenta miasta Zamość. I tutaj mamy nadzieję, że też przyciągniemy młodych ludzi, którzy albo już interesują się przeszłością, albo właśnie zaczną i zechcą napisać

0: Lubelsko oraz patronatem honorowym prezydenta miasta Zamość. I tutaj i mamy nadzieję, że też przyciągniemy młodych ludzi, którzy albo już interesują się przeszłością, albo właśnie zaczną i zechcą napisać taki krótki pamiętnik o tym, co się dawniej działo w regionie zamojskim, na naszej pięknej Zamojszczyźnie. Przewidziane są nagrody w tym konkursie, będzie też takie uroczyste podsumowanie, ale również publikacja. Jeżeli ktoś nigdy do tej pory nie publikował, to może się spodziewać, że te prace, które zostaną wybrane, nagrodzone, także się ukażą. Myślę, że to też dodaje takiego splendoru młodym ludziom, którzy zaczynają albo może już piszą i tutaj również można się zaprezentować. Bardzo podobnie też od stycznia organizujemy w Książnicy Zamojskiej Galerię Jednego Wiersza. To jest konkurs poetycki. Co miesiąc komisja konkursowa wybiera napisany przez młodzież jeden z wierszy i on jest prezentowany zarówno w naszych mediach społecznościowych, jak i na honorowym miejscu na Kamiennej 20, na sztaludze w pięknych ramach oprawiony, jest także wystawiany. Chcemy popularyzować wśród młodzieży, wśród dzieci, młodych ludzi nie tylko czytanie, ale także tworzenie literatury, pisanie wierszy, pisanie pamiętników, w ogóle pisanie, bo to też później daje większą pewność siebie. Nieważne, czy piszemy wiersz, czy piszemy pamiętnik, czy to jest jakieś opowiadanie, ale rozwijamy w sobie takie umiejętności, które później przydadzą się także w takim życiu dorosłym, gdzie na przykład trzeba będzie napisać list motywacyjny, jakieś podanie, może coś innego, może to się przyda do pracy. I te zdolności władania piórem naprawdę bardzo mocno też rozwijają człowieka, tak jak czytanie, ale pomagają też w dorosłym życiu. Książnica Zamojska cały czas się rozwija. Staramy się być otwarci na wszystkie grupy wiekowe, na ludzi o różnych zainteresowaniach, pasjach, różne grupy wiekowe, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie u nas. I staramy się także rozwijać mocniej, więcej tą przestrzeń w internecie, media społecznościowe. Mamy i Facebook, mamy Instagram, mamy stronę internetową. Bardzo serdecznie zapraszam. Dużo się dzieje, naprawdę. I w książnicy, i w naszych filiach. To też ma odzwierciedlenie na przykład na Facebooku czy na Instagramie. Zapraszam serdecznie. Czasem nawet po kilka postów dziennie wstawiamy, bo jest tak dużo i nawet wszystkiego się nie zdąży wstawić, bo tutaj naprawdę są i spotkania autorskie, i spotkania o regionie w bibliotece, czwartki u Stanisława, różne zajęcia dedykowane dla dzieci, nie tylko pochadkowe spotkania, ale i inne. Naprawdę różne warsztaty, projekty edukacyjne. Bardzo, bardzo dużo się u nas dzieje i też pojawiły się, myślę, że część z Państwa już może widziała, jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam i zapraszam, na Facebooku filmiki, kręcimy tak zwane rolki od początku tego roku i staramy się pokazywać to, co się u nas dzieje, ale też zaczęliśmy od przybliżenia zarówno siedziby Biblioteki Głównej na Kamiennej 20, jak i wszystkich naszych 7 filii, opowiedzieć, gdzie się znajdują, w ogóle pokazać, jakie są godziny otwarcia, żeby też każdy mógł zobaczyć, zlokalizować tą bibliotekę w przestrzeni miasta. I każda z tych filii ma też taką wyjątkową ofertę skierowaną do różnych grup wiekowych. Są spotkania z dziećmi i cykliczne bywają, i spotkania ze starszymi ludźmi. Realizujemy też taką ofertę książka na telefon, jeżeli ktoś nie może, ma trudności z poruszaniem się, czy trwałe, czy na przykład czasowe, czy jest osobą starszą, schorowaną, po prostu do nas dzwoni i my wychodzimy w przestrzeń miasta, bierzemy książkę, przychodzimy z tą książką, oczywiście nie tylko przynosimy, rozmawiamy, też bardzo się cieszę, że takie osoby są, ale też te osoby, co jest bardzo miłe, nam jako bibliotekarzom, pracownikom biblioteki dziękują, że czasami ta książka jest właśnie takim oknem na świat bardzo wyjątkowym. I tutaj staramy się też pokazywać na Facebooku, na tych naszych rolkach, te przeróżne aktywności, żeby też się dowiedzieć i co się u nas dzieje, i gdzie nas można znaleźć, odwiedzić, ale także o wydarzeniach planowanych pokazujemy. No i proszę Państwa, szykujemy też taką niespodziankę. To się wszystko okaże na gali 8 maja.
1: SK Zamość.
2: Teraz w naszym magazynie powiemy o fotografowaniu. Jak fotografować, jak dobrze fotografować. Porozmawiamy z Mirosławem Chmielem z Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Zacznijmy od tego, od czego zależy dobre zdjęcie.
3: Od czego? Ja powiem tak. Prowadziłem dziesiątki warsztatów fotograficznych. Co roku Zamojska Grupa Fotograficzna w okresie ferii dla młodzieży prowadzi. I pierwsze zawsze moje pytanie było na każdych warsztatach. Czy przeczytaliście instrukcję aparatu? Czytając instrukcję aparatu, naprawdę tam można wyczytać,

0: wiedziałać wszystko. Począwszy od tego, jak ten aparat obsługiwać, czyli który, jaki przycisk do czego służy, można przeczytać o programach w aparacie, które są. Są szczegółowo opisane. Jest też napisane, który program do jakich zdjęć należy wykorzystać. Poza tym różne, w każdej instrukcji są opisane różne typy fotografii, jakie można robić i może w skrócie, może nie bardzo szczegółowo, ale jest napisane, jak fotografować architekturę, jakie parametry wtedy ustawiać aparatu, jest napisane, jak fotografować krajobraz, jakie parametry aparatu, jak fotografować dziecko i tak dalej, i tak dalej. Także bym proponował jedną rzecz. Przeczytać instrukcję obsługi aparatu, który się kupiło. I na tych warsztatach, to z doświadczenia wiem, jak się zapytam, kto przeczytał instrukcję? Nikt. Przychodzą się uczyć fotografować, mają podręcznik, bo te instrukcje są dość obszerne i nawet nie zajrzą, nie przeczytają. A to jest naprawdę podstawa.
1: Czy można nauczyć się patrzeć fotograficznie?
0: Z tym patrzeniem to jest różno. Można się nauczyć na tych warsztatach, jak ja mówię, podstaw kompozycji. Czyli trójpodział, złoty punkt. Tego można nauczyć. Można przedstawić słuchaczom, jak to ma wyglądać. Ale naprawdę, tak szczerze, to trzeba mieć coś w sobie. Trójpodział i złoty punkt to są podstawy. I one są wykorzystywane od wieku w malarstwie. Także to nie jest tak, że dopiero to wymyślono. To są ogólne zasady, które należałoby stosować. Są od tego zawsze odstępstwa. I tutaj to już zależy od poczucia smaku samego fotografującego, jak on to sfotografuje. Tak samo kompozycja to nie tylko układ na zdjęciu przedmiotów czy rzeczy, także to układ barwy. Barwa jest bardzo ważna. I to plastycy powiedzą, zresztą panie też wiedzą jak najbardziej, że niektóre kolory się gryzą, jak się ubierają z sobą i się nie ubierze, wkładając sweterek taki, a spódniczkę inną, bo to nie pasuje do siebie. Tak samo jest i w zdjęciu. Trzeba po prostu umieć patrzeć i praktyki można nabrać odnośnie tej kompozycji trójpodziału i złotego punktu tam z biegiem czasu, ale trzeba mieć, jak to powiedziałem, jakieś poczucie smaku i poczucie no piękna. Wtedy to się da, jak się razem połączy, no powstaje dobry obraz.
1: Czy trudniej jest robić zdjęcia czarno-białe czy kolorowe?
0: Oj, trudniej. Trudniej z paru względów, bo trzeba umieć widzieć kolorowy świat w czerni i bieli. I tutaj, czy to poprzednio błona fotograficzna, czy teraz matryca aparatu fotograficznego, pewne kolory rejestruje w jednakowym, że tak powiem, odcieniu szarości. I tutaj na przykład czerwień i zieleń jest jednakowo w czerni i bieli rejestrowana. I teraz wyobraźmy sobie panią w czerwonej sukience stoi na tle zielonego krzewu. Ta sukienka zupełnie będzie taka sama w odcieniach szarości jak ten zielony krzew, więc w sumie to się wszystko rozmyje. Także tutaj trzeba umieć patrzeć na kolor w odcieniach szarości, umieć patrzeć, żeby te kolory były wydobyte odpowiednio i no, miały jakieś tam, kontrastowały między sobą, bo niektóre się zleją, zmyją i będą po prostu w tych samych odcieniach i nie do odróżnienia. Tutaj, jak poprzednio w tej fotografii analogowej, tej tradycyjnej, jak fotografowaliśmy na czarno-białym filmie, używaliśmy filtru, bo na przykład niebo wychodziło zawsze nie szare, tylko białe. Trzeba by było stosować filtry żółte, nawet pomarańczowe, żeby to niebo przyciemnić, żeby to nie była biała plama. Zieleń, żeby rozjaśnić, to się stosowało żółto-zielone, żeby to nie było za czarne. Żółto-zielone filtry i tak dalej. Teraz no, przy zamianie na czarno-biały w programach graficznych można też te filtry zawsze też przesuwać, stosować no, w tych rozbudowanych programach graficznych, bo w tych takich amatorskich, prostych programach tego nie ma i tutaj właśnie to trzeba zwracać uwagę na te kolory, żeby się one nie pokrywały, jeżeli chodzi

0: się zwykłym tanim aparatem?
1: Oj, zawsze ja powtarzałem i tutaj wielu też fotografów, którzy są, mają już doświadczenie, że to nie aparat, robi zdjęcie tylko człowiek. Naprawdę teraz te aparaty, nawet te najtańsze, są o wiele, wiele lepsze. Lepsze obiektywy mają niż te aparaty, które były w latach 80. nawet do 2000 roku. Są naprawdę i migawki doskonałe, są lepsze obiektywy. Także tutaj aparat nie musi naprawdę być bardzo drogi, żeby robić dobre zdjęcia. Tu jest wszystko zależy od fotografującego. Jak on ten świat widzi, jak on po prostu co za zdjęcie zrobi, bo naprawdę inaczej widzi świat kobieta, inaczej mężczyzna, inaczej dziecko. Także tutaj nie aparat robi zdjęcia. Zdjęcia robi cały czas człowiek. I żaden automat nie zastąpi człowieka, bo nawet jak nastawimy na automat, to no zrobi taką, wybierze średnią i z naświetleniem, z kolorem, ze wszystkim. Trzeba po prostu dogłębnie przeczytać instrukcję i tam wszystko pisze, jak można w ten obraz ingerować, jak można coś poprawić, czy naświetlenie, czy kontrast, czy odwzorcowanie koloru. To wszystko jest naprawdę w instrukcji aparatu. Każda fotografia wymaga innego spojrzenia.
0: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i słyszymy się w następnym.
2: Eska Zamość News.
0: Violetta Sawa, zaczynam magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym magazynie znajdzie się policyjny przegląd zdarzeń z 4 powiatów. Będzie też o mediacji.
2: Eska Zamość.
0: Nasz magazyn rozpoczynamy przeglądem zdarzeń z powiatu biłgoreckiego, chrubieszowskiego, krasnostawskiego i tomaszowskiego. Szczegóły już teraz.
3: Starszy aspirant Joanna Klimek, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Biłgoraju. Do policjantów zgłosił się 45-letni mieszkaniec naszego powiatu, który został oszukany podczas internetowej transakcji. Mężczyzna ten na jednym z popularnych portali ogłoszeniowych wystawił na sprzedaż felgi. Bardzo szybko skontaktowała się z nim za pośrednictwem popularnego komunikatora osoba zainteresowana kupnem. Następnie po ustaleniu szczegółów podesłała mu link, który niestety mężczyzna otworzył. Został wtedy przekierowany na stronę łudząco podobną do strony znanej firmy kurierskiej, gdzie znajdowały się dalsze instrukcje dotyczące rzekomej transakcji. Po skorzystaniu z tego linku okazało się, że z jego konta zostały wypłacone pieniądze w kwocie ponad 4,5 tysiąca złotych. Apelujemy, aby podczas transakcji pieniężnych lub kontaktów telefonicznych dotyczących wpłat zachować szczególną ostrożność. Przypominamy, że jeżeli nieznajoma osoba podsyła nam link, który przekierowuje nas na stronę, gdzie mamy podać dane swoje lub dane do płatności, nigdy nie należy tego robić. Zachowujmy zdrowy rozsądek i pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W czwartek 30 kwietnia policjanci zostali skierowani na jedną z biłgarajskich ulic, gdzie miało dojść do pożaru. Podczas akcji gaśniczej strażacy w jednym z pomieszczeń ujawnili nadpalone ludzkie zwłoki. Na miejscu znajdowały się 3 osoby, byli to dwaj mężczyźni w wieku 65 i 42 lat, a także 43-letnia kobieta. Wszystkie te osoby były nietrzeźwe i zostały zatrzymane. Czynności na miejscu zdarzenia policjanci wykonywali pod nadzorem prokuratora. Policjanci zaczęli intensywne czynności zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia. Na podstawie zgromadzonego materiału śledczy wstępnie ustalili, że w domu, w którym doszło do tragedii, spożywany był alkohol. W pewnym momencie 42-latek zaatakował 61-latka, bijąc go po ciele. Następnie spowodował pożar. Doszło do rozprzestrzeniania się ognia. Niestety 61-latek nie przeżył tego zdarzenia. Decyzją prokuratora jego ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań. 42-latek został doprowadzony do biłgorajskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna ten w przeszłości był wielokrotnie notowany i karany. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za popełniony czyn grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie nadzorowane jest przez prokuraturę rejonową w Biłgoraju. Do posterunku policji w Tarnogrodzie zgłosiła się 37-latka, która poinformowała policjantów o tym, że ktoś ukradł jej rower. Do tego zdarzenia doszło w niedzielę pod jednym z bloków w Tarnogrodzie. Wartość tego jednośladu wyceniła na kwotę 2000 zł. Policjanci udali się w rejon, w którym doszło do kradzieży. W toku czynności ustalili, że sprawcą może być 32-latek z Tarnogrodu. Udali się do jego miejsca zamieszkania, gdzie na posesji ujawnili skradziony jednoślad. Mężczyzna przyznał się do kradzieży, twierdząc, że jego rower jest zepsuty, a on nie chce chodzić na

0: Piechota. Poszkodowana kobieta odzyskała swoją własność, natomiast 32-latek odpowie za kradzież. Grozi mu kara do nawet 5 lat pozbawienia wolności.
1: Teraz przegląd z Krasnego Stawu. Mówi rzecznik prasowy krasnostawskiej policji, podkomisarz Anna Huszcza.
2: Kryminalni, realizując operacyjne ustalenia, dokonali przeszukania pomieszczeń i pojazdów należących do 38-letniego mieszkańca gminy Sienica Różana. W jego trakcie policjanci ujawnili i zabezpieczyli blisko 700 gramów substancji psychotropowych i środków odurzających, w tym amfetaminę, marihuanę i mefedron. Ujawnili także uprawę marihuany. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków przekracza 32 tysiące złotych. Policjanci zabezpieczyli również kilka telefonów komórkowych oraz gotówkę. Podczas interwencji 38-latek nie stosował się do poleceń i naruszył nietykalność cielesną jednego z policjantów. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do komendy, gdzie wykonywano z nim dalsze czynności. Noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych, posiadania środków odurzających, uprawy konopi innych niż włókniste oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Prokurator zawnioskował o tymczasowy areszt. O dalszym losie 38-latka zdecyduje sąd. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
3: Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w miejscowości Zagroda w gminie Sienica Różana. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 35-letni mieszkaniec Zamościa, kierując samochodem osobowym marki Alfa Romeo, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku jezdni stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze, następnie przejechał nad rowem i uderzył w drzewo. W chwili zderzenia miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. 35-latek przewoził dwoje pasażerów, 33-latka oraz 18-latkę. W wyniku wypadku kierowca doznał najpoważniejszych obrażeń. Został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Lublinie. Podróżujący z nim pasażerowie również odnieśli obrażenia. Jak wykazało badanie na zawartość alkoholu w organizmie, oni również byli nietrzeźwi. Od kierującego pobrano krew do dalszych badań. Policjanci zatrzymali ponadto kierującemu prawo jazdy. Okoliczności zdarzenia są szczegółowo wyjaśniane.
2: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 1 maja po godzinie 18 w miejscowości Izbica. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 44-letni mieszkaniec gminy Izbica, kierujący samochodem BMW, nie zachował należytej ostrożności i na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 10-letniego chłopca, który przechodził przez jezdnię, przeprowadzając rower. Chłopiec został przewieziony do szpitala w Krasnym Stawie. Po przeprowadzonych badaniach lekarz stwierdził, że nie doznał on

chłopca, który przechodził przez jezdnię, przeprowadzając rower. Chłopiec został przewieziony do szpitala w Krasnym Stawie. Po przeprowadzonych badaniach lekarz stwierdził, że nie doznał on

0: Głowa wyjaśniana. Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o podejrzeniu oszustwa. Zgłaszający poinformował, że idzie za mężczyzną, który chwilę wcześniej odebrał pieniądze od jego sąsiadki i próbuje oddalić się z miejsca. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Gdy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, jeden z podejrzanych oddalił się, natomiast drugi został zatrzymany. Okazał się nim 20-letni obywatel Włoch. W wyniku intensywnych działań w krótkim czasie zatrzymano także drugiego mężczyznę, 22-letni obywatela Ukrainy. Jak wynika z ustaleń śledczych, sprawcy działali metodą na policjanta i na prokuratora. Najpierw oszust skontaktował się telefonicznie z 73-letnią mieszkanką Krasnegostawu i przedstawiając się jako prokurator poinformował, że oszczędności seniorki są zagrożone i należy je wypłacić oraz przekazać kurierowi działającemu na zlecenie policji. Seniorka przekazała mężczyznom 15 tysięcy złotych. Po tym, gdy sprawcy odebrali pieniądze, zostali zaczepieni przez czujnego sąsiada. Zaskoczeni sytuacją, zdecydowali się oddać pieniądze i zaczęli uciekać, co zostało natychmiast zgłoszone na numer alarmowy. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że zatrzymani mogą mieć związek z podobnymi przestępstwami na terenie Świdnika, Zamościa oraz Lubartowa. Łączna suma strat poniesionych przez pokrzywdzonych przekracza 180 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty oszustwa i jeden z nich odpowie również za posiadanie środków odurzających, które zostały ujawnione w aucie. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zastosował wobec obu mężczyzn tymczasowy areszt. Najbliższe 3 miesiące spędzą w tymczasowym areszcie. Mężczyznom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Teraz przegląd z powiatu chrubieszowskiego.
2: Aspirant sztabowy Edyta Grystkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Chrubieszowie. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Trzeszczany. Policjanci z miejscowego posterunku zauważyli na drodze publicznej jadących dwóch rowerzystów, którzy dość chwiejnie jechali na swoich jednośladach. Dodatkowo na widok nadjeżdżającego radiowozu zeskoczyli z rowerów. Policjantom to zachowanie wydawało się dość dziwne. Postanowili sprawdzić stan trzeźwości obu panów. Jak się okazało, 43-latek miał 2,6 promila alkoholu w organizmie, a jego 50-letni kompan ponad 1,5 promila. Obaj to mieszkańcy gminy Trzeszczany. Policjanci sporządzili stosowną dokumentację i poinformowali cyklistów, że sporządzą wniosek o ukaranie do sądu. Mężczyźni, prowadząc rowery, udali się do swoich domów. Po około godzinie od zdarzenia ci sami policjanci znowu zauważyli tych samych mężczyzn jadących rowerami. Kiedy ich zatrzymano, ponownie tłumaczyli, że jadą do bankomatu, aby wziąć pieniądze i zakupić alkohol. Policjanci przekazali sprawę z wnioskiem o ukaranie do sądu. Przypominamy, że kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości powyżej 0,5 promila to wykroczenie zagrożone karą aresztu od 5 do 30 dni lub grzywny nie niższej niż 2,5 tysiąca złotych, a często do 5 tysięcy złotych. Stan po użyciu alkoholu od 0,2 do 0,5 promila grozi mandatem minimum 1000 zł. Dodatkowo sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Chorodło. Jak wynika z ustaleń, do domu 39-letniego mieszkańca tej właśnie gminy przyszło dwóch znanych mu mężczyzn, którzy pobili go. Usiłowali groźbą przekonać go, aby wycofał zeznania, które złożył we wcześniejszym postępowaniu. Dwaj napastnicy po pobiciu poszli spożywać alkohol. Potem ponownie przyszli do tego samego domu i ponownie pobili 39-latka. W końcu mężczyzna uciekł z domu do sąsiednich zabudowań i udało mu się powiadomić o całym zdarzeniu służby. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali obu mężczyzn, którzy trafili do policyjnego aresztu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Do zdarzenia doszło w miejscowości Strzyżów. Policjant chrubieszowskiej drogówki pełnił służbę z funkcjonariuszem Straży Granicznej z Chrubieszowa. Podczas wspólnego patrolu zauważyli motorowerzystę, który wyjechał spod miejscowego sklepu wprost przed nadjeżdżający oznakowany radiowóz policyjny. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić stan trzeźwości kierowcy Jak się okazało, 39-letni mieszkaniec gminy Chorodło miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. W związku z tym funkcjonariusze poinformowali, kierując

0: Tego, że zostanie wszczęte postępowanie w kierunku artykułu 178a paragraf 1 kodeksu karnego, czyli kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Motorower został zabezpieczony, a kierowca trafił do policyjnego aresztu. Teraz odpowie przed sądem. Według przepisów kodeksu karnego za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.
1: W tej części naszego magazynu przegląd z powiatu tomaszowskiego.
2: Młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Tomaszowie Lubelskim. Ustalamy sprawców oszustwa metodą na lekarza, w wyniku którego seniorka z powiatu tomaszowskiego straciła 45 tysięcy złotych. Do 92-letniej mieszkanki powiatu tomaszowskiego na numer stacjonarny zadzwonił oszust, podający się za pielęgniarkę. Kobieta poinformowała seniorkę, że jej syn jest ciężko chory i przebywa w szpitalu. Pomóc miał mu bardzo drogi lek sprowadzony z zagranicy. Seniorka w trosce o życie i zdrowie swojego syna zgodziła się przekazać wszystkie pieniądze, które posiadała. Następnie rozmowę z seniorką miał kontynuować ordynator szpitala. Wypytywał kobietę o biżuterię, złoto i kosztowności, ponieważ pieniądze mogły nie wystarczyć na zakup leku. W tle rozmowy seniorka miała słyszeć swojego syna, który błagał o ratunek. W efekcie kobieta przygotowała wszystkie swoje oszczędności i przekazała mężczyźnie, który przyszedł do jej mieszkania. Tomaszowianka w ten sposób straciła 45 tysięcy złotych. Następnego dnia 90

mogły nie wystarczyć na zakup leku. W tle rozmowy seniorka miała słyszeć swojego syna, który błagał o ratunek. W efekcie kobieta przygotowała wszystkie swoje oszczędności i przekazała mężczyźnie, który przyszedł do jej mieszkania. Tomaszowianka w ten sposób straciła 45 tysięcy złotych. Następnego dnia

0: było w przypadku dwóch interwencji, które miały miejsce w minioną niedzielę i poniedziałek na terenie powiatu tomaszowskiego. W pierwszym przypadku otrzymaliśmy zgłoszenie, z treści którego wynikało, że mieszkaniec gminy Tarnowatka znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Skierowani na miejsce policjanci zastali pod wskazanym adresem zaskoczonego mężczyznę, który nic nie wiedział o zgłoszeniu. Finalnie okazało się, że to jego zegarek wysłał komunikat do służb ratunkowych. Kolejna interwencja dotyczyła poważnego wypadku, jakiemu miał ulec właściciel telefonu, z którego otrzymaliśmy zgłoszenie. Również w tym przypadku zgłoszenie okazało się fałszywe, a mieszkaniec gminy Tomaszów Lubelski oświadczył, że telefon, który wysłał powiadomienie, wypadł mu i uszkodził się, wysyłając błędny komunikat o zagrożeniu pod numer alarmowy 112. Pamiętajmy, że angażując służby do fałszywych zgłoszeń, odbieramy pomoc tym, którzy jej naprawdę potrzebują. Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji alarm SOS w telefonie lub zegarku, należy w ustawieniach wyłączyć funkcję automatycznego dzwonienia, a także przed każdorazowym włożeniem telefonu do kieszeni zablokować ekran startowy. W środę w godzinach popołudniowych dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Majdan-Sielec w gminie Krynice doszło do zderzenia się dwóch pojazdów. Skierowani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że 24-letni mieszkaniec gminy Krynice, kierujący Audi na prostym odcinku drogi, nie zachował bezpiecznej odległości od znajdującego się przed nim BMW i uderzył w jego tył. Do zdarzenia doszło w chwili, gdy 30-letnia mieszkanka gminy Rachanie, kierująca BMW, zatrzymywała się, widząc spadającą na jezdnię gałąź. W wyniku zderzenia się pojazdów 30-latka trafiła do szpitala. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierujących, byli trzeźwi. Mundurowi zatrzymali dowód rejestracyjny z Audi z uwagi na uszkodzenia pojazdu zagrażające bezpieczeństwu na drodze. Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia i apelujemy o rozwagę na drodze. Pamiętajmy, że rozkojarzenie i nieuwaga za kierownicą mogą przyczynić się do powstawania groźnych w skutkach wypadków.
1: SK Zamość.
2: Teraz w naszym magazynie będzie o mediacji. Przypomnimy, że mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy te prowadzi mediator, bezstronna i neutralna osoba trzecia. Do jego zadań w czasie trwania mediacji należy wspieranie komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnięciu porozumienia. Szczegóły już teraz.
3: Teresa Renata Bodys, jestem sędzią koordynatorem do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Zamościu.
2: Powiedzmy, pani sędzio, właśnie dokładnie, czym ta mediacja jest, dlaczego jest alternatywna, czym to polega?
3: Alternatywna metoda rozwiązywania konfliktu do procesu sądowego, tak jak sama nazwa mówi, to rozwiązujemy konflikt poza sądem. Rozwiązujemy konflikt poza sądem, ale doprowadzamy do zawarcia ugody przed mediatorem, która ma moc ugody sądowej. To jest taki walor, że nie musimy iść do sądu, nie musimy poddawać swojego procesu pod rozstrzygnięcie, czasami bardzo długotrwałe, sądowe, tylko możemy umówić się na rozwiązanie konfliktu przed mediatorem. I to jest taka istota, że mediacja ma charakter dobrowolny, mediacja ma charakter poufny i mediację prowadzimy przed profesjonalnym mediatorem, przed osobą, która ma odpowiednią wiedzę, która ma umiejętności mediacyjne, koncyliacyjne, która pozwala na wzajemne zrozumienie stron, na czym konflikt polega i pomaga, wspiera przy rozwiązaniu tego konfliktu, nadając takiej ugodzie formę ugody spisanej mediacyjnej, którą przedstawiamy do sądu do zatwierdzenia. Sąd bada pod względem prawnym, czy ugoda spełnia wszystkie wymogi i ją zatwierdza. Nie ma procesu dowodowego. Sąd tylko ocenia charakter takiej ugody i ugoda zatwierdzona przez sąd, albo taka, której sąd nadaje klauzulę wykonalności, ma moc ugody sądowej. Więc gdybyśmy chcieli ocenić, jakie walory ma ta alternatywna metoda do procesu sądowego, no to oczywiście po pierwsze to jest satysfakcja stron, że same rozwiązują swój konflikt. Ja

Często podczas rozpraw, tak jak każdy sędzia, nakłaniamy strony do ugody, bo mówimy, że kiedy strony same rozwiążą swój konflikt, to jest najlepsze rozstrzygnięcie. Lepsze od najlepszego wyroku, który jest zgodny z prawem, ale nie do końca uwzględnia wolę stron. Natomiast w ugodzie to jest satysfakcja stron, że one same zdołały rozwiązać swój konflikt, a jednocześnie przyjmują odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Bo skoro zobowiązaliśmy się wykonać, to my wykonujemy tę ugodę. Ugoda zatwierdzona na wypadek, gdyby strona wycofała się, chciała się wycofać w przyszłości, ma ten skutek, że podlega wykonaniu w drodze egzekucji. Więc wycofanie się z zawartej ugody, tak jak wycofanie się z wyroku, czy tam próba podważenia wyroku prawomocnego, nie wchodzi w rachubę. Umówienie się stron przed profesjonalną osobą, przed mediatorem, przedłożenie do sądu do zaakceptowania, kończy spór, znosi spór, likwiduje spór. Wiemy, że ludzie przemieszczają się, mieszkamy w kraju, w Polsce, wyjeżdżamy za granicę, tam podejmujemy pracę, przemieszczamy się z rodzinami własnymi, tam zakładamy rodziny, rodzą się dzieci z obywatelami różnych narodowości i przyjeżdżamy do kraju, nie idziemy do sądu, tylko idziemy do mediatora, ale możemy taką ugodę realizować również za granicą, bo mediator polski jest mediatorem europejskim, tak jak sędzia polski jest sędzią europejskim, prokurator polski jest prokuratorem europejskim. Ugoda mediacyjna jest szybkim sposobem rozwiązania konfliktu, jest dużo tańszym od procesu sądowego rozwiązaniem konfliktu, bo nie prowadzimy postępowania dowodowego kosztownego w sądzie. Przyjeżdżają strony, świadkowie, ponoszą koszty ze swoim stawiennictwem. Świadkowie domagają się zwrotu kosztów utraconego zarobku, kosztów dojazdu do sądu. Wiele spraw wymaga wywołania opinii biegłych. Opinie specjalistyczne są bardzo kosztowne. To są koszty, oprócz wniesienia opłaty od pozwu w sprawach cywilnych, kiedy by sąd mógł rozpoznać sprawę, to są te dodatkowe koszty bardzo istotne i nieporównywalnie wyższe od kosztów samej mediacji. Inny jest też czas, bo jak powiedziałam, na mediację poświęcamy przed mediatorem tyle czasu, ile potrzebujemy, by dobrowolnie się dogadać, mówiąc tak potocznie. Czasami potrzebujemy wsparcia jakiegoś specjalisty, na przykład w sprawach związanych z rozliczeniem jakiejś działalności firmy albo jakiejś umowy o roboty budowlane, więc może coś wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, ale to są koszty też opinii inne niż koszty sądowe, bo kiedy sąd zleca opinię biegłemu, biegły wyznacza ramy wynagrodzenia, w jakich się decyduje przyjąć zlecenie sądu. Strony, jeśli same sobie wybierają poza sądem biegłego sądowego, bo mogą z takiego skorzystać przy ugodzie mediacyjnej, umawiają się z biegłym na zakres tej opinii, czasami inny niż sąd by wymagał, gdyby prowadził swój spór, i na cenę. Więc jest to zdecydowanie tańsze i zdecydowanie krócej trwające postępowanie rozwiązujące konflikt. Korzystanie z mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach takich, gdzie decyzyjność stron jest istotą rozwiązania konfliktu. Może odpowiem, w jakich nie możemy. Nie możemy się umówić w sprawie karnej, gdzie podstawą aktu oskarżenia jest popełnienie przestępstwa. O popełnieniu przestępstwa, o jego charakterze, o wymiarze kary decyduje sąd. Nie można się umówić na rozwiązanie małżeństwa albo na separację małżeństwa, bo tutaj sąd musi zbadać przesłanki trwałości, zupełności rozpadu pożycia małżeńskiego i dobra małoletniego dziecka, jeśli jest. Natomiast we wszystkich innych sprawach strony mogą zdecydować się na mediację. Mogą się zdecydować na mediację w sprawach o alimenty, o opiekę nad dzieckiem, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o rozstrzyganiu o istotnych sprawach dziecka, kiedy mówimy o

0: szeroko rozumianych sprawach rodzinnych. We wszystkich sprawach ziemskich, sąsiedzkich, o wykonywanie prawa własności, współwłasności. Możemy się umówić na mediację w sprawach ze stosunku pracy. W sprawach karnych, które wymieniłam, że nie można, to nie można tylko w takim zakresie, jak powiedziałam, ale możemy się umówić na mediację, która będzie miała charakter naprawienia szkody, bowiem możemy toczyć proces karny i prowadzić postępowanie dowodowe w kierunku ustalenia, czy oskarżony popełnił przestępstwo, jakiego rodzaju jest przestępstwo i jaką karę wymierzyć, ale możemy w trybie ugody mediacyjnej umówić się na sposób naprawienia szkody, by nie wywoływać odrębnego procesu cywilnego i by sąd karny mógł wykorzystać tę ugodę mediacyjną przy ocenie postawy oskarżonego i przy wymiarze kary. Więc ugoda mediacyjna nie wprost zastąpi cały proces karny, ale wesprze sąd karny w zakresie konieczności przeprowadzenia dowodów i pozwoli sądowi spojrzeć inaczej na oskarżonego, który przyznał się do popełnienia czynu, który na przykład w ugodzie przeprosił sprawcę, który umówił się na sposób naprawienia szkody, czy to jest odszkodowanie za szkodę materialną, czy to będzie zadośćuczynienie za doznane cierpienia fizyczne z powodu jakichś obrażeń ciała, załóżmy przy wypadku komunikacyjnym. Natomiast w pozostałych innych sprawach taką ugodę można zawrzeć. I jeszcze chciałabym dodać, że są dwa tryby prowadzenia postępowań mediacyjnych we wszystkich kategoriach spraw. To jest tryb mediacji przedsądowej i tryb mediacji w toku trwających już postępowań sądowych. Bo jak zaznaczyłam na wstępie, mediacja ma charakter dobrowolny, strony muszą chcieć pójść do mediatora i strony mają prawo zadecydować o tym, kiedy z takiej mediacji skorzystają. Osoby, które mają taką wiedzę, a wiemy, że ta świadomość jeszcze jest mała, że to korzystanie z instytucji mediacji nie jest tak duże, jak nasze oczekiwanie, ale decyzja stron dobrowolna o rozwiązaniu sporu, nie korzystając z drogi sądowej, to jest ten tryb najszybszy, najsprawniejszy, najlepszy, najskuteczniejszy i najtańszy. Ale strony mogą również zdecydować się na proces sądowy, na postępowanie przed sądem i w toku postępowania sądowego mogą zdecydować się na pójście jednak do mediacji. Sąd, kierując sprawę do mediacji, może z tej instytucji skorzystać na każdym etapie. Przed sądem pierwszej instancji, na poziomie postępowania odwoławczego, w toku postępowania odwoławczego i wówczas sąd albo umorzy postępowanie, nie kontynuuje dalej, kiedy strony zawierają ugodę, albo rozstrzyga o części żądań, których strony nie objęły ugodą i wówczas sąd ogranicza swoje całe postępowanie dowodowe. Takie są korzyści płynące z możliwości skorzystania z tej alternatywnej metody do procesu sądowego.
1: Pani sędzio, powiedzmy jeszcze, w jakich sprawach najczęściej właśnie osoby decydują się na mediację, a w jakich jeszcze warto było, gdyby było?
0: Najczęściej ze sprawami dotyczącymi rozwiązania mediacji poza sądem występują małżonkowie albo opiekunowie w relacjach z dziećmi. To są sprawy o alimenty, to są sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka, to są sprawy o określenie kontaktów z dziećmi, z dzieckiem, wyboru szkoły. To są sprawy, które dotyczą stosunków sąsiedzkich już w sprawach cywilnych. Mało spraw jest z zakresu prawa pracy, ze stosunku pracy, być może mała wiedza albo mylna świadomość, że mamy nierównoprawne podmioty, bo jest pracownik i szef, ale sprawy jak najbardziej nadające się do mediacji. Lista mediatorów sądowych jest dostępna na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Zamościu. Mediacja trwa tak długo, jak długo potrzebują strony dojścia do porozumienia. Z takich

0: standardów prowadzenia mediacji, kiedy czytamy, to mówimy o 3-4 spotkaniach, by dać stronom czas do przemyślenia, do podjęcia jakiejś takiej decyzji niepochopnie, tylko mieć czas na przemyślenie. A każda sprawa jest inna, sprawy mają różny charakter, czasami skomplikowany, wymagający czegoś wyliczenia, bo mówiliśmy wcześniej, że czasami nawet zasięgnięcia jakiejś opinii specjalisty i takiej dojrzałości stron do rozwiązania konfliktu.
1: To wszystko w tym programie Zamojskiej Eski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową, przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Sanach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live 22 maja. Ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej 20, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po 9:00, Imagine Dragons i Thunder.

Madcon i Begin w Esce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w SC. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. Radio SK. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Simpson, co ty?
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl. Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501 107

0: 105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
1: Budowa ruszyła z kopyta i szkoda Ci czasu na czekanie? Świetnie, bo w Tartaku Greszta oferujemy tarcicę dostępną od ręki. Mamy też sporo nowości, akcesoria, jak wkręty, kątowniki i nie tylko, dostępne na miejscu. Do tego dochodzą świetne, niskie ceny, raty 0% i własny transport. A teraz także węgiel, dostępny od ręki, Tartak Greszta. Przyjedź, jeśli zależy Ci na czasie i jakości. Adamów 7B, telefon 519-764-734. Tartak Greszta, RRSO 0%.
2: Majowe uroczystości coraz bliżej, a razem z nimi potrzeba eleganckiego, dobrze dopasowanego stroju. W salonie Gitard w Zamościu czekają garnitury idealne na komunię oraz wiosenne okazje. Lekkie, stylowe i dopracowane w każdym detalu. A jeśli planujesz odświeżanie garderoby po zimie, znajdziesz tu marynarki, spodnie i koszule w najnowszych wiosennych odsłonach. Gitard. Gdy elegancja spotyka jakość. Zamość. Sadowa City Market.
3: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
4: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl 793 905 085.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czekaliśmy, czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
8: I po reklamie.
9: Esko.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia, lubię trochę.

Fast Cars and Superstars. We 5 minut do 10 to Christian Morki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić. Wesce mamy dla Was odlot ściśle tajny. To jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja, a

25 minut do 10 to Christian Morki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić. Wesce mamy dla Was odlot ściśle tajny. To jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja, a

0: co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
0: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
4: I po reklamie.
5: Zamość na czasie.
6: I Monika Kowalewicz, Zamojski Dom Kultury przygotował rywalizację dla tancerzy. Mowa o konkursie Folk Młodym Krokiem. To opcja dla solistów, duetów, formacji i zespołów powyżej 11 roku życia. Prezentowany układ może trwać do 4 minut. Organizatorzy dopuszczają różne style i formy taneczne, od klasyki przez taniec nowoczesny czy show dance, a cały występ powinien być inspirowany polskim folklorem. Konkurs 21 maja w sali widowiskowej ZDK-u. Do jutra przyjmowane będą zgłoszenia od chętnych wykonawców. Regulamin konkursu, przydatne adresy i szczegóły macie na stronie Zamojskiego Domu Kultury. Tam również info o konkursie Folk Młodym Głosem.
7: Muzyką się żyje.
8: Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w 4 miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGE Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami.

0: Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro, a przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję i jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak,
2: to jest mniej więcej
1: nie
2: to
1: znaczy,
2: samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów. To nie jest koniec Kwiatu Jabłoni. Ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: Skoro powiedział dalej, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w Esce i tylko w Esce można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami. A tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice. Potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył. A jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć Bledka? To za chwilę.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przyceny XXL w Media Expert.

Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499.

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
3: O, cześć Marek.
4: Hej, jak leci?
3: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
4: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO. Wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł. Nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
5: Zamość, wbijaj na Juwenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny. Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kasper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej na fejsie Akademii Zamojskiej i w wydarzeniu. Bez odbioru.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też w sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Essay. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23. SK.pl. Tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Nagramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: i na euro.com.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: O, cześć Marek.
6: Hej, jak leci?
5: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
6: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
7: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
8: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz czy 100 litrów paliwa?
9: Po co?
8: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
9: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
8: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
10: Już 15 maja. Dni otwarte Centrum BHP w Tomaszowie Lubelskim. Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników i wszystkich zainteresowanych. W ofercie obuwie, odzież robocza, artykuły BHP i przeciwpożarowe w dobrych cenach. Przeprowadzamy przeglądy gaśnic i hydrantów. Wykonujemy też kompleksowe znakowanie odzieży reklamowej i BHP. Przyjdź i poznaj naszą ofertę. Centrum BHP. Tomaszów Lubelski. Kaczorowskiego 13. Telefon 783 976 225. Do zobaczenia 15 maja.
11: Swoje auto

Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach.

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowe koncerty 15 maja może być wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się we.

o 1800% więcej. Tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Need a Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć, 11.

to Amy McDonald i This is the Life w Radiu SK 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Harry Z, Zuccaria, tak gramy.

0: to BZ Jauery, dom nad wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejka.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Ja nie spodziewałem się, że zadzwoni.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
1: Tak, ma najwspanialszą babkę na świecie.
0: A, no dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na Matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
1: Jezu, zajebiście, dzięki!
0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: O, cześć Marek.
4: Hej, jak leci?
3: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
4: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO. Wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł. Nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13, obok dworca PKP i ZOO.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
6: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bezczesnego, bezwpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego

darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka, bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
4: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow, które otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolim, Jam oraz Woners. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
7: I po reklamie.

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer to już zaraz.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon.

0: Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Zamość, wbijaj na Juvenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny? Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kasper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim.

marcowym. Wiktor Sas był w drużynie Tripsa i już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkursy pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwyciężczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Niko się z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już dzisiaj o 21.00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze warcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminemi, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12 przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja, a do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kungs i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

0: Esce.
1: Przydałoby się takie ohicha. Och i ach, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla Was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Can't Deny It. To teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Jankes, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami. A zgłaszać się możecie w aplikacji Radia Eska. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. Radio Eska. A Jankę, Skama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimed Bud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
6: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes. James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Nie ruszaj się.
8: Ja się nie ruszam.
7: To łóżko się rusza samo.
8: Ja wszystko słyszę.
7: To nie to, co pani myśli.
8: Mam nadzieję, bo brzmi jak katastrofa meblowa.
9: Majowe promocje w Elawi.
7: O, cisza.
8: I wygoda.
10: No, teraz to ma sens.
11: Miała być tylko wymiana łóżka.
8: A mamy spokój. I pamiętajcie, ja mam dobry słuch.
9: W Elawi. Komfort, który nie skrzywi. Majowe promocje trwają. Sprawdź już dziś.
12: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne, ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
13: O, cześć Marek.
14: Hej, jak leci?
13: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
14: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok Zoo, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13, obok dworca PKP i Zoo.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia, Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
17: I po reklamie.

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bonsai, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: To wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: no
1: tak
0: co?
1: Wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia, a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No,
1: leżeć do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No, mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram.

0: Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
1: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
0: Zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasę pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
10: Po co?
9: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
10: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
9: No tak.
11: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
12: To będzie ostatnia reklama. O, cześć Marek.
13: Hej, jak leci?
12: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
13: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO. Wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
14: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy: w USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy.

0: Piłkarskie święto w Meksyku i 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eski z hitu Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada. A tym kawałkiem jest Die Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
1: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
0: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Radio SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram. Damiano, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mi ciekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.

0: macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mi ciekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: O, cześć Marek.
2: Hej, jak leci?
1: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
2: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok Zoo, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13, obok dworca PKP i Zoo.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie do prawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
8: Już 15 maja, dni otwarte Centrum BHP w Tomaszowie Lubelskim. Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników i wszystkich zainteresowanych. W ofercie obuwie, odzież robocza, artykuły BHP i przeciwpożarowe w dobrych cenach. Przeprowadzamy przeglądy gaśnic i hydrantów. Wykonujemy też kompleksowe znakowanie odzieży reklamowej i BHP. Przyjdź i poznaj naszą ofertę. Centrum BHP, Tomaszów Lubelski, Kaczorowskiego 13. Telefon 783 976 225. Do zobaczenia 15 maja.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zamość, wbijaj na Juwenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny. Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kasper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej na fejsie Akademii Zamojskiej i w wydarzeniu. Bez odbioru.
11: I po reklamie.

0: BTS, to jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity. No i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co was dzisiaj kusi. Zróbcie to tak jak Darek.
1: Wiecie co?
0: No?
1: Sąsiad mnie podkusił. Tak zapachniało grillem, że szybko pobiegłem.

0: swojego do garażu, rozpaliłem i już karkóweczka zjedzona.
1: No tak to z tymi sąsiadami jest, nie? Że niby nie zwracamy uwagi, co tam sąsiad na podwórku robi, ale jak wiatr zawieje i poczujemy zapach, to nam żołądek ściska z głodu. Podobnie jest przecież z tym, z remontem na przykład, nie? Jak sąsiad remont zrobi, to nagle dochodzimy do wniosku, że w sumie ten tynk to już się do wymiany kwalifikuje.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
5: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
5: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
7: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
9: Tak, w galerii Revia Park.
8: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
10: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór wędlin. Jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór.

0: Dobrych cenach, tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
1: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok Zoo, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i Zoo.
2: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow, które otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolin, Jam oraz Woners. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zamość, wbijaj na Juwenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny. Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kasper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej na fejsie Akademii Zamojskiej i w wydarzeniu. Bez odbioru.
5: I po reklamie.
6: Zamość na czasie.
7: I Monika Kowalewicz. Zamościanie mogą się wybrać na spotkanie z formą rzeźbiarską. Może to być również refleksja nad współczesnym postrzeganiem sztuki. W galerii rzeźby profesora Koniecznego przy ulicy Łukasińskiego w Zamościu do zobaczenia jest nowa wystawa. Do połowy lipca oglądać tam można Lśnienie. Głosy zabierają artyści i młode pokolenie twórców. Wśród nich również reprezentantka Zamościa. A w Zamojskiej Akademii Kultury od czwartku prezentowane będą kadry pamięci. Mowa o wystawie fotografii na 30-lecie Fotoklubu RP. Poznać się będzie można z twórczym dorobkiem jego członków. Ekspozycja to 130 fotek wykonanych w różnych technikach, stylach i o różnych tematach. Otwarcie jest 14 maja o 17 w galerii przy Pereca.
8: Minęła 14, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w stanie New Jersey w USA.
9: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
8: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
10: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
8: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi w dzisiejszym meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
11: A początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż nie jeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie, a już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: Bez on bun w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterie przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej ligi siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lublin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK. Radio
1: SK. Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimed Bud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Zamość! Wbijaj na Juvenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny. Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kasper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc! Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej na fejsie Akademii Zamojskiej i w wydarzeniu. Bez odbioru!
9: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
10: Budowa ruszyła z kopyta i szkoda ci czasu na czekanie? Świetnie, bo w Tartaku Greszta oferujemy tarcicę dostępną od ręki. Mamy też sporo nowości, akcesoria, jak wkręty, kątowniki i nie tylko, dostępne na miejscu. Do tego dochodzą świetne, niskie ceny, raty 0% i własny transport. A teraz także węgiel, dostępny od ręki, Tartak Gryszta. Przyjedź, jeśli zależy ci na czasie i jakości. Adamów 7B, telefon 519-764-734. Tartak Gryszta, RRSO 0%.
11: Majowe uroczystości coraz bliżej, a razem z nimi potrzeba eleganckiego, dobrze dopasowanego stroju. W salonie Gitard w Zamościu czekają garnitury idealne na komunię oraz wiosenne okazje. Lekkie, stylowe i dopracowane w każdym detalu. A jeśli planujesz odświeżanie garderoby po zimie, znajdziesz tu marynarki, spodnie i koszule w najnowszych wiosennych odsłonach. Gitard. Gdy elegancja spotyka jakość. Zamość. Sadowa City Market.
12: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl 793 905 085.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: O, cześć Marek.
15: Hej, jak leci?
14: Potrzebuję opony na...

0: Ale to dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
1: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej obok Zoo wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i Zoo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czekaliśmy, czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
4: I po reklamie.
5: SK.

0: dawna to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu Esca możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem Esca, wpadajcie na esca.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. Esca.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: Próbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Nie ruszaj się.
3: Ja się nie ruszam.
2: To łóżko się rusza samo.
3: Ja wszystko słyszę.
2: To nie to, co pani myśli.
3: Mam nadzieję, bo brzmi jak katastrofa meblowa.
4: Majowe promocje w Lewi.
2: O, cisza.
3: I wygoda.
5: No, teraz to ma sens.
6: Miała być tylko wymiana łóżka.
3: A mamy spokój. I pamiętajcie, ja mam dobry słuch.
4: Wylawi. Komfort, który nie skrzywi. Majowe promocje trwają. Sprawdź już dziś.
7: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne, ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
12: I po reklamie.
13: Jest 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Teneryfę około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
14: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
13: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów.

0: kawałków lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
1: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam Was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z Was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną, cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: No to zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No byłem z dziewczyną, jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach, no i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek z Piskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam, podejrzę, zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś złapaliśmy razem kontakt i tak sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj.
2: Kocham cię mała, skalasz moje serce.
1: No to coś, skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną, cześć Julia.
3: Dzień dobry.
0: Hej. Ty potwierdzasz tę historię?
3: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
3: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I to się
3: poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na Macie na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki.
0: Znowu
1: się nie spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
3: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie.

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje 3 grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia S.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie do prawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: O, cześć Marek.
11: Hej, jak leci?
10: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
11: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej obok ZOO wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie.

0: Invest Bank. Siła przedsiębiorców.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie S program, najpierw leci miks najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SC. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Prawiłeska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój.

0: i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: I po reklamie.
11: Zamość na czasie.
12: I Monika Kowalewicz, Zamojski Dom Kultury przygotował rywalizację dla tancerzy. Mowa o konkursie Folk Młodym Krokiem. To opcja dla solistów, duetów, formacji i zespołów powyżej 11 roku życia. Prezentowany układ może trwać do 4 minut. Organizatorzy dopuszczają różne style i formy taneczne, od klasyki przez taniec nowoczesny czy show dance, a cały występ powinien być inspirowany polskim folklorem. Konkurs 21 maja w sali widowiskowej ZDK-u. Do jutra przyjmowane będą zgłoszenia od chętnych wykonawców. Regulamin konkursu, przydatne adresy i szczegóły macie na stronie Zamojskiego Domu Kultury. Tam również info o konkursie Folk Młodym Głosem.
13: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Chorbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
14: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała. Prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
13: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
15: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

0: Daddy Swims, on też odpoczywa razem z nami. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu. W sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16. Dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie. Mati i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK. Ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosówki i gram Lady Gaga.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z naczęczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować. Hejka!
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimedbud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: O, cześć Marek.
10: Hej, jak leci?
9: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
10: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
11: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
13: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używać...

0: i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: I po reklamie.

To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić, żeby to ona jutro rano dzieci do szkoły zaprowadziła.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
4: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
5: Budowa ruszyła z kopyta i szkoda ci czasu na czekanie? Świetnie, bo w Tartaku Greszta oferujemy tarczycę dostępną od ręki. Mamy też sporo nowości, akcesoria, jak wkręty, kątowniki i nie tylko, dostępne na miejscu. Do tego dochodzą świetne, niskie ceny, raty 0% i własny transport. A teraz także węgiel, dostępny od ręki, Tartak Gryszta. Przyjedź, jeśli zależy ci na czasie i jakości. Adamów 7B, telefon 519-764-734. Tartak Gryszta, RRSO 0%.
6: Majowe uroczystości coraz bliżej, a razem z nimi potrzeba eleganckiego, dobrze dopasowanego stroju. W salonie Gitard w Zamościu czekają garnitury idealne na komunię oraz wiosenne okazje. Lekkie, stylowe i dopracowane w każdym detalu. A jeśli planujesz odświeżanie garderoby po zimie, znajdziesz tu marynarki, spodnie i koszule w najnowszych wiosennych odsłonach. Gitard. Gdy elegancja spotyka jakość. Zamość. Sadowa City Market.
7: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność.

0: przyszłość. Nasza flota to nie tylko 6000 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, Twoja przygoda, Twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K-Zamost.pl 793-905-085.
1: Czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: I po reklamie.
5: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz domu pomocy społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
6: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
5: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
7: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal plus ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ozon w Radiu SK. A kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend i że SK wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy i rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Kuban i Zalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W tę niedzielę fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hawajską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, nie dla moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne gadżety.
1: Że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę wszczoleć.
0: No, ja nie wiem skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy. Pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejny hity na czasie. Będzie między innymi bardzo przyjemna bletka. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
9: Nie ruszaj się.
10: Ja się nie ruszam.
9: To łóżko się rusza samo.
11: Ja wszystko słyszę.
9: To nie to, co pani myśli.
11: Mam nadzieję, bo brzmi jak katastrofa meblowa.
12: Majowe promocje w Elawi.
9: O, cisza.
11: I wygoda.
13: No, teraz to ma sens.
14: Miała być tylko wymiana łóżka.
11: A mamy spokój.
13: I pamiętajcie, ja mam dobry słuch.
12: Wellawi. Komfort, który nie skrzywi. Majowe promocje trwają. Sprawdź już dziś.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
17: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
16: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
17: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
18: To będzie ostatnia reklama. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026 Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11

0: miejsca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
1: I po reklamie.

My dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają troszkę gorzej.

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
10: Swoje

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
6: Tak, w galerii Revia Park.
5: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź

0: oferty używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: I po reklamie. Zamość na czasie.
2: I Monika Kowalewicz. I znów można pisać o tym, co cieszy, śmieszy, dręczy, drażni czy irytuje. Po prostu o tym, co jest dla nas ważne. To główne założenie kolejnej odsłony konkursu na sztukę teatralną Zamojski Dom Kultury Sztuka Polskiego Szekspira. Już po raz 26. Temat sztuki oraz jej długość są dowolne. Swoje literackie fantazje na papier przelać mogą mieszkańcy powiatów Zamojskiego, Tomaszowskiego, Biłgorajskiego i Chrubieszowskiego. Pasjonaci teatru i literatury do dzieła. Do 13 czerwca macie czas, by zgłosić swoje prace. Te najlepsze zostaną wydrukowane w Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym. A regulamin zmagań i więcej info znajdziecie na stronie zdkzamość.pl.
3: Jest 18, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z Asseco Resowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9.00 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Reklama.
1: Już 15 maja, dni otwarte Centrum BHP w Tomaszowie Lubelskim. Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników i wszystkich zainteresowanych. W ofercie obuwie, odzież robocza, artykuły BHP i przeciwpożarowe w dobrych cenach. Przeprowadzamy przeglądy gaśnic i hydrantów. Wykonujemy też kompleksowe znakowanie odzieży reklamowej i BHP. Przyjdź i poznaj naszą ofertę. Centrum BHP, Tomaszów Lubelski, Kaczorowskiego 13. Telefon 783 976 225. Do zobaczenia 15 maja.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: spokojnie.
1: A w tobie?
0: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zamość, wbijaj na Juvenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny? Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kacper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej na fejsie Akademii Zamojskiej i w wydarzeniu. Bez odbioru.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: I po reklamie.

Radio SK.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa.

0: Reklama.
1: Zamość, wbijaj na Juvenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny? Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kacper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej na fejsie Akademii Zamojskiej i w wydarzeniu. Bez odbioru.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
8: Tak, w galerii Revia Park.
7: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
9: I po reklamie.

0: Polska Zamość News.
1: Czas na zestawienie najważniejszych informacji z Zamościa i z regionu. Pora podsumować tydzień na Zamojszczyźnie. Monika Kowalewicz, kłaniam się i zapraszam. W Zamościu wróciło płatne parkowanie. We wszystkich strefach działają już parkomaty, jest nowy cennik i nowe lokalizacje, gdzie zapłacimy za pozostawienie auta.
2: Paweł Łagowiec, dyrektor Zarządu Dróg Brodzkich w Zamościu. Wykonawca będzie odpowiedzialny, można powiedzieć, za całość warunków przedmiotu zamówienia, czyli ustawienie parkomatów, serwis parkomatów, obsługę, kontrol stref płatnego parkowania. Trzy strefy A, B i C. Strefa A obejmuje, można powiedzieć, ścisłe centrum, czyli przede wszystkim obszar Starego Miasta i jej bezpośrednie otoczenie. No, tak zwana najbardziej obciążona część

0: EIC 8 zł za miesiąc. Abonament dla właścicieli, najemcy lokalu usługowego w strefie A 25 zł, w strefie B i C 20 zł. Abonament dla mieszkańca Zamościa z kartą Zamościanina 1 miesiąc w strefie A 70 zł i w strefie B i C 30 zł. Abonament ogólnodostępny za 1 miesiąc w strefie A 360 zł, w strefie B i C 150 zł. I tutaj wyszliśmy naprzeciw instytucjom publicznym, uruchomiliśmy abonament dla pracowników instytucji publicznych, gdzie będzie kosztował abonament 100 zł, ale tylko będzie mógł zaparkować w tej największej strefie w Zamościu, czyli w strefie B. Przy MZK, przy dawnej ubezpieczalni i przy parku miejskim.
1: W strefach A i C opłaty są pobierane przez cały rok, w dni robocze w godzinach od 8 do 18, w strefie B od kwietnia do końca września w tych samych godzinach. Pod koniec roku pociągi z Lublina do Warszawy mają kursować co godzinę. Zapowiedział to w stolicy naszego województwa wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To odpowiedź na ponad 40% wzrost liczby pasażerów na tej trasie w ciągu ostatnich 2 lat. Pojawią się też nowe bezpośrednie relacje z Lublina do Kielc, Częstochowy i Wrocławia. Zmiany odczuć mają także podróżni z Zamojszczyzny, zapowiada je wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
2: W przyszłym roku ważny dla nas punkt programu, bo będziemy mieli nowe pociągi produkcji nowosądeckiego Newagu, które obsłużą trasy w ramach tak zwanego programu kolei lokalnych społeczności. Na Zamojszczyźnie chcemy rozwijać połączenia z Hrubieszowa przez Zamość w kierunku Krakowa i też te połączenia będziemy rozwijać trasą taką alternatywną z Zamościa przez Lublin i dalej Lubartów, Parczew, Łuków i do Warszawy. To będą pociągi spalinowo-elektryczne, czyli takie możliwe do wykorzystania wszędzie tam, gdzie jest trakcja elektryczna, jedziemy z wykorzystaniem prądu, gdzie nie ma trakcji elektrycznej, jedziemy z wykorzystaniem silnika diesla. Rozwój połączeń to jest dla nas ten punkt, bo mamy coraz więcej dobrej infrastruktury o dobrych parametrach. Teraz koncentrujemy się na tym, żeby było więcej połączeń w Ministerstwie Infrastruktury. To naturalnie te połączenia dalekobieżne realizowane przez PKP Intercity, ale też ważne jest, żeby i tutaj liczę na współpracę, żeby szczególnie połączenia w regionie, te służące do codziennych dojazdów, żeby one się rozwijały. To jest oczywiście w gestii pana marszałka. Ważne, żeby tu była synergia. Jedziemy szybko pociągiem dalekobieżnym, przesiadamy się na pociąg regionalny, jedziemy do Zamościa, jedziemy do Chełma, jedziemy do wielu innych miejscowości w regionie. Stąd stawiamy bardzo mocno na te działania takie podzielone na taką pracę u podstaw, o której często mówię, taką pracę organiczną, że jest już dobrze, ale chcemy, żeby było lepiej. I to jest związane z tą zwiększeniem liczby połączeń. Musimy myśleć o takich zupełnie nowych tematach w transporcie kolejowym. To jest przede wszystkim budowa nowej linii kolejowej Lublin-Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się kilka lat temu. Widzimy, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia. Zupełnie nową jakością to jednak jest budowa całkowicie nowej infrastruktury kolejowej. Na to też musimy stawiać.
1: Resort potwierdził plan budowy 17-kilometrowej linii dołącznej. Prace budowlane mają ruszyć na przełomie 2028 i 2029 roku, a pierwsi pasażerowie skorzystają z tego połączenia w roku 2031.
3: SK Zamość.
1: 3 600 000 zł, tyle miasto Zamość przeznaczy na przyszłoroczną edycję budżetu obywatelskiego Grodu Hetmana. Od poniedziałku przyjmowane będą propozycje inwestycji do realizacji. 2 240 000 to środki na działania na zamojskich osiedlach, reszta pokryje duży projekt ogólnomiejski. Nabór wniosków od 11 maja do 12 czerwca składać je można w formie papierowej w biurze obsługi interesanta lub elektronicznie. Potrzebny do tego adres i więcej info macie na stronie Zamojskiego Ratusza. Wznowiono rozpoczęte jesienią prace remontowe kominów zabytkowego Podkarpia. Chodzi o gmach między ulicami Staszica Łukasińskiego, Grodzką i Grecką na Starym Mieście w Zamościu. To okazały późno-barokowy klasztor i szpital z kościołem Bonifratrów, ufundowany w 1657 roku przez biskupa Mikołaja Świrskiego, sufragana chełmskiego. Znajdują się tam mieszkania administrowane przez ZGL, mieszka w nich około 50 rodzin. Inwestycji w Grodzie Hetmana mamy zresztą więcej. Do 19 maja miasto Zamość szuka wykonawcy, który rozbuduje zieloną infrastrukturę. Ratusz zapowiada wielkie donice

0: to dwa pojemniki z zielenią w formie donicy murowanej z cegły klinkierowej z miejscami odpoczynku w postaci zespolonych ławek. Wykonawca, który wygra przetarg, stworzy też miejsce wypoczynku z wykorzystaniem elementów zielonej infrastruktury na terenie zielonym nad Łabuńką od strony ulicy Weteranów. Ma to być pergola ze stolikiem i ławkami, huśtawka, stojak na rowery oraz kosze na śmieci. Do tego nowe nasadzenia, a ostatni element zadania to zazielenienie przystanku autobusowego przy Jana Pawła II. To elementy większego projektu o wartości ponad 1,5 miliona złotych. Była to prawdopodobnie pierwsza taka operacja w Polsce. Zespół neurochirurgów z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przeprowadził nowatorską, wielopoziomową, endoskopową stabilizację kręgosłupa. Dzięki tej małoinwazyjnej technice operacyjnej 82-letnia pacjentka zaczęła chodzić już kilkanaście godzin po zakończeniu operacji. Wcześniej z powodu drętwienia nóg nie mogła przejść nawet krótkiego dystansu. Pacjentka cierpiała na krytyczne zwężenie kanału kręgowego, mówi profesor Cezary Grochowski, kierownik oddziału neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.
1: Etiologia tej stenozy była wieloogniskowa z uwagi na przerost okolicznych tkanek w okolicy rdzenia kręgowego i nerwów, jak również niestabilność wielosegmentowa wymagająca stabilizacji tego kręgosłupa. Z uwagi na wiek pacjentki i wielochorobowość zdecydowaliśmy się na operację metodą endoskopową, żeby zwiększyć bezpieczeństwo samej operacji, gdyż operacja w warunkach metody klasycznej jest bardzo obciążająca dla pacjentów, wiążąca się z dużą utratą krwi i z koniecznością odstawienia leków przeciwzakrzepowych. W przypadkach zabiegów endoskopowych nie jest to niezbędne, co przekłada się na znaczne bezpieczeństwo dla takiego pacjenta w przypadku, kiedy na przykład choruje na chorobę niedokrwienną z serca i jest zaopatrzona stentami. Czas zabiegu operacyjnego to wiąże się głównie z sprawnością operatora, natomiast na pewno inwazyjność takiego zabiegu jest dużo większa. W przypadku metody endoskopowej nie ma konieczności odcinania przyczepów mięśni od struktur kostnych kręgosłupa, co już na samym początku powoduje destabilizację tego kręgosłupa wynikającą z samej operacji. Tutaj dostęp do kręgosłupa znajduje się w naturalnych płaszczyznach mięśniowych, także nie wymaga odcięcia mięśni od kręgosłupa, nacięcie jest małe. Znacznie mniejsza utrata krwi, znacznie mniejsze dolegliwości bólowe, pooperacyjne oraz dużo bezpieczniejszy sam zabieg. Zgodnie z moją wiedzą jest to pierwszy zabieg w Polsce wykonany na więcej niż jednym poziomie, czyli tak zwana wielopoziomowa stabilizacja kręgosłupa. Wynika to z czasu trwania tego zabiegu. One naprawdę mogą bardzo długo trwać i zazwyczaj nie wykonuje się ich wielopoziomowo. Kręgosłup złożony jest z kilkunastu, nawet kilkudziesięciu segmentów. Każdy segment składa się z dwóch, trzech oraz krążka międzykręgowego. W tym wypadku konieczność była wymiany

0: Endoskopowe mają dużo większą korzyść nad zabiegami klasycznymi. Wynika to z mniejszej traumatyzacji tkanek, no i szybszej pionizacji pacjentów. Jest to szczególnie korzystne dla pacjentów w starszym wieku. No myślę, że to jest pewien sukces. Proszę pamiętać, że wcześniej ci pacjenci wymagali dużych operacji, co się wiązało z dużą utratą krwi, z dużą traumatyzacją tkanek. Obecnie jesteśmy w stanie w mało inwazyjnym dostępie wykonać tak rozległy zabieg. Proszę pamiętać, że praktycznie 80% pacjentów na oddziałach neurochirurgii to są pacjenci wymagający operacji kręgosłupa. Społeczeństwo się starzeje, jest to choroba cywilizacyjna, no bo jest tych schorzeń coraz więcej. Jest duża liczba pacjentów, którzy wymagają takiej operacji. Społeczeństwo się starzeje, niestety kręgosłup jest narażony na dużo mikrourazów, no i z tego powodu może dochodzić do stenozy kanału kręgowego, czyli zwężenia tych struktur nerwowych. Tak wygląda nasze życie, że czasami no, te schorzenia kręgosłupa będą niestety nam towarzyszyły. Decyzja o operacji no, podejmuje lekarz, neurochirurg, także po konsultacji, natomiast no, oczywiście jak są dolegliwości bólowe lub jakieś ubytkowe objawy neurologiczne, czy niedowłady, albo utrudnione chodzenie, no to powinien pacjent się skonsultować z lekarzem specjalistą.
1: Podczas zabiegu lekarze wykorzystali zaawansowaną wieżę endoskopową oraz system nawigacji kręgosłupa wspierany przez robotyczny tomograf śródoperacyjny. Pomogło im to w precyzyjnym wprowadzeniu śrub oraz implantów, które skorygowały krzywiznę kręgosłupa pacjentki. Zamojskie Kino zaprasza na spotkanie z podróżnikiem, kierowcą ciężarówki Dawidem Andresem. Opowie o swoich podróżach tirem, m.in. przez Amazonię.
2: Tomasz Eli, dyrektor Centrum Kultury Filmowej Strony w Zamościu. Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie, które wykracza poza ramy zwykłego seansu filmowego. Już 11 maja o godzinie 18 w ramach naszego cyklu spotkania z inspiracją gościć będziemy nietuzinkowego człowieka, Dawida Andresa. Większość Państwa może znać go zapewne z ekranów telewizorów, jako uśmiechnięty tego kierowcy wielkiej ciężarówki, który z pasją odkrywa najdalsze zakątki Stanów, Australii, Afryki czy Wietnamu. Dawid to przede wszystkim człowiek o niezwykłym parcie ducha. Podczas naszego spotkania wrócimy do korzeni jego podróżniczej drogi, do wyprawy, za którą wraz z bratem otrzymał prestiżową nagrodę Kolosa. Opowie nam, jak to jest to pokonać tysiące kilometrów przez Andy i Amazonkę na specjalnie skonstruowanych rowerach wodnych. Nasz cykl spotkania z inspiracją otworzymy właśnie po to, by przybliżyć Państwu ludzi, którzy mają odwagę realizować niemożliwe marzenia. Dawid Andres podzieli się z nami nie tylko opowieściami z ekstremalnej wyprawy rzeką Amazonką, ale także opowie o kulisach tworzenia podróżniczych programów telewizyjnych. Będzie wieczór pełen energii, autentyczności i pasji, która głęboko w to wierzę, stanie się inspiracją dla wielu z Państwa. Także zapraszam serdecznie. Do zobaczenia w kinie.
1: Spotkanie w poniedziałek o 18 w ramach nowego cyklu spotkania z inspiracją. W stylowym do obejrzenia będzie też 5 hitów 23 edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Weekend z festiwalowymi projekcjami zapowiada Zamojskie Centrum Kultury Filmowej. Hasłem tegorocznej odsłony były poszukiwania. Twórcy szukali najlepszych sposobów na opowiadanie o rzeczywistości, a publiczność wiedzy, inspiracji i narzędzi do zrozumienia świata. Teraz taką okazję mają zamojscy wielbiciele kina dokumentalnego od 15 do 17 maja w stylowym. Prezentowane będą filmy Orwell 2+2=5, Kandydaci Śmierci, Niedźwiedzica, Broken English oraz Wspinaczka. Dokładny rozkład jazdy i info o biletach na stronie stylowy.net.
3: SK Zamość News.
4: Violetta Sawa, zaczynam magazyn radiowy zamojskiej Eski. W tym magazynie znajdzie się policyjny przegląd zdarzeń z 4 powiatów, będzie też o mediacji.
3: SK Zamość.
4: Nasz magazyn rozpoczynamy przeglądem zdarzeń z powiatu biłgorajskiego, Krubieszowskiego, Krasnostawskiego i Tomaszowskiego. Szczegóły już teraz.
5: Starszy aspirant Joanna Klimek, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Biłgoraju. Do policjantów zgłosił się 45-letni mieszkaniec naszego powiatu, który został oszukany podczas internetowej transakcji. Mężczyzna ten na jednym z popularnych portali ogłoszeniowych wystawił na sprzedaż felgi. Bardzo szybko skontaktowała się z nim za pośrednictwem popularnego komunikatora osoba zainteresowana kupnem. Następnie po ustaleniu szczegółów podesłała mu link, który niestety mężczyzna otworzył. Został wtedy przekierowany na stronę łudząco podobną do strony znanej firmy kurierskiej, gdzie znajdowały się dalsze instrukcje dotyczące rzekomej transakcji. Po skorzystaniu z tego linku okazało się, że z jego konta zostały wypłacone pieniądze w kwocie ponad 4,5 tysiąca złotych. Apelujemy, aby podczas transakcji pieniężnych lub kontaktów telefonicznych dotyczących wpłat zachować szczególną ostrożność. Przypominamy, że jeżeli nieznajoma sama osoba podsyła nam link, który przekierowuje nas na stronę, gdzie mamy podać dane swoje lub dane do płatności, nigdy nie należy

0: tego robić, zachowujmy zdrowy rozsądek i pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W czwartek 30 kwietnia policjanci zostali skierowani na jedną z biłgarajskich ulic, gdzie miało dojść do pożaru. Podczas akcji gaśniczej strażacy w jednym z pomieszczeń ujawnili nadpalone ludzkie zwłoki. Na miejscu znajdowały się 3 osoby, byli to dwaj mężczyźni w wieku 65 i 42 lat, a także 43-letnia kobieta. Wszystkie te osoby były nietrzeźwe i zostały zatrzymane. Czynności na miejscu zdarzenia policjanci wykonywali pod nadzorem prokuratora. Policjanci zaczęli intensywne czynności zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia. Na podstawie zgromadzonego materiału śledczy wstępnie ustalili, że w domu, w którym doszło do tragedii, spożywany był alkohol. W pewnym momencie 42-latek zaatakował 61-latka, bijąc go po ciele. Następnie spowodował pożar. Doszło do rozprzestrzeniania się ognia. Niestety 61-latek nie przeżył tego zdarzenia. Decyzją prokuratora jego ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań. 42-latek został doprowadzony do biłgarajskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna ten w przeszłości był wielokrotnie notowany i karany. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za popełniony czyn grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie nadzorowane jest przez prokuraturę rejonową w Biłgaraju. Do posterunku policji w Tarnogrodzie zgłosiła się 37-latka, która poinformowała policjantów o tym, że ktoś ukradł jej rower. Do tego zdarzenia doszło w niedzielę pod jednym z bloków w Tarnogrodzie. Wartość tego jednośladu wyceniła na kwotę 2000 zł. Policjanci udali się w rejon, w którym doszło do kradzieży. W toku czynności ustalili, że sprawcą może być 32-latek z Tarnogrodu. Udali się do jego miejsca zamieszkania, gdzie na posesji ujawnili skradziony jednoślad. Mężczyzna przyznał się do kradzieży, twierdząc, że jego rower jest zepsuty, a on nie chce chodzić na piechotę. Poszkodowana kobieta odzyskała swoją własność, natomiast 32-latek odpowie za kradzież. Grozi mu kara do nawet 5 lat pozbawienia wolności.
1: Teraz przegląd z Krasnego Stawu. Mówi rzecznik prasowy krasnostawskiej policji, podkomisarz Anna Huszczo.
2: Kryminalni, realizując operacyjne ustalenia, dokonali przeszukania pomieszczeń i pojazdu należących do 38-letniego mieszkańca gminy Sienica Różana. W jego trakcie policjanci ujawnili i zabezpieczyli blisko 700 gramów substancji psychotropowych i środków odurzających, w tym amfetaminę, marihuanę i mefedron. Ujawnili także uprawę marihuany. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków przekracza 32 tysiące złotych. Policjanci zabezpieczyli również kilka telefonów komórkowych oraz gotówkę. Podczas interwencji 38-latek nie stosował się do poleceń i naruszył nietykalność cielesną jednego z policjantów. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do komendy, gdzie wykonywano z nim dalsze czynności. Noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych, posiadania środków odurzających, uprawy konopi innych niż włókniste oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Prokurator zawnioskował o tymczasowy areszt. O dalszym losie 38-latka zdecyduje sąd. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w miejscowości Zagroda w gminie Sienica Różana. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 35-letni mieszkaniec Zamościa, kierując samochodem osobowym marki Alfa Romeo, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku jezdni stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze, następnie przejechał nad rowem i uderzył w drzewo. W chwili zderzenia miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. 35-latek przewoził dwoje pasażerów, 33-latka oraz 18-latkę. W wyniku wypadku kierowca doznał najpoważniejszych obrażeń. Został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Lublinie. Podróżujący z nim pasażerowie również odnieśli obrażenia. Jak wykazało badanie na zawartość alkoholu w organizmie, oni również byli nietrzeźwi. Od kierującego pobrano krew do dalszych badań. Policjanci zatrzymali ponadto kierującemu prawo jazdy. Okoliczności zdarzenia są szczegółowo wyjaśniane. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 1 maja po godzinie 18 w miejscowości Izbica. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 44-letni mieszkaniec gminy Izbica, kierujący samochodem BMW, nie zachował należytej ostrożności i na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 10-letniego chłopca, który przechodził przez jezdnię, przeprowadzając rower. Chłopiec został przewieziony do szpitala w

własnym stawie. Po przeprowadzonych badaniach lekarz stwierdził, że nie doznał on poważnych obrażeń i został wypisany do domu. Kierujący po potrąceniu chłopca odjechał z miejsca zdarzenia, lecz szybko został ustalony przez policjantów. Badanie alkomatem wykazało, że 44-latek znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Wykonano również badania retrospekcyjne, które wskażą, jakie było stężenie alkoholu w jego organizmie w chwili

wyjaśniane. Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o podejrzeniu oszustwa. Zgłaszający poinformował, że idzie za mężczyzną, który chwilę wcześniej odebrał pieniądze od jego sąsiadki i próbuje oddalić się z miejsca. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Gdy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, jeden z podejrzanych oddalił się, natomiast drugi został zatrzymany. Okazał się nim 20-letni obywatel Włoch. W wyniku intensywnych działań w krótkim czasie zatrzymano także drugiego mężczyznę, 22-letniego obywatela Ukrainy. Jak wynika z ustaleń śledczych, sprawcy działali metodą na policjanta i na prokuratora. Najpierw oszust skontaktował się telefonicznie z 73-letnią mieszkanką Krasnego Stawu i przedstawiając się jako

0: płacić oraz przekazać kurierowi działającemu na zlecenie policji. Seniorka przekazała mężczyznom 15 tysięcy złotych. Po tym, gdy sprawcy odebrali pieniądze, zostali zaczepieni przez czujnego sąsiada. Zaskoczeni sytuacją, zdecydowali się oddać pieniądze i zaczęli uciekać, co zostało natychmiast zgłoszone na numer alarmowy. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że zatrzymani mogą mieć związek z podobnymi przestępstwami na terenie Świdnika, Zamościa oraz Lubartowa. Łączna suma strat poniesionych przez pokrzywdzonych przekracza 180 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty oszustwa i jeden z nich odpowie również za posiadanie środków odurzających, które zostały ujawnione w aucie. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zastosował wobec obu mężczyzn tymczasowy areszt. Najbliższe 3 miesiące spędzą w tymczasowym areszcie. Mężczyznom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Teraz przegląd z powiatu chrubieszowskiego.
2: Aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Chrubieszowie. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Trzeszczany. Policjanci z miejscowego posterunku zauważyli na drodze publicznej jadących dwóch rowerzystów, którzy dość chwiejnie jechali na swoich jednośladach. Dodatkowo na widok nadjeżdżającego radiowozu zeskoczyli z rowerów. Policjantom to zachowanie wydawało się dość dziwne. Postanowili sprawdzić stan trzeźwości obu panów. Jak się okazało, 43-latek miał 2,6 promila alkoholu w organizmie, a jego 50-letni kompan ponad 1,5 promila. Obaj to mieszkańcy gminy Trzeszczany. Policjanci sporządzili stosowną dokumentację i poinformowali cyklistów, że sporządzą wniosek o ukaranie do sądu. Mężczyźni, prowadząc rowery, udali się do swoich domów. Po około godzinie od zdarzenia ci sami policjanci znowu zauważyli tych samych mężczyzn jadących rowerami. Kiedy ich zatrzymano, ponownie tłumaczyli, że jadą do bankomatu, aby wziąć pieniądze i zakupić alkohol. Policjanci przekazali sprawę z wnioskiem o ukaranie do sądu. Przypominamy, że kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości powyżej 0,5 promila to wykroczenie zagrożone karą aresztu od 5 do 30 dni lub grzywny nie niższej niż 2,5 tysiąca złotych, a często do 5 tysięcy złotych. Stan po użyciu alkoholu od 0,2 do 0,5 promila grozi mandatem minimum 1000 zł. Dodatkowo sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Chorodło. Jak wynika z ustaleń, do domu 39-letniego mieszkańca tej właśnie gminy przyszło dwóch znanych mu mężczyzn, którzy pobili go. Usiłowali groźbą przekonać go, aby wycofał zeznania, które złożył we wcześniejszym postępowaniu. Dwaj napastnicy po pobiciu poszli spożywać alkohol. Potem ponownie przyszli do tego samego domu i ponownie pobili 39-latka. W końcu mężczyzna uciekł z domu do sąsiednich zabudowań i udało mu się powiadomić o całym zdarzeniu służby. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali obu mężczyzn, którzy trafili do policyjnego aresztu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Do zdarzenia doszło w miejscowości Strzyżów. Policjant chrubieszowskiej drogówki pełnił służbę z funkcjonariuszem Straży Granicznej z Chrubieszowa. Podczas wspólnego patrolu zauważyli motorowerzystę, który wyjechał spod miejscowego sklepu wprost przed nadjeżdżający oznakowany radiowóz policyjny. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić stan trzeźwości kierowcy. Jak się okazało, 39-letni mieszkaniec gminy Chorodło miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. W związku z tym funkcjonariusze poinformowali kierującego, że zostanie wszczęte postępowanie w kierunku artykułu 178a paragraf 1 kodeksu karnego, czyli kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Motorower został zabezpieczony, a kierowca trafił do policyjnego aresztu. Teraz odpowie przed sądem. Według przepisów kodeksu karnego za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.
1: W tej części naszego magazynu przegląd z powiatu tomaszowskiego.
3: Młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Tomaszowie Lubelskim. Ustalamy sprawców oszustwa metodą na lekarza, w wyniku którego seniorka z powiatu tomaszowskiego straciła 45 tysięcy złotych. Do 92-letniej mieszkanki powiatu tomaszowskiego na numer stacjonarny zadzwonił oszust.

0: Udającej się za pielęgniarkę kobieta poinformowała seniorkę, że jej syn jest ciężko chory i przebywa w szpitalu. Pomóc miał mu bardzo drogi lek sprowadzony z zagranicy. Seniorka w trosce o życie i zdrowie swojego syna zgodziła się przekazać wszystkie pieniądze, które posiadała. Następnie rozmowę z seniorką miał kontynuować ordynator szpitala. Wypytywał kobietę o biżuterię, złoto i kosztowności, ponieważ pieniądze mogły nie wystarczyć na zakup leku. W tle rozmowy seniorka miała słyszeć swojego syna, który błagał o ratunek. W efekcie kobieta przygotowała wszystkie swoje oszczędności i przekazała mężczyźnie, który przyszedł do jej mieszkania. Tomaszowianka w ten sposób straciła 45 tysięcy złotych. Następnego dnia 92-latka skontaktowała się ze swoją córką, informując o całym zajściu. Dopiero wówczas zrozumiała, że padła ofiarą manipulacji i oszustwa. Ustalamy wszystkie okoliczności tej sprawy oraz apelujemy o rozwagę w kontaktach z nieznajomymi. Policjanci codziennie realizują wiele interwencji, które zgłoszone są za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Część z nich dotyczy zdarzeń drogowych, inne nieporozumień rodzinnych. Każde zgłoszenie mundurowi traktują poważnie. Zdarzają się również przypadki, kiedy urządzenia typu smart same wysyłają zgłoszenia do operatora numeru 112 poprzez funkcję alarm SOS. Tak było w przypadku dwóch interwencji, które miały miejsce w minioną niedzielę i poniedziałek na terenie powiatu tomaszowskiego. W pierwszym przypadku otrzymaliśmy zgłoszenie, z treści którego wynikało, że mieszkaniec gminy Tarnowatka znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Skierowani na miejsce policjanci zastali pod wskazanym adresem zaskoczonego mężczyznę, który nic nie wiedział o zgłoszeniu. Finalnie okazało się, że to jego zegarek wysłał komunikat do służb ratunkowych. Kolejna interwencja dotyczyła poważnego wypadku, jakiemu miał ulec właściciel telefonu, z którego otrzymaliśmy zgłoszenie. Również w tym przypadku zgłoszenie okazało się fałszywe, a mieszkaniec gminy Tomaszów Lubelski oświadczył, że telefon, który wysłał powiadomienie, wypadł mu i uszkodził się, wysyłając błędny komunikat o zagrożeniu pod numer alarmowy 112. Pamiętajmy, że angażując służby do fałszywych zgłoszeń, odbieramy pomoc tym, którzy jej naprawdę potrzebują. Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji alarm SOS w telefonie lub zegarku, należy w ustawieniach wyłączyć funkcję automatycznego dzwonienia, a także przed każdorazowym włożeniem telefonu do kieszeni zablokować ekran startowy. W środę w godzinach popołudniowych dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Majdan Sielec w gminie Krynice doszło do zderzenia się dwóch pojazdów. Skierowani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że 24-letni mieszkaniec gminy Krynice, kierujący Audi na prostym odcinku drogi, nie zachował bezpiecznej odległości od znajdującego się przed nim BMW i uderzył w jego tył. Do zdarzenia doszło w chwili, gdy 30-letnia mieszkanka gminy Rachanie, kierująca BMW, zatrzymywała się, widząc spadającą na jezdnię gałąź. W wyniku zderzenia się pojazdów 30-latka trafiła do szpitala. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierujących, byli trzeźwi. Mundurowi zatrzymali dowód rejestracyjny z Audi z uwagi na uszkodzenia pojazdu zagrażające bezpieczeństwu na drodze. Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia i apelujemy o rozwagę na drodze. Pamiętajmy, że rozkojarzenie i nieuwaga za kierownicą mogą przyczynić się do powstawania groźnych w skutkach wypadków.
1: SK Zamość.
2: Teraz w naszym magazynie będzie o mediacji. Przypomnimy, że mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy te prowadzi mediator, bezstronna i neutralna osoba trzecia. Do jego zadań w czasie trwania mediacji należy wspieranie komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnięciu porozumienia. Szczegóły już teraz.
3: Teresa Renata Bodys, jestem sędzią koordynatorem do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Zamościu.
2: Powiedzmy, pani sędzio, właśnie dokładnie, czym ta mediacja jest, dlaczego jest alternatywna, czym to polega?
3: Alternatywna metoda rozwiązywania konfliktu do procesu sądowego, tak jak sama nazwa mówi, to rozwiązujemy konflikt poza sądem. Rozwiązujemy konflikt poza sądem, ale doprowadzamy do zawarcia ugody przed mediatorem, która ma moc ugody sądowej. To jest taki walor, że nie musimy iść do sądu, nie musimy poddawać swojego procesu pod rozstrzygnięcie, czasami bardzo długotrwałe,

sądowe, tylko możemy umówić się na rozwiązanie konfliktu przed mediatorem. I to jest taka istota, że mediacja ma charakter dobrowolny, mediacja ma charakter poufny i mediację prowadzimy przed profesjonalnym mediatorem, przed osobą, która ma odpowiednią wiedzę, która ma umiejętności mediacyjne, koncyliacyjne, która pozwala na wzajemne zrozumienie stron, na czym konflikt polega i pomaga, wspiera przy rozwiązaniu tego konfliktu, nadając takiej ugodzie formę ugody spisanej mediacyjnej, którą przedstawiamy do sądu do zatwierdzenia. Sąd bada pod względem prawnym, czy ugoda spełnia wszystkie wymogi i ją zatwierdza. Nie ma procesu dowodowego. Sąd tylko ocenia charakter takiej ugody i ugoda zatwierdzona przez sąd, albo taka, której sąd nadaje klauzulę wykonalności, ma moc ugody sądowej. Więc gdybyśmy chcieli ocenić, jakie walory ma ta alternatywna metoda do procesu sądowego, no to oczywiście po pierwsze to jest satysfakcja stron, że same rozwiązują swój konflikt. Ja często podczas rozpraw, tak jak każdy sędzia, nakłaniamy strony do ugody, bo mówimy, że kiedy strony same rozwiążą swój konflikt, to jest najlepsze rozstrzygnięcie. Lepsze od najlepszego wyroku, który jest zgodny z prawem, ale nie do końca uwzględnia wolę stron. Natomiast w ugodzie to jest satysfakcja stron, że one same zdołały rozwiązać swój konflikt, a jednocześnie przyjmują odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Bo skoro zobowiązaliśmy się wykonać, to my wykonujemy tę ugodę. Ugoda zatwierdzona na wypadek, gdyby strona wycofała się, chciała się wycofać w przyszłości, ma ten skutek, że podlega wykonaniu w drodze egzekucji. Więc wycofanie się z zawartej ugody, tak jak wycofanie się z wyroku, czy tam próba podważenia wyroku prawomocnego, nie wchodzi w rachubę. Umówienie się stron przed profesjonalną osobą, przed mediatorem, przedłożenie do sądu do zaakceptowania, kończy spór, znosi spór, likwiduje spór. Wiemy, że ludzie przemieszczają się, mieszkamy w kraju, w Polsce, wyjeżdżamy za granicę, tam podejmujemy pracę, przemieszczamy się z rodzinami własnymi, tam zakładamy rodziny, rodzą się dzieci z obywatelami różnych narodowości i przyjeżdżamy do kraju, nie idziemy do sądu, tylko idziemy do mediatora, ale możemy taką ugodę realizować również za granicą, bo mediator polski jest mediatorem europejskim, tak jak sędzia polski jest sędzią europejskim, prokurator polski jest prokuratorem europejskim. Ugoda mediacyjna jest szybkim sposobem rozwiązania konfliktu, jest dużo tańszym od procesu sądowego rozwiązaniem konfliktu, bo nie prowadzimy postępowania dowodowego kosztownego w sądzie. Przyjeżdżają strony, świadkowie, ponoszą koszty ze swoim stawiennictwem. Świadkowie domagają się zwrotu kosztów utraconego zarobku, kosztów dojazdu do sądu. Wiele spraw wymaga wywołania opinii biegłych. Opinie specjalistyczne są bardzo kosztowne. To są koszty, oprócz wniesienia opłaty od pozwu w sprawach cywilnych, kiedy by sąd mógł rozpoznać sprawę, to są te dodatkowe koszty bardzo istotne i nieporównywalnie wyższe od kosztów samej mediacji. Inny jest też czas, bo jak powiedziałam, na mediację poświęcamy przed mediatorem tyle czasu, ile potrzebujemy, by dobrowolnie się dogadać, mówiąc tak potocznie. Czasami potrzebujemy wsparcia jakiegoś specjalisty, na przykład w sprawach związanych z rozliczeniem jakiejś działalności firmy albo jakiejś umowy o roboty budowlane, więc może coś wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, ale to są koszty też opinii inne niż koszty sądowe, bo kiedy sąd zleca opinię biegłemu, biegły wyznacza ramy wynagrodzenia, w jakich się decyduje przyjąć zlecenie sądu. Strony, jeśli same sobie wybierają poza sądem,

biegłego sądowego, bo mogą z takiego skorzystać przy ugodzie mediacyjnej, umawiają się z biegłym na zakres tej opinii, czasami inny niż sąd by wymagał, gdyby prowadził swój spór, i na cenę. Więc jest to zdecydowanie tańsze i zdecydowanie krócej trwające postępowanie rozwiązujące konflikt. Korzystanie z mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach takich, gdzie decyzyjność stron jest istotą rozwiązania konfliktu. Może odpowiem, w jakich nie możemy. Nie możemy się umówić w sprawie karnej, gdzie podstawą aktu oskarżenia jest popełnienie przestępstwa. O popełnieniu przestępstwa, o jego charakterze, o wymiarze kary decyduje sąd. Nie można się umówić na rozwiązanie małżeństwa.

0: Tutaj sąd musi zbadać przesłanki trwałości, zupełności rozpadu pożycia małżeńskiego i dobra małoletniego dziecka, jeśli jest. Natomiast we wszystkich innych sprawach strony mogą zdecydować się na mediację. Mogą się zdecydować na mediację w sprawach o alimenty, o opiekę nad dzieckiem, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o rozstrzyganiu o istotnych sprawach dziecka, kiedy mówimy o szeroko rozumianych sprawach rodzinnych. We wszystkich sprawach ziemskich, sąsiedzkich, o wykonywanie prawa własności, współwłasności. Możemy się umówić na mediację w sprawach ze stosunku pracy. W sprawach karnych, które wymieniłam, że nie można, to nie można tylko w takim zakresie, jak powiedziałam, ale możemy się umówić na mediację, która będzie miała charakter naprawienia szkody, bowiem możemy toczyć proces karny i prowadzić postępowanie dowodowe w kierunku ustalenia, czy oskarżony popełnił przestępstwo, jakiego rodzaju jest przestępstwo i jaką karę wymierzyć, ale możemy w trybie ugody mediacyjnej umówić się na sposób naprawienia szkody, by nie wywoływać odrębnego procesu cywilnego i by sąd karny mógł wykorzystać tę ugodę mediacyjną przy ocenie postawy oskarżonego i przy wymiarze kary. Więc ugoda mediacyjna nie wprost zastąpi cały proces karny, ale wesprze sąd karny w zakresie konieczności przeprowadzenia dowodów i pozwoli sądowi spojrzeć inaczej na oskarżonego, który przyznał się do popełnienia czynu, który na przykład w ugodzie przeprosił sprawcę, który umówił się na sposób naprawienia szkody, czy to jest odszkodowanie za szkodę materialną, czy to będzie zadośćuczynienie za doznane cierpienia fizyczne z powodu jakichś obrażeń ciała, załóżmy przy wypadku komunikacyjnym. Natomiast w pozostałych innych sprawach taką ugodę można zawrzeć. I jeszcze chciałabym dodać, że są dwa tryby prowadzenia postępowań mediacyjnych we wszystkich kategoriach spraw. To jest tryb mediacji przedsądowej i tryb mediacji w toku trwających już postępowań sądowych. Bo jak zaznaczyłam na wstępie, mediacja ma charakter dobrowolny, strony muszą chcieć pójść do mediatora i strony mają prawo zadecydować o tym, kiedy z takiej mediacji skorzystają. Osoby, które mają taką wiedzę, a wiemy, że ta świadomość jeszcze jest mała, że to korzystanie z instytucji mediacji nie jest tak duże jak nasze oczekiwanie, ale decyzja stron dobrowolna o rozwiązaniu sporu, nie korzystając z drogi sądowej, to jest ten tryb najszybszy, najsprawniejszy, najlepszy, najskuteczniejszy i najtańszy. Ale strony mogą również zdecydować się na proces sądowy, na postępowanie przed sądem i w toku postępowania sądowego mogą zdecydować się na pójście jednak do mediacji. Sąd, kierując sprawę do mediacji, może z tej instytucji skorzystać na każdym etapie. Przed sądem pierwszej instancji, na poziomie postępowania odwoławczego, w toku postępowania odwoławczego i wówczas sąd albo umorzy postępowanie, nie kontynuuje dalej, kiedy strony zawierają ugodę, albo rozstrzyga o części żądań, których strony nie objęły ugodą i wówczas sąd ogranicza swoje całe postępowanie dowodowe. Takie są korzyści płynące z możliwości skorzystania z tej alternatywnej metody do procesu sądowego.
1: Pani sędzio, powiedzmy jeszcze, w jakich sprawach najczęściej właśnie osoby decydują się na mediację, a w jakich jeszcze warto by było, gdyby było?
0: Najczęściej ze sprawami dotyczącymi rozwiązania mediacji poza sądem występują małżonkowie albo opiekunowie w relacjach z dziećmi. To są sprawy o alimenty, to są sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka, to są sprawy o określenie kontaktów z dziećmi, z dzieckiem, wyboru szkoły. To są sprawy, które dotyczą stosunków sąsiedzkich, już w sprawach cywilnych. Mało spraw jest z zakresu prawa pracy, ze stosunku

0: Prowadzenia mediacji, kiedy czytamy, to mówimy o 3-4 spotkaniach, by dać stronom czas do przemyślenia, do podjęcia jakiejś takiej decyzji. Nie pochopnie, tylko mieć czas na przemyślenie. A każda sprawa jest inna. Sprawy mają różny charakter, czasami skomplikowany, wymaga.
1: Ale także chcemy podziękować wszystkim naszym mecenasom, wspierającym nas instytucjom, firmom za to, że są, za to, że dzięki nim też możemy się rozwijać. Gala będzie szczególna, będzie oczywiście tort z okazji jubileuszu 105-lecia, różne nagrody, też wszystkiego nie będę zdradzać, ale także występy muzyczne uświetnią to jutrzejsze wydarzenie. Pani Maria Wojtyna, studentka Rynku Sztuki i Zarządzania w Kulturze, także praktykantka w Książnicy Zamojskiej razem z tatą Karolem Wojtyną będą umilać muzycznie tę galę i również wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury, to jest nasz sąsiad przez ścianę, będą uczestniczyć, oprawę muzyczną tworzyć, za co też dziękuję panu dyrektorowi, że mamy taką bardzo dobrą współpracę. Kolejny dzień, od razu po weekendzie 11 maja w poniedziałek, tym razem w naszej filii numer 7, Mediateka w Akademii na ulicy Akademickiej 8 w Zamojskiej Akademii Kultury w historycznym gmachu Akademii Zamojskiej odbędzie się, organizowane przez Książnicę Zamojską wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną w Zamościu, pierwsze Zamojskie Forum Bibliotekarzy. W tym roku będzie miało jeszcze taki charakter regionalny, ale już w przyszłym roku chcemy nadać mu rangę ogólnopolską. Teraz będziemy mieć hasło Biblioteka Otwarta na Wszystkich, które oczywiście komponuje się też z tym hasłem głównym Tygodnia Bibliotek Otwierasz, Odkrywasz. I tutaj zechcemy się pochylić nad różnymi tematami, nad tym, jaki jest stan bibliotek w Polsce, bibliotek publicznych, pedagogicznych w perspektywie ostatniego dziesięciolecia, co się zmieniło, co się polepszyło, a może gdzie jeszcze szukać zmiany, będą inspirujące wydarzenia, jak ta rola bibliotek, bo jednak 10 lat to jest niemało, jak się zmieniła w ciągu tego czasu. Postaramy się też odpowiedzieć na pytania, jak odpowiada na wyzwania współczesności w obszarze edukacji, w obszarze nowoczesnych technologii, także pracy z czytelnikiem. Będą również wystąpienia dotyczące biblioterapii, jak jest ważne też w takiej pracy bibliotekarzy, jak sobie radzić z różnymi cyfrowymi narzędziami w pracy bibliotekarza. To będzie miało też taki charakter szkoleniowy. I to spotkanie, to nasze forum jest jakby dedykowane wszystkim, którzy chcą rozwijać takie nowoczesne, dostępne, otwarte biblioteki, w których można bardzo, bardzo wiele rzeczy odkryć. I mamy też nadzieję, że dostarczy to spotkanie osobom przybyłym wielu inspiracji i do dalszej pracy w bibliotekach i również przybędą na nasze kolejne spotkania i będzie także możliwość zapoznania się podczas tego wydarzenia z ofertą nowości wydawnictwa naukowego PWN i tutaj mamy nadzieję, że to też rozszerzy swoje kręgi w przyszłych latach. Kolejny dzień i kolejne emocjonujące wydarzenia. 12 maja robimy coś, czego jeszcze nie było. Tym razem zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na godzinę 12:30, to jest wtorek 12 maja, Rynek Wielki.

Czyli emocje, relacje międzyludzkie, różne życiowe przełomy. Też pani Małgosia dzieli się taką swoją wielką pasją do literatury. Tydzień bibliotek jest bardzo ciekawy, ale tak jak powiedziałam, cały czas u nas coś się dzieje i także w maju, nie o wszystkich wydarzeniach powiem, bo jest też część takich wydarzeń stałych, które są w naszej ofercie, czy to są czwartki u Stanisława, czy to są spotkania o regionie w bibliotece, gdzie odkrywamy też Zamość, Zamojszczyznę, rozmawiamy z pasjonatami, z badaczami, z przewodnikami, z ludźmi, którzy kochają Zamojszczyznę, kochają to miejsce i tą przestrzeń, dzielą się też swoją pasją. Bardzo często autorzy poczytnych książek pokazują historię, kulturę, zabytki, wspaniałe dziedzictwo kulturowe tego regionu. Natomiast pod koniec maja będziemy obchodzić w bibliotece 25. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. W tym roku mamy takie hasło: czytanie, mądrość, siła. Myślę, że z tym się wszyscy zgodzimy, że bardzo wiele czytanie może pomóc. I 27 maja, także na Kamiennej 20 w Galerii Ex Libris, zaplanowaliśmy takie spotkanie o godzinie 10 dla dzieci. Różni zaproszeni goście, między innymi pan Mariusz Blicharz, w tej chwili pracownik Książnicy Zamojskiej, też przewodnik po Zamościu Roztoczu. Także ja będę tam uczestniczyła w tym spotkaniu i czytała. Będzie również gość specjalny, którego na razie nie zdradzimy. I będziemy czytać dzieciom wybrane utwory, ale także młodzi czytelnicy przeczytają utwory, które wybrali. I tego dnia zaplanowaliśmy, że to będzie taka kraina bajek, baśni, legend. I wszyscy, którzy tego dnia przyjdą, odwiedzą Książnicę Zamojską, będą na tym spotkaniu, to zapraszamy ich w strojach bajkowych. Z jakiej bajki tylko się chce, jakie bajki najbardziej lubimy. Natomiast 29 maja o godzinie 13, też w Galerii Ex Libris na Kamiennej 20, będzie spotkanie autorskie z panią Agnieszką Frączek. To jest taka bardzo popularna pisarka dla dzieci. Ona jest i poetką, ale też doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, germanistką. Specjalizuje się też w leksykografii. I ona w swojej twórczości właściwie łączy taką zabawę z edukacją. Bardzo pięknie popularyzuje wiedzę o języku polskim w taki sposób bardzo przystępny. O różnych frazeologizmach też uczy. Książki logopedyczne, taką całą serię wydała. Wiersze, opowiadania o różnych zwierzętach, o kotach. Potrafi też łączyć i poczucie humoru, i naukę języka. I jej książki są bardzo chętnie czytane nie tylko przez dzieci, ale też przez dorosłych. Ona jest wielokrotnie nagradzana. I to spotkanie odbywa się w ramach takiego projektu Biblioteczna Odyseja, które jest dofinansowane ze środków miasta Zamość. I tutaj również będzie można na tym spotkaniu nabyć książki autorki, zdobyć autograf, porozmawiać. Myślę, że warto również przyjść na takie wydarzenie. Książnica Zamojska imienia Stanisława Kostki-Zamojskiego we współpracy z różnymi instytucjami, fundacjami, osobami organizuje różne konkursy. Chciałam bardzo serdecznie Państwa zaprosić na kolejną edycję konkursu U nas za stodołą. Konkurs na opowiadanie. W tym roku mamy już edycję 8. W ogóle pomysłodawcą tego jest pan Marek Farfos i głównym organizatorem Fundacja Ku Przeszłości z Wojsławic, a Książnica Zamojska współorganizuje. I zapraszamy. Do końca lipca można przesyłać wszystkie informacje, także na stronie Książnicy się znajdują, na Facebooku. Można przesyłać do końca lipca opowiadania science fiction, fantastyczne albo jakiś horror. Chodzi o to, żeby fabuła tego opowiadania rozgrywała się na polskiej wsi albo w jakimś miasteczku. Zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, wykształcenia, zainteresowań, narodowości, gdziekolwiek mieszkają. Będą tylko dwie grupy wiekowe, do 15 lat i od 15 lat do końca. Więc tak naprawdę wszyscy mogą wziąć w tym udział. Wymóg jest taki, żeby te prace wcześniej nie były publikowane nigdzie, ani w postaci papierowej, ani w postaci elektronicznej. I tak mniej więcej takie opowiadanie przysłane na konkurs nie może przekraczać 30 tysięcy znaków ze spacjami. To tak jest około 15 do 20.

Chcemy propagować twórczość literacką, która skupia się wokół takiej tematyki wiejskiej, ale też mamy nadzieję po raz kolejny być takim forum dla autorów, którzy na przykład nigdy wcześniej nie prezentowali swoich umiejętności, gdzieś tam pisali do szuflady, żeby też się odważyli, zachęcamy. I tutaj przysłali fantastyka, folklor, polska wieś, również zainteresowania historyczne, jakieś regionalistyczne. Chcemy promować talenty, które się pojawią i walory turystyczne, historię, kulturę i myślę, że każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. Gorąco zachęcam do udziału. Można zadebiutować, może być to debiut, ta praca później też nie tylko może zostać nagrodzona, ale też będą nagrody, ale może zostać także opublikowana. Myślę, że to jest warte, jeżeli ktoś tam pisze do szuflady albo w ogóle chce się odważyć, to mocno zachęcamy, bo tutaj mamy taką przestrzeń, że można zaprezentować te swoje prace, też wymyślić coś ciekawego, jeżeli kogoś folklor interesuje, gdzieś tam tematyka wiejska i lubi także fantazy, to w ciekawy sposób, co też pokazały poprzednie edycje, można to wszystko połączyć i powstają wspaniałe opowiadania, które czyta się z zapartym tchem. Serdecznie zapraszam także do udziału w konkursie, który jest adresowany dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla miasta Zamość, ale i dla całego powiatu zamojskiego. To jest konkurs Zamość i Zamojszczyzna. Wiem, skąd jestem, wiem, co znaczę. I ten konkurs polega na napisaniu kilkustronnicowego pamiętnika o dawnym Zamościu, o regionie zamojskim, o okolicy, co się kiedyś działo. Chcemy pokazać, jak to wszystko wyglądało. I tutaj chcemy też propagować i takie rozmiłowanie w przeszłości, w historii. Chcemy zachęcić młodzież do tego. Myślę, że dostrzega to także, ale żeby zwróciła uwagę na to piękno przeszłości, na to, co otacza, na dziedzictwo kulturowe, wspaniałe, długie tradycje, nie tylko samego Zamościa, ale i całej Zamojszczyzny. I ten konkurs jest współorganizowany przez kilka podmiotów, to jest Książnica Zamojska, ale to jest też Fundacja imienia dr Zygmunta Klukowskiego, która jest pomysłodawcą tego konkursu, drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej w Zamościu, także Archiwum Państwowe w Zamościu i tutaj patronat honorowy objął starosta zamojski, a także prezydent miasta Zamość. Udział w konkursie też mamy nadzieję, że zintegruje środowiska młodych, które piszą czasem do szuflady albo się trochę wstydzą, więc bardzo serdecznie zapraszamy i z Zamościa, i z terenu powiatu zamojskiego. Taki zapis pamiętnikarski. Mamy też nadzieję, że pomoże bardziej poznać, rozmiłować się w historii regionu, w jego dziedzictwie, w zabytkach, w takiej przeszłości. Myślę, że też zwróci uwagę młodych ludzi, że wyrastamy z pewnych korzeni, że towarzyszy nam pewna tradycja. I prace konkursowe należy przesyłać, dostarczać do 10 września. Później nastąpi do końca października rozstrzygnięcie i będzie też taka gala podsumowująca. I ten konkurs został objęty patronatem honorowym starosty zamojskiego oraz patronatem honorowym prezydenta miasta Zamość. I tutaj mamy nadzieję, że też przyciągniemy młodych ludzi, którzy albo już interesują się przeszłością, albo właśnie zaczną i zechcą napisać taki krótki pamiętnik o tym, co się dawniej działo w regionie zamojskim na naszej pięknej Zamojszczyźnie. Przewidziane są nagrody w tym konkursie, będzie też takie uroczyste podsumowanie, ale również publikacja. Jeżeli ktoś nigdy do tej pory nie publikował, to może się spodziewać, że te prace, które zostaną wybrane, nagrodzone, także się ukażą. Myślę, że to też dodaje takiego splendoru młodym ludziom, którzy zaczynają albo może już piszą i tutaj również można się zaprezentować. Bardzo podobnie też od stycznia organizujemy w Książnicy Zamojskiej Galerię Jednego Wiersza. To jest konkurs poetycki. Co miesiąc komisja konkursowa wybiera napisany przez młodzież jeden z wierszy i on jest prezentowany zarówno w naszych mediach społecznościowych, jak i na honorowym miejscu na Kamiennej 20 na sztaludze w pięknych ramach oprawiony, jest także wystawiany. Chcemy popularyzować wśród młodzieży, wśród dzieci, młodych ludzi nie tylko czytanie, ale także tworzenie literatury, pisanie wierszy, pisanie pamiętników, w ogóle pisanie, bo to też później daje większą pewność siebie. Nieważne, czy piszemy wiersz, czy piszemy pamiętnik, czy to jest jakieś opowiadanie, ale rozwijamy w sobie takie umiejętności, które później przydadzą się także w takim życiu dorosłym, gdzie na przykład trzeba będzie napisać list motywacyjny, jakieś podanie, może coś innego, może to się przyda do pracy. I te zdolności władania piórem naprawdę bardzo mocno też rozwijają człowieka, tak jak czytanie,

0: pomagają też w dorosłym życiu. Księżnica Zamojska cały czas się rozwija. Staramy się być otwarci na wszystkie grupy wiekowe, na ludzi o różnych zainteresowaniach, pasjach, różne grupy wiekowe, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie u nas. I staramy się także rozwijać mocniej, więcej tą przestrzeń w internecie, media społecznościowe. Mamy i Facebook, mamy Instagram, mamy stronę internetową. Bardzo serdecznie zapraszam. Dużo się dzieje, naprawdę. I w księżnicy, i w naszych filiach. To też ma odzwierciedlenie na przykład na Facebooku czy na Instagramie. Zapraszam serdecznie. Czasem nawet po kilka postów dziennie wstawiamy, bo jest tak dużo i nawet wszystkiego się nie zdąży wstawić, bo tutaj naprawdę są i spotkania autorskie, i spotkania o regionie w bibliotece, czwartki u Stanisława, różne zajęcia dedykowane dla dzieci, nie tylko pochadkowe spotkania, ale i inne. Naprawdę różne warsztaty, projekty edukacyjne. Bardzo, bardzo dużo się u nas dzieje i też pojawiły się, myślę, że część z Państwa już może widziała, jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam i zapraszam, na Facebooku filmiki, kręcimy tak zwane rolki od początku tego roku i staramy się pokazywać to, co się u nas dzieje, ale też zaczęliśmy od przybliżenia zarówno siedziby Biblioteki Głównej na Kamiennej 20, jak i wszystkich naszych 7 filii. Opowiedzieć, gdzie się znajdują, w ogóle pokazać, jakie są godziny otwarcia, żeby też każdy mógł zobaczyć, zlokalizować tą bibliotekę w przestrzeni miasta. I każda z tych filii ma też taką wyjątkową ofertę skierowaną do różnych grup wiekowych. Są spotkania z dziećmi i cykliczne bywają, i spotkania ze starszymi ludźmi. Realizujemy też taką ofertę książka na telefon, jeżeli ktoś nie może, ma trudności z poruszaniem się, czy trwałe, czy na przykład czasowe, czy jest osobą starszą, schorowaną, po prostu do nas dzwoni i my wychodzimy w przestrzeń miasta, bierzemy książkę, przychodzimy z tą książką, oczywiście nie tylko przynosimy, rozmawiamy, też bardzo się cieszę, że takie osoby są, ale też te osoby, co jest bardzo miłe, nam jako bibliotekarzom, pracownikom biblioteki dziękują, że czasami ta książka jest właśnie takim oknem na świat bardzo wyjątkowym. I tutaj staramy się też pokazywać na Facebooku, na tych naszych rolkach, te przeróżne aktywności, żeby też się dowiedzieć i co się u nas dzieje, i gdzie nas można znaleźć, odwiedzić, ale także o wydarzeniach planowanych pokazujemy. No i proszę Państwa, szykujemy też taką niespodziankę. To się wszystko okaże na gali 8 maja.
1: SK Zamość.
2: Teraz w naszym magazynie powiemy o fotografowaniu. Jak fotografować, jak dobrze fotografować. Porozmawiamy z Mirosławem Chmielem z Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Zacznijmy od tego, od czego zależy dobre zdjęcie.
3: Od czego? Ja powiem tak. Prowadziłem dziesiątki warsztatów fotograficznych. Co roku Zamojska Grupa Fotograficzna w okresie ferii dla młodzieży prowadzi. I pierwsze zawsze moje pytanie było na każdych warsztatach. Czy przeczytaliście instrukcję aparatu? Czytając instrukcję aparatu, naprawdę tam można wyczytać wszystko. Począwszy od tego, jak ten aparat obsługiwać, czyli który, jaki przycisk do czego służy, można przeczytać o programach w aparacie, które są. Są szczegółowo opisane. Jest też napisane, który program do jakich zdjęć należy wykorzystać. Poza tym różne, w każdej instrukcji są opisane różne typy fotografii, jakie można robić i może w skrócie, może nie bardzo szczegółowo, ale jest napisane, jak fotografować architekturę, jakie parametry wtedy ustawiać aparatu, jest napisane, jak fotografować krajobraz, jakie parametry aparatu, jak fotografować dziecko i tak dalej, i tak dalej. Także bym proponował jedną rzecz. Przeczytać instrukcję obsługi aparatu, który się kupiło. I na tych warsztatach, to z doświadczenia wiem, jak się zapytam, kto przeczytał instrukcję? Nikt. Przychodzą się uczyć fotografować, mają podręcznik, bo te instrukcje są dość obszerne i nawet nie zajrzą, nie przeczytają. A to jest naprawdę podstawa.
2: Czy można nauczyć się patrzeć fotograficznie?
3: Z tym patrzeniem to jest różno. Można się nauczyć na tych warsztatach, jak ja mówię, podstaw kompozycji. Czyli trójpodział, złoty punkt. Tego można nauczyć. Można przedstawić słuchaczom, jak to ma wyglądać. Ale naprawdę, tak szczerze, to trzeba mieć coś w sobie. Trójpodział i złoty punkt to są podstawy. I one są wykorzystywane od wieku w malarstwie. Także to nie jest tak, że dopiero to wymyślono. To są ogólne zasady, które należałoby stosować. Są

czwarty punkt to są podstawy i one są wykorzystywane od wieku w malarstwie, także to nie jest tak, że dopiero to wymyślono. To są ogólne zasady, które należałoby stosować. Są, które należałoby stosować. Są

0: i z praktyki można nabrać odnośnie tej kompozycji trójpodziału i złotego punktu tam z biegiem czasu, ale trzeba mieć, jak to powiedziałem, jakieś poczucie smaku i poczucie no piękna. Wtedy to się da, jak się razem połączy, no powstaje dobry obraz.
1: Czy trudniej jest robić zdjęcia czarno-białe czy kolorowe?
0: Oj, trudniej. Trudniej z paru względów, bo

0: rośnie jak ten zielony krzew, więc w sumie to się wszystko rozmyje. Także tutaj trzeba umieć patrzeć na kolor w odcieniach szarości, umieć patrzeć, żeby te kolory były wydobyte odpowiednio i
1: Nie stwierdzono zakażenia wirusem HIV, nie występują żadne inne choroby infekcyjne. Taka osoba musi spełnić szereg wymagań, które są szczegółowo opisane na stronie RCKiK Lublin w zakładce Kto może oddać krew lub też na stronach internetowych krwiodawców. Pierwszym warunkiem jest odpowiednie przygotowanie się do oddania krwi, a więc w dniu poprzedzającym planowaną donację należy spożywać ubogotłuszczowe posiłki, na kolację również ubogotłuszczowy posiłek, wypić większą ilość płynów, oczywiście nie spożywać na dwa dni przed planowaną wizytą w oddziale terenowym czy też w RCKiK alkoholu, przyjść po przespanej nocy, być wypoczętym, zgłosić się do placówki, gdzie pobierana jest krew z dowodem osobistym po zjedzonym śniadaniu ubogotłuszczowym i po wypiciu odpowiednio dużej ilości płynów. Pierwszym warunkiem, który kwalifikuje dawcę, to jest poziom hemoglobiny. Badamy to przed kwalifikacją do donacji. U kobiety musimy uzyskać wartość hemoglobiny powyżej 12,5 g w decylitrze, u mężczyzny powyżej 13,5 g w decylitrze. I kolejny etap to jest już kwalifikacja do oddania krwi, która odbywa się na podstawie uzyskanych poprzednio wyników badań oraz na podstawie ankiety wypełnionej po zgłoszeniu się do oddziału. Na podstawie ankiety, wyników badań i wywiadu lekarskiego osoba jest zakwalifikowana do oddania krwi pod warunkiem, że oddanie krwi nie spowoduje żadnych negatywnych wpływów na zdrowie dawcy, ale też krew pobrana od tej osoby nie będzie bezpieczna dla biorcy składników, które wytworzymy z tej krwi. Po zakwalifikowaniu osoba oczekuje na wezwanie do pobrania. Pobieramy krew pełną lub też składniki krwi, mianowicie osocze metodą automatyczną i krwinki płytkowe metodą automatyczną. Pobór krwi pełnej o objętości 450 ml trwa maksymalnie do 10-11 minut, ale z reguły proces sam trwa 5-6 minut rutynowy. Zabieg plazmaferezy jest troszeczkę dłuższym zabiegiem, gdyż pozyskujemy tutaj tylko osocze, pozostałe elementy są zwrotnie zwracane dawcy. Trwa około 30-40 minut. Najdłuższym procesem jest zabieg tromboferezy, który trwa nawet do godziny.
2: Pani kierownik, czy oddawanie krwi boli?
1: Oddawanie krwi nie boli. Jest to tylko odporność na wkucie igły do żyły. Niejednokrotnie już Państwo macie doświadczenie z pobieraniem krwi, chociażby do badań analitycznych. I tak to się u nas odbywa. Różnica jest tylko taka, że do pobierania krwi stosujemy grubszą nieco igłę. Ale to tylko jest ten krótki moment wkucia do żyły dawcy. Oczywiście w przypadku zabiegów tromboferezy zabieg może troszeczkę być uciążliwy ze względu na czas trwania, ale Państwo znajdujecie się na fotelu, leżycie wygodnie, a samo urządzenie sobie pracuje z Państwa krwią. Do zabiegów plazmaferezy czy tromboferezy są kwalifikowane osoby, które już kilkakrotnie oddawały krew pełną. Przy pierwszym zgłoszeniu się do oddawania pobieramy tylko krew pełną. Przy kolejnych donacjach po bezpiecznym oddaniu pierwszej donacji możemy kwalifikować do zabiegów plazmaferezy czy tromboferezy.
2: Pani kierownik, czy po oddaniu krwi przysługują nam dni wolne pracy?
1: Tak, oczywiście pobranie jednej jednostki krwi pełnej czy wykonanie zabiegów aferez automatycznych wiąże się z utratą kalorii i z osłabieniem niewielkim organizmu, szczególnie po oddaniu krwi pełnej, kiedy pobieramy wszystkie komórki krwi znajdujące się w naszym krwiobiegu, a regeneracja krwinek czerwonych po oddaniu krwi trwa około miesiąca. Szczególnie osłabienie można odczuwać w dniu donacji, w pierwszym dniu donacji krwi pełnej, dlatego

0: Toteż dawcy przysługuje 2 dni po oddaniu każdego składnika krwi. Pierwszym dniem jest dzień donacji i drugi, kolejny dzień również jest dniem wolnym dla krwiodawcy.
1: Pani kierownik, jakie grupy krwi są najbardziej potrzebne?
0: Zapotrzebowanie na składniki krwi w poszczególnych grupach krwi jest dość zróżnicowane. W naszej populacji najwięcej osób posiada grupę A, RH+ i 0 RH+. I tych biorców w tych grupach mamy najwięcej, jak też i dawców w tych grupach mamy najwięcej. Ale paradoksalnie największe problemy z realizacją zamówień ze szpitali mamy w zakresie zabezpieczenia w koncentraty krwinek czerwonych grup RH ujemnych, czyli 0 minus A minus B minus. I notorycznie przez cały rok borykamy się z niedoborami krwi właśnie w tych grupach. W związku z tym regularnie dawcy o tych grupach otrzymują SMS-y z prośbą o zgłaszanie się i oddawanie krwi. Tylko 7% populacji polskiej posiada grupę RH, 0 RH ujemną. Natomiast jeśli w szpitalach naszych są pacjenci, kilku pacjentów z grupą RH ujemną i przygotowywani są do zabiegów, czy w trakcie zabiegów kobiety, podczas porodu, czasami również występują powikłania i wymagają transfuzji składników krwi, więc czasami są sytuacje, że nie mamy odpowiedniej ilości koncentratu krwinek czerwonych grupy 0 RH ujemnej. Stąd też bardzo nam na tym zależy, aby krwiodawcy z grupą RH ujemną oddawały krew pełną właśnie i regularnie przychodzili do oddawania krwi. Oczywiście, jeśli stan zdrowia na to pozwala.
1: Pani kierownik, komu najczęściej nasza krew jest potrzebna?
0: W obecnych czasach wraz z postępem technologii medycznych niestety paradoksalnie zwiększa się również ilość osób potrzebujących leczenia składnikami krwi, gdyż nie udało się dotąd otrzymać z żadnymi metodami, żadną technologią syntetycznych komórek. Udało się tylko metodami biologii molekularnej otrzymać niektóre białka, które wytwarza nasz organizm i te mają zastosowanie w medycynie, ale nie zastąpimy żadnymi lekami krwinek płytkowych, krwinek czerwonych. Dlatego też dla wielu jednostkach chorobowych jedyną możliwością uratowania życia człowieka, czy też wspomagania procesu leczenia jest właśnie zastosowanie tych komórek w leczeniu. W przypadku wystąpienia masywnych krwotoków, które wielokrotnie występują w następstwie wypadków komunikacyjnych, innych urazów, jako powikłanie w trakcie porodu, musimy bardzo szybko zareagować, aby pacjenta uratować poprzez właśnie przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych, czyli szybko musimy pacjentowi dostarczyć krwinek czerwonych, bo one po prostu są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych narządów. Musimy mieć w każdym momencie odpowiednią ilość poszczególnych grup krwi, aby właśnie w takich trudnych sytuacjach nagłych uratować pacjenta. No, gdyby nie krwiodawcy, gdyby te składniki nie były wytworzone z krwi pobranej od dawców, no, taki człowiek natychmiast by umarł. Jednorazowo należy to podkreślić, że podczas masywnych urazów, masywnych krwotoków nawet jeden pacjent musi otrzymać kilkanaście jednostek koncentratu krwinek czerwonych, czyli taką ilość dawców potrzebujemy, żeby zabezpieczyć pacjenta do jednej transfuzji. A niejednokrotnie nie kończy się to tylko na jednej transfuzji. Taki pacjent po dobie, po 2-3 dobach wymaga kolejnych transfuzji. Również należy podkreślić fakt, że osoba, która oddaje krew pełną, pomaga jednocześnie 3 różnym pacjentom, gdyż z krwi pełnej otrzymujemy koncentrat krwinek czerwonych, otrzymujemy osocze i koncentrat krwinek płytkowych i te 3 różne składniki są przetaczane 3 różnym pacjentom. Najczęściej jednostki chorobowe, które wymagają przetoczenia składników krwi, to są właśnie masywne krwotoki, o których już wspomniałam, ale też niedokrwistości. To jest przygotowanie pacjenta do planowanych zabiegów operacyjnych. Wiele zabiegów chirurgicznych, kardiochirurgicznych nie może się rozpocząć bez zabezpieczenia odpowiedniej ilości koncentratów krwinek czerwonych. Pacjenci leczeni metodą chemioterapii, a więc pacjenci onkologiczni,

0: Onkologiczni również są regularnymi biorcami składników krwi, gdyż metoda leczenia powoduje uszkodzenie tych komórek i my musimy uzupełnić poprzez przetaczanie składników krwi tym pacjentom. Zabiegi kardiochirurgiczne wymagają zabezpieczenia bardzo dużej ilości koncentratu krwinek czerwonych, również kilka czy nawet kilkanaście jednostek do jednego zabiegu. Niektóre zabiegi okulistyczne wymagają zabezpieczenia uzupełnienia poziomu płytek u pacjenta w koncentraty krwinek właśnie płytkowych, które też pozyskujemy, wytwarzamy z krwi pobranej od dawcy, czy też preparaty pobrane metodą tromboferezy od pacjentów. Transfuzje uzupełniające u noworodków, transfuzje wymienne u noworodków, czy transfuzje dopłodowe, to przecież też jedyny sposób wyleczenia i pomocy tym dzieciom, to jest właśnie przetłuczenie składników krwi różnych, czy to koncentratu krwinek czerwonych, czy koncentratów krwinek płytkowych. Nawet wydawać by się mogło, że czasami banalny, bardzo prosty zabieg laryngologiczny czy inny może wystąpić z powikłaniem, którego następstwem jest konieczność uzupełnienia ubytku krwi czy innych składników naszej krwi. I tutaj też jedyną pomocą to jest transfuzja tych składników, czyli pomoc krwiodawcy. Na szczęście w ostatnich latach, muszę powiedzieć, że pracujemy spokojnie, gdyż akcje promocyjne, informacje w społeczeństwie spotykają się naprawdę z gorącym i życzliwym odzewem ludzi. Ludzie chętnie przychodzą, pozyskujemy nowych krwiodawców pierwszorazowych, którzy później już stają się regularnymi, przychodzą do nas regularnie. I nawet w okresie letnim, w okresie wakacyjnym, urlopowym też w tym okresie nie stwierdziliśmy jakichś zagrożeń w zabezpieczenie szpitali w składniki krwi. Mieliśmy odpowiednią ilość dawców z wyjątkiem właśnie koncentratów RH ujemnych, czyli 0 i A. I tutaj, jak już wspomniałam, cały rok borykamy się z niedoborami, aczkolwiek na SMS-y, na prośby nasze dawcy reagują i szybko nam uzupełniają te niedobory, które już w naszej ocenie są niebezpieczne. Natomiast należy podkreślić, że pacjenci hospitalizowani od wielu lat są zawsze bezpieczni, zabezpieczeni w składniki krwi, gdyż jeśli nasze regionalne centrum krwiodawstwa ma okresowe, krótkie niedobory w danej grupie krwi, następuje wymiana między regionalnymi centrami krwiodawstwa w Polsce. Więc pacjent może być bezpieczny na każdym oddziale, ale oczywiście nie zwalnia to pacjentów, którzy są przygotowywani do zabiegów planowanych, żeby starali się wśród swojej rodziny, znajomych prosić zdrowe osoby o oddawanie krwi, gdyż istnieje tak zwane dawstwo rodzinne. Osoba, która z intencją dla konkretnej osoby chce oddać krew, zgłasza taką informację przy rejestracji. I w takiej sytuacji, nawet przy niedoborach okresowych składników danej grupie krwi, taki pacjent na pewno nie będzie musiał mieć przesuniętego zabiegu operacyjnego, planowanego, na który czeka bardzo długo. Więc cały czas nasza prośba, apel, żeby pacjenci również zaangażowali się w promowanie, mobilizowanie swojej rodziny do oddawania krwi przed swoim zabiegiem.
1: Pani kierownik, a czy krew właśnie z centrum zostaje przewożona do szpitali z naszego regionu?
0: Tak, w terenowym oddziale w Zamościu, jako jedynym poza Lublinem terenowym oddziałem w obrębie województwa lubelskiego, wytwarzamy składniki krwi, jak też i posiadamy bank krwi. I do nas spływają zamówienia z okolicznych szpitali, z różnych powiatów. Zaopatrujemy w składniki krwi dwa nasze szpitale zamojskie, no jako trzeci również NUMED, ale również szpitale w Szczebrzeszynie, w Biłgoraju, w Hrubieszowie, w Tomaszowie, ale również w Chełmie. Nadwyżki składników krwi, jeśli takie są, oczywiście są przekazywane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, które musi zabezpieczyć nieporównywalną ilość szpitali w składniki krwi.
1: Pani kierownika, kiedy nie możemy oddać krwi?
0: Również te zasady dyskwalifikacji operacji są dokładnie opisane na stronach internetowych, o których wcześniej wspomniałam. Ogólnie należy powiedzieć, że nie mogą być krwiodawcami osoby, które są zakażone wirusami przenoszonymi przez krew, a więc wirusami HIV, wirusami powodującymi wirusowe zapalenie wątroby. Nie mogą to być osoby zakażone krętkiem wywołującym kiłę, ale też osoby, które aktualnie są zakażone innymi wirusami, w których występują objawy infekcji, osoby, które są chore onkologicznie, czy też u których stwierdzono wystąpienie choroby jakiejś hematologicznej, chorób przewlekłych, które stosują na stałe leczenie. Czasowa dyskwalifikacja jest związana również z zastosowaniem szczepionek, z wykonaniem tatuażu, z przebyciem zabiegu operacyjnego, z transfuzją składników krwi. Dokładne informacje są opisane na stronach internetowych. Osoba, która chce być krwiodawcą, musi być osobą zdrową. To jest bardzo ważne. Pobranie krwi było bezpieczne zarówno dla dawcy, jak i dla biorcy. Nikotyna nie rozpuszcza się we krwi. To jest tylko dyskomfort i przyczyna chorób płuc i górnych dróg oddechowych. Natomiast palacze oczywiście mogą oddawać krew, ale proponowałabym, żeby przed oddaniem krwi, powiedz, 2 godziny powstrzymać się od nałogu.
1: Pani kierownik, w jakich miesiącach najbardziej potrzebna jest krew?
0: Jest to związane znowu z naszymi zapasami, ilościami koncentratów krwinek czerwonych, czy też krwinek płytkowych w magazynach. W poprzednich latach właśnie okres letni, wakacyjno-urlopowy był związany z mniejszą liczbą krwiodawców zgłaszających się do oddania krwi, ale z drugiej strony my, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo pacjentów hospitalizowanych, wymagających transfuzji krwi w tym czasie, organizujemy więcej akcji terenowych poprzez dojeżdżanie do miejsc, gdzie organizatorzy nam zabezpieczyli i zorganizowali jakąś grupę ludzi, którzy chcą oddawać krew. To jest w miarę bezpieczne, natomiast nawet dzisiaj może być taka sytuacja, że będzie pacjent wymagający leczenia kilkoma jednostkami koncentratu krwinek czerwonych grupy 0-. W innym szpitalu będzie również taki pacjent i już będziemy mieć problem z zabezpieczeniem pacjenta w te składniki. Ale odkąd ja pracuję, to jest ponad 30 lat, nie było takiej sytuacji, żeby służba krwi nie zapewniła składnika, który uratuje życie pacjenta. Jeszcze żaden pacjent nie umarł w naszym centrum z powodu tego, że nie byliśmy w stanie zabezpieczyć tych składników dla pacjenta. Możecie się Państwo czuć bezpiecznie leczeni w naszych szpitalach, jeśli chodzi o zabezpieczenie w składniki krwi. Ambulansem, czyli samochodem zespołu ratownictwa medycznego, czy też karetkami pogotowia ratunkowego nie tylko są transportowani pacjenci. Już od pewnego czasu są dedykowane specjalne samochody z opisem krew, czy też transport krwi i te samochody również są uprzywilejowanymi samochodami. Odbywa się nimi transport składników krwi bezpośrednio do pacjenta, czyli z naszej ekspedycji, z naszego banku krwi do szpitala odległego nawet kilka czy kilkanaście kilometrów, ten składnik musi być szybko dostarczony. Stąd też Państwo utorujcie drogę takiemu pojazdowi.
1: Pani kierownik, powiedz mi jeszcze, dlaczego warto oddawać krew? Dlaczego warto zostać krwiodawcą?
0: Warto, może dlatego, że to jest honorowe krwiodawstwo, że to jest potrzeba naszego serca, ze świadomością, że ktoś musi pomóc temu pacjentowi, któremu lekarz nie pomoże, ani farmacja nie pomoże, więc chcę, oddaję krew, bo wiem, że to jest życie, bo wiem, że ja mogę uratować to życie. Nikt inny, tylko ja. Ja mogę potrzebować krwi w każdym momencie. Nie wiemy, kiedy trafimy do szpitala z urazem, z chorobą wymagającą transfuzji krwi, ale moja rodzina, moi najbliżsi też mogą być w każdej chwili biorcami składników krwi. dla których no, chciałabym, żeby była dostępna ta krew w każdym momencie, więc aby była ona dostępna nie tylko dla mnie kiedyś, dla mojej rodziny, ale też dla pacjentów, którzy dzisiaj wymagają transfuzji, chcę dzisiaj oddać krew. I zapraszam wszystkich, żeby, może w tych trudnych czasach to nie jest zbyt popularne, ale

0: potrzeby serca, tak zupełnie nie motywując żadnymi zyskami, przyjść i oddać tę krew. Satysfakcja jest ogromna w oddaniu krwi, ja również oddawałam krew i wrażenia i uczucie po oddaniu krwi naprawdę jest wspaniałe i człowiek chciałby po raz kolejny to przeżyć, po raz kolejny kogoś uratować. Świadomość warta jest tego działania.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Ja chciałabym serdecznie na koniec pozdrowić wszystkich krwiodawców i wszystkie osoby, które rozważają oddawanie krwi. Szanowni Państwo, abyśmy wszyscy byli zdrowi, abyśmy cieszyli się życiem i tym pięknym światem, jaki otrzymujemy. Zapraszam wszystkich do oddawania krwi.
2: SK Zamość.
1: Teraz zapraszamy Was do Zamościa na niezwykły spacer szlakiem figurek leśmianowskich. Małe figurki rozsiane są głównie po terenie Starówki. To różne postacie z utworów Bolesława Leśmiana. Szczegóły już teraz.
3: Nazywam się Barbara Wieganowska, jestem przewodnikiem po Zamościu i Roztoczu. Szlak figurkami z wierszy Leśmiana. Skąd ten Leśmian? No, Leśmian mieszkał tutaj w Zamościu, więc trudno się dziwić, żebyśmy go pomijali. A że osoba jest mało znana, figurek jest sporo, turyści się pytają i zamościanie też, co to za figurki, skąd one się tu pojawiły? Tych figurek mamy już 7. Każda figurka jest taką interpretacją wierszy Leśmiana. Kilka lat temu był taki rok leśmianowski tutaj w Zamościu. Leśmian, siedzący na krześle na rynku wodnym między gałęziami kasztanowców, no przedstawiał bardzo sympatyczną postać, że tak powiem. A w ogóle Leśmian mieszkał w Zamościu w centralce, w domu centralnym przez 12 lat. Mówi się, że przez ten czas Leśmian 4 lata był poza Zamościem. Pracował tutaj jako notariusz i mówi się, że nie kochał tej pracy. Nie kochał tej pracy, tak jak w różnych informatorach i biografii Leśmiana przeczytałam, że to była konieczność. Co prawda dobrze zarabiał, prowadząc tą kancelarię notarialną, bo utrzymywał żonę, dwie córki. No mógł sobie również pozwolić na to, żeby bardzo często wyjeżdżać poza granice Zamościa. Był człowiekiem chorowitym, musiał się podleczyć. Chorował raz, że na płuca, a druga sprawa na serce, więc trzeba było od czasu do czasu opuścić ten niezbyt przyjemny teren miasta Zamościa, gdzie no tutaj takie niezbyt dobre fluidy i niezbyt dobre powietrze było, bo koło Zamościa były przecież wcześniej duże skupiska wody, które powodowały to, że powietrze nie było zdrowe, poza tym komary i różne insekty. Leśmian potrzebował takiego ciepłego powietrza, więc bardzo często wyjeżdżał do Włoch, wyjeżdżał do Warszawy, bo tam miał grupę przyjaciół. Zresztą pracując tutaj w Zamościu cały czas tworzył swoje wiersze. No nie wiedzieliśmy o tym. Zamościanie raczej tak nie interesowali się tym Leśmianem jako takim no twórcą przepięknych wierszy. Dopiero kiedy Leśmian otrzymał nominację do Nagrody Literackiej, więc dopiero wtedy ci najbliżsi przyjaciele Leśmiana, bo nie miał dużej grupy przyjaciół tutaj w Zamościu, przyjaźnił się z taką, można powiedzieć, elitą zamościan, więc dopiero wtedy otwierają szeroko oczy i widzą tego Leśmiana jako twórcę tych przepięknych wierszy, wierszy, które opowiadają o miłości. Leśmian, no mówiąc szczerze, ja przynajmniej go tak odbieram, że był to człowiek bardzo taki zamknięty w sobie, bardzo nieśmiały, przeżywał te wszystkie swoje niepowodzenia, lęki i rozterki, przelewając to wszystko na papier. Bardzo dobrze czuł się z tego, co przeczytałam w różnych informatorach, w różnych biografiach Leśmiana, bardzo dobrze czuł się z młodzieżą. Bardzo często można go było spotkać w Parku Zamojskim, kiedy spacerował ze swoimi córkami, które trzymały go pod rękę. On taki niewielki, taki można powiedzieć wzrostu niewielkiego, taki krasnoludek, córki wysokie, spacerował z tymi swoimi córkami po Parku Zamojskim. Bardzo często spotykał się z młodzieżą, która też często, gęsto w Parku Zamojskim odpoczywała po ciężkich trudach nauki. Także Leśmian był taką postacią bardzo kolorową, można powiedzieć. No, z jednej strony. Z drugiej strony można powiedzieć, że był takim trochę człowiekiem niezbyt szczęśliwym. Miał żonę, miał córki, ale całe życie kochał Norę Rebenthal, która była miłością jego życia. Co prawda Zofia Chylicka została jego żoną, bo wcześniej, kiedy był przez dłuższy czas w Paryżu ze swoją kuzynką, która naraiła mu ten ślub z tą Zofią Chylicką, ożenił się, ale ta miłość do tej Nory Rebenthal była no, poza wszystkim. Leśmian utrzymywał ten ciepły kontakt z tą Norą przez praktycznie do swojej śmierci. Kiedy Leśmian traci olbrzymi majątek, no bo jak się nie pilnuje kancelarii notarialnej, no to wiadomo, że różne rzeczy się wydarzają. I tutaj Leśmian po którymś tam powrocie do Zamościa, to okazuje się, że kancelaria została okradziona, więc trzeba było te długi spłacić. I tutaj pomogła mu ta długoletnia jego przyjaciółka, miłość życia, Nora

0: Rebenthal, spłacając jego długi. Leśmian już się nie podnosi z tego dołka psychicznego i majątkowego, że tak powiem, już wcześniej po uzyskaniu tej nominacji do tej nagrody literackiej postanawia, że Zamość opuści i wyjedzie do Warszawy. I tak się też stało w 1935 roku. Opuszcza Zamość wraz z rodziną, to znaczy z córkami i małżonką i zamieszkuje w Warszawie. No, żyje krótko, będąc tam w Warszawie. Krótko w sensie takim, że tylko 2 lata cieszył się pobytem w Warszawie. Pierwszą figurką, która została odsłonięta i wyrzeźbiona przez pana Sęczawę, to był Bajdałek z wiersza Dusioła. To był Bajdała z wiersza Dusioła. Także tutaj mamy tą figurkę przy rynku wodnym. Bardzo ładna figureczka. Zawsze staram się, jeżeli już idę z grupą, to staram się dzieciom przynajmniej fragment tego wierszyka powiedzieć. Przynajmniej tą końcówkę, kiedy to Bajdała budzi się z tego snu w tej miękkiej trawie i krzyczy do Boga. Ore ty, ola Boga, nie dość coś potworzył niebo uciołka, toś jeszcze stworzył takiego Dusiołka. Dzieci chętnie tego słuchają. Jak mam więcej czasu, no to staram się przeczytać cały wiersz. Następne figurki to są gady na parapecie w kamienicy Morandówka, srebroń przy Kornerpabie, później mamy szalonego skrzypka w wejściu do parku. Też bardzo ciekawy wiersz, który opowiada nie o samym skrzypku jako twórcy muzyki czy grającym na skrzypca, tylko o samym instrumencie, gdzie tam osoba, która miała grać na tych skrzypcach, bardzo się denerwowała, bo pękła struna, bo wypadły te skrzypce z rąk i tak dalej, i tak dalej. Także też taki tekst mówiący o, można powiedzieć, o takiej niemocy tego przyszłego muzyka, który ma te skrzypce opanować. Mamy Szewczyka Kuternogę. Dzieciom bardzo się ten wierszyk podoba, bo jak te fragmenty z tego wiersza dzieciom przytaczam, to one słuchają z otwartymi oczami, a poza tym mogą go wygłaskać, wyszlifować, także jeszcze trochę to będzie się błyszczał. No cóż, w tym wierszu jest mowa o Szewczyku Kuternodze, który pracuje, szyje sam z siebie, szyje buty dla Boga, żeby Bóg nie chodził na posakach o niebieskich obłokach. Także dzieciom się to podoba. Zresztą mnie osobiście też ten wiersz przemawia. Można to różnie interpretować jako pochwałę pracy, pochwałę tej pracy, ciężkiej pracy szewca. Mamy jeszcze Znikomka, który znajduje się przy wejściu do Zamojskiego Domu Kultury, który został ufundowany przez jedną z zamościanek, panią Igras. No, ona już odeszła do lepszego świata, więc taka pamiątka po niej pozostała. Została jeszcze figurka dziewczyny, która usytuowana jest w parku na jednym z przęseł mostowych. Także tych figurek jest w sumie 7. Jaka postać będzie w tym roku pamiętniona z wierszy Leśmiana, to jest jeszcze zagadka. Co jeszcze mogę powiedzieć o tych wierszach Leśmiana? Że czytając te wiersze, wcześniej jeszcze jako bardzo młoda osoba, rzadko kiedy się zajmowałam czytaniem wierszy czy interpretacją według własnego zrozumienia. Najgłośniejszy to był ten wiersz w Malinowym Chruśniaku. Taki wiersz poświęcony namiętności, miłości. Pozostałe wiersze też mają bardzo dużo takich erotycznych informacji zakamuflowanych w takim czy w innym sposobie. Na przykład w wierszu Gady, gdzie te gady wysysają mleko z piersi kobiecych i ten wątek erotyzmu tam się przewija. W wielu wierszach się przewija ten wątek erotyzmu, natomiast są wiersze, które mówią o śmierci, o odchodzeniu. I te wiersze bardzo do mnie przemawiają teraz. Jeżeli miałabym cokolwiek polecić i komukolwiek polecić, to warto się zagłębić w te wiersze. Co prawda jest to język taki troszeczkę archaiczny, ciężko go zrozumieć, ale czytając kilka razy, zastanawiając, czy robiąc te przystanki tam, gdzie są te znaki interpunkcji, no możemy dużo tych treści odczytać. Szlakiem tych figurek warto przejść, wziąć sobie nawet wiersze Leśmiana.
1: Oczywiście, zachęcamy do szukania leśmianowskich figurek i być może uwieczniania ich na fotkach. Przypomnę, że w tym magazynie mówiliśmy o krwiodawstwie, mówiliśmy również o leśmianowskich figurkach. Dziękuję, że byliście z nami i zachęcam do słuchania naszych kolejnych magazynów. Nie może Was zabraknąć.
2: To jest Radio SK.

0: Reklama.
1: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
2: Budowa ruszyła z kopyta i szkoda ci czasu na czekanie? Świetnie, bo w Tartaku Greszta oferujemy tarczycę dostępną od ręki. Mamy też sporo nowości, akcesoria, jak wkręty, kątowniki i nie tylko, dostępne na miejscu. Do tego dochodzą świetne, niskie ceny, raty 0% i własny transport. A teraz także węgiel, dostępny od ręki, Tartak Gryszta. Przyjedź, jeśli zależy ci na czasie i jakości. Adamów 7B, telefon 519-764-734. Tartak Gryszta, RRSO 0%.
3: Majowe uroczystości coraz bliżej, a razem z nimi potrzeba eleganckiego, dobrze dopasowanego stroju. W salonie Gitard w Zamościu czekają garnitury idealne na komunię oraz wiosenne okazje. Lekkie, stylowe i dopracowane w każdym detalu. A jeśli planujesz odświeżanie garderoby po zimie, znajdziesz tu marynarki, spodnie i koszule w najnowszych wiosennych odsłonach. Gitard. Gdy elegancja spotyka jakość. Zamość. Sadowa City Market.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl 793 905 085.
6: I po reklamie.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Nie ruszaj się.
2: Ja się nie ruszam.
1: To łóżko się rusza samo.
2: Ja wszystko słyszę.
1: To nie to, co pani myśli.
2: Mam nadzieję, bo brzmi jak katastrofa meblowa.
3: Majowe promocje w Elawi.
1: Cisza.
2: I wygoda.
4: No, teraz to ma sens.
5: Miała być tylko wymiana łóżka.
2: A mamy spokój. I pamiętajcie, ja mam dobry słuch.
3: W Elawi. Komfort, który nie skrzywi. Majowe promocje trwają. Sprawdź już dziś.
6: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne, ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
7: Czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
8: To będzie ostatnia reklama.
3: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski W.
0: I po reklamie.

0: informacja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nusel wkręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na eska.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasy pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
8: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Majowe uroczystości coraz bliżej, a razem z nimi potrzeba eleganckiego, dobrze dopasowanego stroju. W salonie Gitard w Zamościu czekają garnitury idealne na komunię oraz wiosenne okazje. Lekkie, stylowe

0: i dopracowane w każdym detalu. A jeśli planujesz odświeżanie garderoby po zimie, znajdziesz tu marynarki, spodnie i koszule w najnowszych wiosennych odsłonach. Gitard. Gdy elegancja spotyka jakość. Zamość Sadowa City Market.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zamość, wbijaj na Juvenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny? Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kacper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej na fejsie Akademii Zamojskiej i w wydarzeniu. Bez odbioru.
2: I po reklamie.

0: pić? Nie poczułem nic, daj pić. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio S.
2: Radio S.K.